Zostaliśmy już tylko my i umyte stoły. Jest za 20 i chcesz dzisiaj szybciej wyjść. Czaję się jak złodziej, jak meble z Ikei, masz plany na dziś. A ja jestem głodzien, ciągle głodzien. Patrzymy na te same drzwi, nie widzimy wspólnych wyjść.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Hej, hej.
2: Kiedyś ktoś bardzo dla mnie ważny powiedział mi słowa, które zmieniły wszystko na zawsze.

tylko sobie mogę udowodnić. Robię to tak, bo tak nikt już nie robi. Huśtam się, bujam się gdzieś tam, gdzie wirują obłoki. Lecę wysoko, przy twoich bitach ja zamykam trzecie oko. Ta muzyka ma oddychać. Nie mów do mnie rapy, ja ci nie ubliżam. To wasze nieszczere otoczenie, horror. Mieliście być true, a nie truć atmosferę. Szkoda, ale brzydzę się raperem. Wszystko po to, by zrobić karierę porno. Chcę być tam, gdzie kipi zajawa. Jeśli myślę, to o niebieskich migdałach. Bryza wolności i świadomości hałas. Albo to kochasz, albo wybierasz.

0: reszta se.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: 97,1 FM.
1: W swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc, zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością, to co sen przegnało, a wprowadziło w znad kawy, nocnego czuwania, papierosów szarzenie.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, jemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nim.

spadnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomu.

0: Radio Campus.
1: 8 rano, ja plus ruda i pasztet. Tak zaczynamy częściej niż zdanie odukreskowane. Smycie na stopie i zamawiam kawę i śniadanie. W kiermanie mam dwa przygotowane.

dyma we wiatrak, skwarka jest od Frediego Hubbarda. To się kręci jak grzanka w mikrofali, za szybą świat się skrapla. Świat jak piekarnik, kolacja, pieczony knapini w majtach, w sosie własnym, rzecz ciężko strawna.

JWP.

czuję mętlik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Ołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Mam parę ciuchów,

0: Nie jesteście w tym sami.
1: Radio Campus.
2: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć w broszurze.
1: Campus 97.1 FM.

końcu zakończyć. I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu, ej. Powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ, powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić, staram się jak mogę, ale czas

0: znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Titan Poranek.
1: No i mamy godzinę 7:07. W poniedziałek witam Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Kacper Koźluk. Już zaraz dołączy zresztą do mnie mój redakcyjny kolega Max Walewski. Dzisiaj będzie taka śmieszna sytuacja, bo jesteśmy prowadzącymi kampusu głównego tego programu o 11, więc musicie nam wybaczyć i ziewanie, i to, że jak powiemy niekanoniczny 5 kap prim końca coś DNA, to może się zdarzyć. Sali, kawałek No Signal na dobry początek dzisiejszego poranka. But I still think about you a lot. Do you think about me?

To jest Friendly Fires na antenie Radia Campus. Słuchacie nas 13 minut po 7. Ja szczerze mówiąc myślałem, że nie da się wstać na poranek, tak powiem szczerze. Jak się prowadzi ten program już tak o 11, to się już tak przyzwyczaja do tego trybu, że aż trudno jest jakoś tak się w tym odnaleźć na nowo, ale udało się, warto na takich momentów. I tym bardziej trzymam kciuki za was wszystkich, którzy musicie teraz wstać do pracy. I bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy słuchają nas i wstali, chociaż nie musieli.

0: Kapitan Poranek.
1: Typ typan, czyli BSK i Magiera, 21 minut po godzinie 7 na antenie Radia Campus. Mam dla was taki przegląd dzisiejszego dnia, tak żeby sobie stabilnie wejść w to, co nas dzisiaj czeka. Mamy 3 sierpnia, 215 dzień roku. Słońce wzeszło już o 5 rano, to myślę, że zdecydowanie pomogło wstać tego dnia i zresztą całkiem ładnie nas witało, może trochę jeszcze za chmurami, ale myślę, że i ono się nieco dzisiaj przebije. Imieniny. Zawsze warto sobie przejrzeć, komu dzisiaj warto życzyć wszystkiego dobrego. Znaczy oczywiście wszystkim, ale im szczególnie. Lidia, Nikodem, Kamelia, Dalmacjusz i Szczepan. Jakbyście chcieli nie tylko na imieninach się zatrzymać, ale też życzyć komuś dalej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, no to dzisiaj urodzili się na przykład Stefan Wyszyński, Jerzy Urban czy Antoni Macierewicz. Także piękna plejada nam się zarysowała. No i też całkiem ciekawe rzeczy się wydarzyły. Ja starałem się poszukać tych najciekawszych, które miały miejsce 3 sierpnia gdzieś kiedyś w historii. No i okazuje się, że mamy na przykład dzisiaj 201. rocznicę oddania do użytku ratusza miejskiego w Mrągowie. To też zawsze ładna okazja, żeby życzyć komuś wszystkiego dobrego. Ale żeby tak jeszcze z mojego poletka niemal powiedzieć, to znaczy dzisiaj całkiem ciekawa rzecz. W 1958 roku amerykański atomowy okręg podwodny USS Nautilus jako pierwszy przepłynął pod biegunem północnym. Szczerze nie wiem do końca, jak on to zrobił. Pierwszy miał łatwo, bo faktycznie był po prostu pierwszym okrętem, no ale robi faktycznie wrażenie całkiem. Gieres, All I Need, 22 minuty po godzinie 7.

0: Oj, zakorkowane to miasto. Dzisiaj jest godzina 7.30. Ja nazywam się Max Walewski i razem z Kacprem Koźlukiem będę z wami dzisiaj do 10, a w studiu Radia Campus jest już Zosia Łozeusz, która powie nam, co się w świecie dzieje.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Kampus Trzaskowskiego, ekstremalne upały we Włoszech i remont wiaduktu przy Głównym Urzędzie Statystycznym.
1: Wiadomości.
2: Będzie kolejna edycja kampusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.
3: Tym razem piąta edycja, jak zwykle w Olsztynie, pod koniec sierpnia, od 26 sierpnia. Znowu będzie z nami ponad 1000 uczestników, a przypominam, że zorganizowaliśmy aż 700 paneli. Gwiazdy, które uczestniczyły w naszych kampusach, to ludzie rozpoznawali i na scenie politycznej, i na scenie społecznej i kulturalnej właściwie całego świata.
2: Powiedział prezydent Warszawy. Ministrowie Obrony i Sprawiedliwości Władysław Kosiniak-Kamysz i Waldemar Żurek znaleźli się wśród gości. W podobnym terminie wydarzenie dla młodych organizuje prezydent Karol Nawrocki, a późnym latem i jesienią syn szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Dziś padł rekord wśród ostatnich dni upałów we Włoszech. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tego dnia najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast kraju. Upały sięgające 41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. Szczególnie dokuczliwe są w Rzymie i we Florencji, która jest zawsze jednym z najgorętszych miast. Na niektórych ulicach tego historycznego miasta termometry pokazywały wczoraj 53 stopnie. Tak wysokiej liczby miast objętych najwyższym stopniem alertu nigdy wcześniej nie było. Pożar w Valpacos w północnej Portugalii jest już największym w tym roku żywiołem panujących w lasach i na nieużytkach rolnych tego kraju. Obszar pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Jak przekazała portugalska obrona cywilna, pomimo ogłoszenia, że przyjęto kontrolę nad pożarem, to nie został on jednak ugaszony, a w kilku miejscach doszło do ponownego pojawienia się ognia. Od rana, jak podały lokalne władze, z żywiołem walczy tam ponad 900 strażaków wspieranych przez lokalną ludność. Drogowcy rozpoczynają remont wiaduktu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Oznacza to utrudnienia w ruchu dla kierowców na trasie łazienkowskiej. Prace będą trwały do września. Remont wiaduktu ruszył o 7 rano. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, prace mają polegać na naprawie i wzmocnieniu jego stalowo-betonowej konstrukcji. W pierwszej kolejności zamknięte zostaną pasy lewe po każdej stronie, kolejne będą środkowe, a na zakończenie drogowcy zajmą się prawymi.
1: Korki.
4: No i tak naprawdę włączyłem sobie dzisiaj ten jakby źródło, z którego czerpiemy sobie zawsze informacje o korkach, ale w gruncie rzeczy mógłbym powiedzieć to samo i wyszłoby mniej więcej to samo. Stoi S8. To się nie zmieniło i nie zmienia się nigdy i o żadnej porze, ale stoją także Aleje Jerozolimskie, tam też poczekacie trochę dłużej. Generalnie tak jak patrzę na Warszawę, to raczej na zielono, miejscami na skrzyżowaniach czerwono, więc myślę, że dzisiaj będzie w miarę spokojnie.
1: Pogoda.
0: Chłodny ten poranek, 19,7 stopnia Celsjusza w Warszawie. Trochę chłodniej na północy, trochę cieplej na południu Polski. No i w tej całej południowej części i w Warszawie także dzisiaj będzie także trochę cieplej. Do 29 stopni w stolicy. No a IMGW ostrzega także przed upałami, tak więc szykujcie się na trochę gorętszy środek dnia.

0: Kapitan Poranek.
1: Piękny mamy ten początek sierpnia pogodowo i także taki właśnie początek jest świetną okazją, żeby się trochę ruszyć. Kacper, ja mam ostatnio ze sobą doświadczenia przeprowadzkowe. To jest taki rodzaj ruszania się, który angażuje chyba wszystkie siły i środki, które można sobie wyobrazić. Czy ty także miałeś ostatnio jakieś tego typu doświadczenia?
2: Znaczy właśnie ostatnio chyba nie za bardzo. Po prostu pamiętam te wszystkie czasy przeprowadzkowe z bardzo dawnych dziejów, to życie na kartonach. Chociaż w sumie chyba najlepsze zawsze były te przeprowadzanie się już po dorośnięciu, jak zamiast zabierania 14 walizek zawierających garnki, możesz po prostu wziąć plecak i to też będzie okej.
1: No właśnie, to zależy, co spotkasz w tym mieszkaniu, do którego się przeprowadzasz, bo czasami jest tak, że no właśnie, jest goło i wesoło i trzeba zabrać ze sobą nie tylko garnki, ale też meble, a to się robi trochę większa wyrypa.
2: A jak się w ogóle przeprowadzasz? W sensie tak sobie po prostu przenosisz się między mieszkaniami w Warszawie jakoś, czy...
1: A w tej chwili akurat pod Warszawę, stąd Jezu. Też wiem dobrze, jak wyglądają dzisiejsze poradne korki. Przypominam, Aleje Jerozolimskie to nie jest dzisiaj dobry pomysł, jeśli chcecie szybko dotrzeć do pracy. Natomiast zauważyłem też, że pierwszy dzień miesiąca niekoniecznie może być tym najlepszym terminem do przeprowadzki.
2: Bo?
1: No, jeśli na przykład chcecie wziąć sobie, wypożyczyć vana, busika, jakikolwiek trochę większy pojazd, który mógłby wam pomóc te meble zabrać, no to okazuje się, że 1 sierpnia nie będzie to łatwe.
2: Okej, ale tak w sumie tak się zastanawiam, bo jednak jak wyjeżdżasz pod Warszawę, to jazdy już będą trochę dłuższe, jakby to jest okej?
1: No tak, no o ile nie jedziesz alejami jerozolimskimi.
2: Okej, no ja właśnie mieszkałem kiedyś jeszcze z czasów mieszkania z rodziną właśnie tam w tamtą stronę i te aleje jerozolimskie były codziennie, więc to już one chyba nie są nigdy bardziej łaskawe niż były dzisiaj. Dzisiaj
1: no, tak to prawda. No, właśnie jesteśmy w takim dość specyficznym okresie, kiedy z jednej strony kierowców na drogach jest mniej, no ale mamy także sezon remontowy i te wiecznie trwające remonty, takie jak przy dworcu zachodnim, no to jest coś, co dochodzi do zamknięcia kolejnego wiaduktu.
2: Tak, w ogóle przeglądając sobie dzisiaj te informacje o tym, co się takiego ciekawego wydarzyło w historii 3 sierpnia, aż tak prawie z zazdrością patrzyłem na to otwarcie tramwaju w Irkucku w 40 roku, bo po prostu czekam z niecierpliwością na to, jak w końcu i w Warszawie otworzą się wszystkie te, które już na to czekają.
1: Do Pruszkowa nie doprowadzą, no ale tam mamy SKM-kę. Słuchajcie, przeprowadzki to czas najciekawszych, najbardziej zwariowanych historii. Jeśli macie jakieś własne związane z przeprowadzkami, to dzwońcie 22 827 7205, bądź piszcie na WhatsAppie czy przez SMS-y 886 971 971. Podzielcie się tym właśnie.

0: Ranek.
1: No i ciągniemy dalej w takim razie te wątki. Nie bójcie się nas, naprawdę będziemy bardzo chętnie usłyszymy jakieś wasze historie z przeprowadzek, bo jestem absolutnie przekonany, że jest ich mnóstwo, w sensie tyle rzeczy się może czasem wydarzyć w czasie tego, jak się w jakieś miejsca przenosimy, że w ogóle to jest niezmierzona historia. Co może nie jest do końca przeprowadzkowa, ale też cały czas pamiętam jako może nie do końca traumatyczną historię, ale jako dosyć intensywną, to znaczy przeprowadzanie się na kilka miesięcy za granicę. I wjeżdżałem sobie na praktyki erasmusowe, to trzeba było szukać mieszkania i to naprawdę było trudne.
2: No, na kilka miesięcy to nie jest łatwe, a potem jeszcze narażasz się na pewną niechęć ze strony mieszkańców walczących o zaniknięcie najmu krótkoterminowego w środku miasta.
1: To prawda, chociaż to było takie bardzo akademickie miasto, więc tam chyba wszystko już tak było zamienione w akademiki, ale też muszę przyznać, że to było takie wspaniałe doświadczenie tego, że mój landlord był dosłownie takim najbardziej typowym landlordem, jak możecie sobie wyobrazić. Znaczy, wyobraźcie sobie posiadać kamienicę, podzielić ją na 14 pokojów dla studentów, a potem być takim właśnie panem koło 60, który popija sobie piwko pod tym barem i nagle mówi, wiesz co, ja w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na Lazurowe Wybrzeże na miesiąc, nie będzie mnie. Pa.
2: Podatek katastralny lubi to. A tak mi przychodzi do głowy, że pewnie gdy przeprowadzałeś się za granicę na kilka miesięcy, to wielu kartonów ze sobą nie miałeś, natomiast to jest takie chyba wspólne przeprowadzkowe doświadczenie, że zaraz po przeprowadzce tych kartonów, przynajmniej nie wszystkich, nie wszystkie się rozpakowuje. Ile zajęło ci najdłużej rozpakowanie twojego ostatniego kartonu?
1: Zawsze. Cały dostępny czas. W sensie, przeprowadzałem się właśnie parę razy jeszcze z rodziną. Wtedy te kartony bardziej dominowały i faktycznie mieszkaliśmy raz 8 lat z kawałkiem w jakimś miejscu i cały czas zostały takie parę kartonów z rzeczami, które nigdy nie zostały wypakowane. Ale to też może jest taka dobra wskazówka, że skoro przez 8 lat się nie przydały, to może nie są konieczne.
2: Przeniosły się do kolejnego mieszkania?
1: Tak, chyba tak. No, tak mi się wydaje, że one poleciały dalej. Znaczy wiadomo, są jakieś takie, że czasem jakieś archiwalne rzeczy, jakieś albumy, dokumenty, pamiątki. Takie rzeczy, które wiadomo, zawsze fajnie mieć. Głupio czasem wyrzucić, a no, są po prostu taką częścią, nie?
2: Niczego się nie uczą wasi prowadzący. 22 827 7205, pod ten numer możecie dzwonić. Zapraszamy, jeśli macie jakieś historie, którymi możecie się podzielić, to warto to zrobić.
1: A ja powiem jeszcze, że naprawdę warto czasem do nas napisać. Była prośba o Vito Bambino. Będzie Vito Bambino.

0: 8.00, Zosia Błazeusz.
1: Sportowy Kampus.
2: Legia Warszawa pokonała u siebie Zagłębie Lubin w drugiej kolejce sezonu. Stołeczny zespół wygrał na własnym terenie 3-1 z Lubinem, choć to goście prowadzili po zaledwie 4 minutach spotkania. Szale zwycięstwa w drugiej połowie przychylili Ruben Winagre i Rafał Adamski. Polski skoczek narciarski Kamil Waszek został zdyskwalifikowany w letnim Grand Prix Wisła. Zajął 6. miejsce, jednak po zawodach został zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Drugie zwycięstwo z rzędu odniosł Japończyk Naoki Nakamura. Biało-czerwoni nie zachwycili jednak jako drużyna. Do serii finałowej awansowała tylko połowa z 10 reprezentantów Polski. Wszystko wskazuje na to, że Kamil Waszek ma szansę na dłużej zagościć w kadrze Macieja Maciusiaka. Siatkarska reprezentacja Polski wygrywa tegoroczną Ligę Narodów. Została najbardziej utytułowaną reprezentacją w historii tych rozgrywek. Łącznie to 3. złoto biało-czerwonych i już 7. medal z rzędu. Biało-czerwoni byli faworytami niedzielnego finału w chińskim Ningbo, ale Amerykanie postawili im trudne warunki. Ostatecznie po 5 partiach to Polacy wznieśli puchar. Ekipa prowadzona przez Nicolę Grbicia obroniła tym samym tytuł sprzed roku. Łącznie to 3. złoto Polaków, co daje im prowadzenie w tabeli wszechczasów. Dwukrotnie rozgrywki wygrywali tylko Rosjanie i Francuzi. Dziś zaczyna się Tour de Pologne. Weźmie w nim udział 21 drużyn, w tym 18 z elity World Tour. Kolarze wyruszą na pierwszą i najdłuższą trasę etapu z Gdyni do Koszalina. Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzy, Bukowinie Tatrzańskiej oraz Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas. Śląsk Wrocław pokonał na własnym boisku Raków Częstochowa 2-1, mimo że aż do 86 minuty przegrywał. Dla gości to druga porażka z rzędu. Częstochowianie w takim samym stosunku ulegli na własnym boisku Wiśle Płock. Gola wyrównującego strzelił Bośniak Luka Marnajać w 90 minucie i Piotr Samiec Talarar dał im trafienie 2-1. Uczcił w ten sposób swój 100. mecz na poziomie ekstraklasy.
1: Kampus.
3: Knowing.

0: Kapitan Poranek.
1: Zaczął się zdecydowanie sezon urlopowy już jakiś czas temu. Kacper, kiedy ostatnio byłeś nad Bałtykiem?
2: Rok temu.
1: Ciepło?
2: W sumie tak, to był ten jakby jedyny moment, jakiś taki jedyny tydzień, kiedy było super gorąco. W sensie to był, nie wiem czy pamiętacie jeszcze ten lipiec w zeszłym roku, ale tam w zasadzie lało non-stop. Zresztą to chyba była ostatnia szansa, no bo to było okolice Stilo, tam gdzie teraz budują elektrownię jądrową, więc już może tam się nie dać tak łatwo pojechać w przyszłym roku.
1: Ajajaj.
2: A ładnie było. No.
1: Tak, 18,5 stopnia ma woda w chałupach obecnie. Wyjątkowo ciepło. Z tej wyjątkowej temperatury wody skorzystał natomiast Polak, który przepłynął Bałtyk w pław. I o tym przeczytamy na stronie tvn24.pl. Osiągnięcie nietypowe i wyjątkowe.
2: Tak, albo na Eurosporcie tam też. W sumie chyba wszędzie teraz o tym przeczytacie, bo to jest jedna z informacji, która przebija się przez cały absolutnie internet. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław. To jest zresztą jego piąta próba, więc to też nie tak, że on po prostu któregoś razu wstał, poszedł, zaczął pływać i wskoczył. Przypomnisz, jakie były w ogóle zasady tego? No bo to w ogóle też jest insane trochę, nie? W sensie 160 km, prawie 60 godzin. Pływania.
1: To jest insane i to jest tym bardziej zwariowane, że Bartłomiej przez cały ten czas, no po pierwsze nie mógł spać, wiadomo, bo jak spać i pływać jednocześnie, ale nie mógł także dotknąć łodzi asekuracyjnej, tak więc całe te 55 godzin musiał pokonać o własnych siłach i nie było łatwo. Na jakieś 1,5 kilometra przed metą Bartłomiej miał pewien kryzys, no ale umówmy się, po 150 kilometrach, no, ja taki kryzys miałbym pewnie po 1,150 tego dystansu.
2: Ja dosłownie mam kryzys, jak widzę basen. Nie muszę pływać, żeby zacząć. Ale fajną jest też informacją, że to nie było tylko wydarzenie sportowe, ale też fundraisingowe, aż mi uciekają słowa po takiego poranku, ale Kubkowski wspierał podczas swojego ikonicznego wyczynu Fundację Cancer Fighters tuż przed ukończeniem trasy przez niego. Na koncie było już 560 tysięcy złotych, więc no sporą kwotę udało się też dzięki temu zebrać.
1: O i tak, czyli czy przyjemne to dyskusyjne, ale za pożytecznym na pewno. No a trochę cieplej niż w Bałtyku jest obecnie na Węgrzech. To jest kolejna informacja. Jeśli chcielibyście się wybrać nad Balaton, no to prawdopodobnie wykąpiecie się w dość gorącej kałuży, do której wpływa dość gorąca rzeka.
2: Tak, to jest miejsce, do którego zdecydowanie Kubkowski mógłby teraz pojechać, jeżeli chciałby trochę odetchnąć od widoku wody.
1: Gorące źródła.
2: Dostęp w Dunaju wody brakuje na tyle, że pierwszy raz od 44 lat całkowicie wygaszona zostanie jedna z elektrowni jądrowych Węgier. A no zresztą nie jest to tylko problem tam, bo generalnie na 75% kraju brakuje wody. O tym przeczytacie zresztą w serwisie OKO.press.
1: No tak więc nie tylko elektrownia jądrowa, ale także fotowoltaika, zwłaszcza w takie lato, może się przydać. No a my zostawiamy was z gorącym numerem Vic Mensa i Down on My Luck.

0: Jeżeli was też doświadczają różne treści AI w internecie, jeżeli też macie taką ostatnią wrażenie, że kiedy zaglądacie do rolek na Instagramie czy gdziekolwiek, nagle okazuje się, że połowa z nich jest wygenerowana, a wy się zaczynacie na to nabierać. Ja tak przynajmniej mam, w sensie zaczynam już być trochę głupio, że czasem patrzę na coś, mam takie, ja nie wiem, czy to jest AI, czy nie. No to przychodzi na to rozwiązanie. Od sierpnia wchodzi pierwsza część AI Actu, czyli takiego artykułu prawa, które ma sprawić, żeby ten problem zniknął. To znaczy, po pierwsze, chatbot, który nie występuje na stronie typu chatbot.com, jak wejdziecie na ChatGPT, to to się nie liczy, musi się przedstawić, to znaczy musicie wiedzieć, że rozmawiacie z chatbotem, ale też jeżeli zobaczycie jakąś treść wygenerowaną przez AI, to powinna być oznaczona jako wygenerowana przez AI.
1: No i dobrze, nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że w tej chwili 60% przynajmniej postów publikowanych w mediach społecznościowych jest no co najmniej przepuszczone przez z tego Gemini'a czy czata, a najprawdopodobniej raczej od tego, od tego się rozpoczyna.
0: No, to prawda. W sensie, ja się bardzo cieszę, jestem po prostu ciekaw, jak to wyjdzie. W sensie, jakby wiadomo, że czy w ogóle to dotyczy firm, więc prywatne osoby, które postują sobie śmieszne, wygenerowane kotki, dalej będą mogły to robić i nie będzie musiało być napisane na kocie, że AI.
1: Całe szczęście. Warto też wiedzieć, że to, co wchodzi w życie w tej chwili, to nie wszystko. Niedługo w przyszłym roku, jeszcze w kolejnym roku będą wchodzić kolejne części AI Act, które zdecydują na przykład o tym, że bank decydujący o tym, czy udzielić wam kredytu, także będzie musiał was poinformować, że sztucznej inteligencji do tego użył.
0: Czyli przynajmniej możecie mieć pewność, że dzisiaj słuchacie prawdziwych ludzi, bo gdyby tak nie było, to musielibyśmy na początku przedstawić się jako chatboty.
1: Cały czas nie musimy tego robić, bo nimi nie jesteśmy. Warto natomiast zajrzeć do warszawskiego działu Gazety Wyborczej na stronie internetowej. Artykuł na temat, który budzi masę emocji, czyli stosunków sąsiedzkich. Psie, kupy, latające pety. To są problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy zamkniętych osiedli. Według reportażu Miłosza Piotrowskiego. Kacper, jakie były największe sąsiedzkie dramy, których doświadczyłeś w ostatnim czasie?
0: Właśnie ja nie wiem, czy są jakieś takie. W sensie, wiadomo, jakby ja z kolei żyję sobie w takim ciekawym miejscu, więc akurat przy Jazdowie, więc najwięcej to akurat mam wrażenie sąsiedzkich dram z kibicami Legii. To jest chyba nie ten temat. Natomiast faktycznie pamiętam, że jak rozmawiałem sobie z kimś ze znajomymi z Mokotowa, to mówili, że faktycznie problem kup psich to jest po prostu nieodparty problem, w sensie, że nie da się tego pokonać. Cokolwiek by się nie robiło, jakkolwiek się nie próbowało tej sprawy załatwić, może poza takim lekkim zastydaniem, to w zasadzie tego się nie da rozwiązać.
1: No ale przyznajmy sobie, problem zawsze się znajdzie. Marek, cytowany w artykule, relacjonuje, że na sąsiedzkiej grupie sąsiedzi skarżą się na dzieci malujące kredą po chodniku, no a narzekań na same dzieci także nie brakuje.
0: Tak, dosłownie hańba. Jak można w ogóle malować kredą po chodniku? To jest po prostu niedorzeczne.
1: Nie dzieci, być dzieckiem? Nigdy.
0: Niestety, to jest coś, czego się po prostu w Warszawie nie robi.
1: Słuchajcie, z sąsiedzkimi dramami piszcie, dzwońcie, pisać można do nas na 886-971-971, SMS-y, czy po prostu na WhatsAppie czekamy na wasz feedback.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. 8.31 na zegarze, a w studiu Radia Campus Zosia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Wracają tramwaje w centrum, kolejne negocjacje z Iranem, uroczystości wojskowe na Placu Zamkowym.
2: Wiadomości.
3: Wraca ruch tramwajowy na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tramwaje pojadą od Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe, podkreślił. Testy remontowanej trasy przebiegły pomyślnie. Remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich rozpoczął się w ostatni weekend maja. Roboty obejmują w sumie 6 km toru pojedynczego. Wymienione zostały szyny od placu Starynkiewicza do Rondo de Gola, odcinkowo też na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że dzisiaj ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Iran również nas o to prosił. Powiedzieli, że chcielibyśmy zawrzeć umowę. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Oczywiście nie chcieli być atakowani, bo widzieli skalę ataku. Teraz rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczyna się jutro po południu. Zobaczymy. Chętnie bym to zrobił. Oszczędziłoby to mnóstwo żyć i niepotrzebnej energii. Powiedział Trump. Do złagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie miał przekonywać Trumpa w rozmowie telefonicznej saudyjski następca tronu, książę Mohammed bin Salam. Na Kubie doszło wczoraj do kolejnej awarii sieci energetycznej, wskutek czego wyspa licząca 10 milionów mieszkańców ponownie pogrążyła się w ciemnościach. To szósty taki przypadek od początku tego roku, przy czym tylko w lipcu były 3 całkowite przerwy w zasilaniu. W ostatnich tygodniach przerwy w dostawach prądu w stolicy Hawanie trwały ponad 30 godzin, natomiast w głębi kraju mogą one się przeciągać nawet do kilku dni. Kuba dotknięta kryzysem gospodarczym regularnie doświadcza całkowitych lub częściowych przerw w dostawach prądu z powodu przestarzałej infrastruktury i niedoboru paliwa. System opiera się na 7 elektrowniach cieplnych, które mają ponad 40 lat i są w różnym stopniu zużyte. O 12:00 prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości wręczenia sztandaru 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej na Placu Zamkowym w Warszawie. Planowane jest już wystąpienie prezydenta. Poniedziałkowa uroczystość będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Stołecznej Brygady. W ceremonii wezmą też udział m.in. przedstawiciele władz państwowych czy duchowieństwa. W uroczystości oczywiście będą też uczestniczyć żołnierze tej Stołecznej Brygady. Program uroczystości obejmuje podniesienie sztandaru, prezentację symboliki sztandaru, uroczyste przekazanie go dowódcy brygady oraz defiladę pododdziałów.
1: Korki. Korki są. S8 ze strony Nadarzyna stoi, S8 przy moście Grota stoi. Jeśli jedziecie alejami jerozolimskimi, to także tutaj musicie się szykować na zwężenia, wypadki i to wszystko, co często dzieje się o godzinie 8.30. Także tamką nie pojedziecie szybko i Świętokrzyską, więc jeśli chcecie dostać się do centrum chybcikiem, to polecamy inne trasy.
2: Pogoda.
4: Coś mi mikrofon aż szwankuje, po prostu nikt się nie chce dowiedzieć, jaka jest pogoda. Do 30 stopni będzie dzisiaj w Warszawie. Najchłodniej w Słubicach, najgoręcej generalnie na południu kraju, gdzie też zostały wydane alerty przeciw upałom i burzom. Także jeżeli byście się kierowali tak w tamten region, to jest się o czym martwić. W Warszawie zdaje się dzisiaj będzie w miarę spokojnie, tak właśnie do 30 stopni, słońce za chmurą, mniej więcej tak jak można to zobaczyć teraz. Tak jak zobaczycie teraz, tak będzie cały dzień.
5: Same sztosy.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Kapitan Poranek.
1: Mamy 47 minut po godzinie 8, słuchacie Radia Campus, a my wracamy sobie do wątku, który bardzo nam jednak zarezonował z wami, to znaczy wątków dyskusji sąsiedzkich. Mamy świetną historię.
2: Papa Lenkiewicz pisze, że sąsiedzi patrzyli jak w telewizor, jak wrona porywa nam żółwia z tarasu. Po 3 dniach szukania w trawie okazało się, że przekonałeś się, że żółwia nie znajdziesz, bo wrona go porwała.
1: Ja w ogóle mam świetne pytanie na początek, jak w ogóle wrona porywa żółwia? W sensie, to się wydaje w ogóle jakoś tak, nie wiem, to musiał być mały żółw, czy to była duża wrona? Jakby ja wiem, że ptaki
2: sąsiedzi generalnie, na pewno mają coś na ten temat do powiedzenia. Pytanie, czy Papa Lenkiewicz też?
1: Ptaki na pewno jakby są w stanie porwać takie mniejsze ssaki, jakieś małe zwierzęta. Znaczy wiadomo, żółw nie jest ssakiem, ale nie, to w ogóle brzmi bardzo dramatycznie.
2: To jest faktycznie zastanawiające, czy wiesz, za skorupę, czy za jakąś inną część ciała, ale domyślam się, że dla żółwia było to spotkanie chyba tragiczne.
1: Ale też tutaj chyba wybrzmiewa nam to, co jest bardzo częstą kwestią tych problemów sąsiedzkich, znaczy ta komunikacja, że dopiero po 3 dniach powiedział, że ej mordo, bo ci chyba wrona zabrała żółwia. To znaczy wystarczyło powiedzieć od razu, nie?
2: I jakby, po 3 dniach to i tak dobrze.
1: Byłoby lepsze, życie byłoby spokojniejsze. Tak chyba często jest, nie? W sensie, że i te dramy, nie wiem, czy o kupach, bo tam często nawet rozmawianie nie daje rady, ale jakoś tak zdaje się, że mamy takie bardzo grube bariery między nami, w sensie, żeby się jakoś tak dogadać.
2: No właśnie, zwłaszcza w takich kwestiach, które są może bardziej codzienne, ale w tej swojej codzienności także mogą być uciążliwe. Słuchaczka nasza pisze o problemach sąsiedzkich związanych z mieszkaniem na parterze. Oczywiście, gdy ma się na parterze ogródek i na parterze meble ogrodowe, no to trzeba się liczyć z tym, że sąsiedzi mogą nam te meble ogrodowe trochę przemoczyć.
1: Też ja mam dalej chyba swoją ukochaną historię od rodziny mojej dziewczyny, która miała taki, jakby właśnie mieszkali na parterze i na fragment tego był tak jakby wysunięty. Nie? W sensie, że w salonie mieli takie okno dachowe, no i woda to jeszcze pół biedy, ale sąsiedzi z góry potrafili im resztki zupy wylać na ten dach. Na zasadzie, że przecież nie wyrzucą, bo zwierzęta zjedzą.
2: Co to jest? Średniowiecze?
1: Nie, no mocne. No. Bardzo różne rzeczy faktycznie można oglądać pod sobą. Czasem warto po prostu spojrzeć. Myślę, że spośród wątków, które możemy sobie zapisać na przyszłość, to patrzeć w dół i rozmawiać z sąsiadami.
2: Zdecydowanie. Być może też patrzeć w górę słuchaczy bądź słuchaczka. Pyta, czym są psie kupy latające? Odpowiadamy uczciwie. Nie widziałem, ale może trzeba zapytać sąsiadów.
1: Zdecydowanie też można zapytać wyborczą i jej nagłówek. Sara, Pata i Marta i kawałek Hear the Silence. 10 minut do 9:00.

0: Kapitan Poranek.
1: Kolejne SMS-y, kolejne wiadomości na WhatsAppie spływają do nas, do studia Radia Campus. O dramach sąsiedzkich. To jest temat, który zdecydowanie widać, że jest wam bliski. Czytamy między innymi o tym, że telewizor niektórych z sąsiadów można zobaczyć nawet na innym osiedlu. Nie wiemy, o jakie osiedle mowa. Wiadomo jednak, że o zanieczyszczenie światłem chodziło i że na pewnej grupie osiedlowej taki problem także się pojawił. No ale, Kacper, trzeba przyznać, że niektórzy, jak sobie postawią lampę w salonie, to rzeczywiście to widać.
2: To zdecydowanie musiało być jeden z tych takich deweloperskich osiedli, na którym w zasadzie okno jest 2 metry od drugiego okna, więc w sumie faktycznie
1: widać może być wszystko.
2: Nie, jak jest, to jest jeszcze któreś piętro i faktycznie ma się tak sąsiada z sąsiadem, to czasem faktycznie bywa ciężko, ale tak to już jest naprawdę mocne. Zresztą tak częsty wątek też propos kotów, mam wrażenie, wychodzących. Myślę, że ogłoszenia o tym, że proszę nie wyprowadzać swojego kota albo szukanie kota.
1: Kota, psa, żółwia. Może też byłyby takie ogłoszenia, gdybyśmy byli częściej posiadaczami żółwi właśnie. No ale koty, no trzeba przyznać, że dla ludzi zwłaszcza z wrażliwością ekologiczną mogą być pewnym problemem, wyzwaniem. No bo trzeba przyznać, że taki wolno żyjący kot, jak to wolno żyjący kot, potrafi sobie na ptaszka zapolować.
2: To prawda, zresztą to jest chyba ten moment, w którym właśnie muszę się podzielić historią. Właśnie takiej facebookowej grupy, na której któregoś razu zaczęły się pojawiać takie bardzo smutne informacje z pytaniem, czy ktoś widział kota z załączonym zdjęciem, 2 dni później znowu, 3 dni później znowu, a potem już nigdy, bo ten kot jest takim po prostu lokalnym celebrytą, który przemieszcza się po całym osiedlu, wchodzi do domów. I w zasadzie on chyba jest po prostu panem tego osiedla.
1: W zasadzie tak jak niektórzy montują nadajniki GPS swoim psom, to jednak wydaje mi się, że obserwowanie ruchu kota po całym osiedlu mogłoby być zabawniejsze, a jest tej zabawy jeszcze bardziej rozrywkowa odmiana polegająca na umieszczaniu kamerki GoPro albo jakiejś innej, która mogłaby nam pokazać, co nasze koty na osiedlach robią. No i trzeba przyznać, że te harce, które można w internecie zobaczyć, są wręcz zatrważające.
2: Chociaż szczerze mówiąc, jakby kamerka zaczęła wchodzić z kamerą do mieszkania, patrząc po tym, ile razy trzymałem ją już na kolanach, bo po prostu przyszła, to ja myślę, że już wtedy nie miałbym żadnej wątpliwości, że jest szpiegiem. Nadchodzi z jakiejś dalekiej krainy. Josh Cafe Limousin, 3 minuty do 9.
0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Mulinex i kawałek Love, Love, Love, 9 minut po godzinie 9 na antenie Radia Campus. Anish Kumar i kawałek Freestyle Battle Weapon już teraz dla was. Zostajemy w podobnym zresztą klimacie muzycznym.

0: Kapitan Poranek.
1: On the streets w Radio Campus. Gościem suwaka był ostatnio Szymon Godlecki, który opowiedział co nieco o tatuażu, jeździe na deskorolce i nie tylko.
2: No trwa to już 14 lat. W żadnej robocie wcześniej nie zahaczyłem się więcej niż za 14 lat. To się fajnie złożyło, że ich fajnych ludzi mam w ekipie, a mam bardzo zgraną ekipę. Długo ze sobą pracujemy. Nie no, to już w pewnym momencie to się stajemy, wiesz, jak rodzina, jak ziomeczki najbliższe, nie? To jest jakby...
3: Chrzciny dzieci. Chrzciny,
2: dokładnie, no ta, śluby, nie śluby.
3: Urodziny babci wspólne.
2: Tak, myślę, że tak, że uważam to jako taki swój życiowy sukces, no. Natomiast no tak było trochę stygmowany był ten tatuaż na początku lat 90., że to tylko właśnie są albo zakłady karne, albo jakaś recytywa. No ale to się zmieniło. To się zmieniło bardzo mocno. Te 90. miały taką lekką stygmację. Przynajmniej w Polsce, bo może tam za granicą gdzieś w Stanach. Mm-hmm. W Stanach nie. Myślę, że w Stanach nie. W Stanach tam może jacyś bajkerzy, coś tam. Tuż przed 40 zacząłem jeździć. Wcześniej dużo na wake'u pływałem, na snowboardzie gdzieś tam sobie jeździłem, więc też jakieś przeszkody robiłem, więc jakby tutaj przejście było płynne, aczkolwiek deskorolka dała mi najwięcej. Cała ta kultura skate'owa, cała ta kultura deskorolkowa gdzieś tam zawsze przy tym tatuażu była. Nie,
3: tak,
2: chyba
3: koniec,
2: takiego
3: tak,
2: nie
3: koniec
2: mam.
3: Jeszcze
2: nie,
3: chciałem
2: nie mam
3: zaatakować.
2: Takiego, którego bym żałował. Nie mam takiego, którego bym żałował. Mam taki, który bym gdzieś tam poprawił może lekko, ale takiego,
3: ale
2: który
3: taki,
2: bym,
3: że totalnie do kasacji...
2: Nie.
4: Cała rozmowa suwaka z Szymonem Godlewskim na naszej stronie radiocampus.fm w dziale podcasty. Ale nawet wyciągnąc trochę ten wątek, ty miałeś kiedyś, Max, szansę pojeździć na desce? Próbowałeś kiedyś?
1: Miałem, przeżyłem i to jest mój sukces z doświadczenia deskorolkarskich, gdyż za każdym razem, gdy próbowałem, no to no nie wiem, może to była kwestia odpowiedniego sprzętu, a może po prostu kwestia mojej zaburzonej koordynacji ruchowej, ale nie było to łatwe. Jak było u ciebie, Kasper?
4: No ja się nauczyłem najpierw na snowboardzie jeździć. Tak jakoś przy okazji wyszło, że jechaliśmy kiedyś na jakąś wycieczkę szkolną, czy coś takiego. Mieliśmy jeden taki wjazd, taką białą szkołę, tak to się nazywa. I stwierdziłem, że no skoro już tak muszę jeździć pod czyjąś opieką, to nauczę się deski. Było ciężko, ale później jak już przeszedłem taką kółkową, to już było jakoś tak zaskakująco proste, mam wrażenie.
1: No jest pewna wspólność między łyżwami a rolkami, czy między snowboardem a deską snowboardową na pewno. A czy twoim zdaniem to jest rzeczywiście podobne doświadczenie?
4: No trochę na pewno, w sensie jak chodzi o taką koordynację chyba tak na początek, no bo wiadomo, potem ta dynamika jest kompletnie inna. Oglądałem już nawet jakieś takie ludzi, którzy tak sobie symulują trochę to, jak się jeździ na snowboardzie, tam jakieś pięć kółek, jakieś dziwne rzeczy w swojej desce. Ale ta stabilność chyba łatwo już ją tak potem złapać, tak żeby po prostu stanąć na niej i zacząć jechać. Ja w sumie nie byłem jakoś nigdy świetnym deskorolkarzem. Jeździłem na takim cruiserze, więc po prostu jeżdżąc sobie trochę szybciej niż idąc na piechotę.
1: Jest to możliwe i pewną wariacją na ten temat są różnego rodzaju elektryczne deskorolki, ale to już jest, wyższa szkoła jazdy, niż kolej nogi.
4: Czasem jak widzę kogoś na takim kółku pojedynczym i tym, że sobie jeździ po prostu, to wygląda absolutnie szaleńczo.
1: To tyle, a tymczasem w Radio Campus Must Be John i Get the Time Back.

0: Kapitan Poranek.
1: Nilufiar, Janja i Crash na antenie Radia Campus, a my tymczasem przenosimy się trochę do klimatów filmowych i wrocławskich, bo także do Wrocławia, Kacper, ostatnio zawitałeś.
2: Tak, koniecznie musiałem się podzielić tym, że byłem na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
1: Brawo.
2: Bardzo ważne. Bardzo ważne. Zresztą Campus był partnerem, więc, ale nie byłem tam z Campusu, żeby nie było. Ja nie przygotowałem relacji, chyba dzisiaj o 15 będziecie mogli usłyszeć więcej o samym wydarzeniu. Ale tak dużo miałem okazji do poglądania kina, dosyć takiego nietypowego, niezależnego, często bardzo świeżego, zresztą tak jak wskazują Nowe Horyzonty. I jestem ciekaw w sumie twojego doświadczenia z doktoratu, no bo na doktoracie jesteś. Oglądałem taki film właśnie, w którym bohaterka mierzy się z tą niemożnością napisania doktoratu. Powiedz mi, czy jak to idzie? Jest okej? Idzie jakoś? Pisanie, robienie?
1: To trudne pytanie, ale wiesz, pierwszą stronę łatwo napisać, pierwsza strona to tytuł, więc przyjmijmy, że już tę jedną 80. mojego doktoratu mam ze sobą.
2: Film mówi o koszmarnych potrzebach, tak się nazywał. To był taki właśnie film, w którym bohaterka cierpiała na bezsenność i szukała sposobu na rozwiązanie tej bezsenności, taki bardzo szalony, oniryczny trochę sen. Między innymi chodziła do takiego leśnego pana, nie wiem jak go nazwać, który leczył ją jakąś nabłocią, czy czymś takim. Musiałeś kiedyś sięgać do medycyny ludowej, żeby uśmierzyć swoją bezsenność między jednym eksperymentem a drugim?
1: Do tego typu środków nie musiałem się uciekać, chociaż wiem, że jeśli chodzi o doktorat, no to te podejścia i same realia pracy są diametralnie różne w zależności nie tylko od konkretnej działki, czy jest to fizyka, czy filozofia, ale także od tego, czy zajmujesz się raczej teorią czy eksperymentem, gdyż sam dobrze obserwuję koleżanki, kolegów, którzy w oczekiwaniu na wolne miejsce w labie rozkładają sobie w nocy leżankę, żeby wstać o odpowiedniej godzinie. Bywa ciężko, czy warto? Tego wam nie powiem.
2: Musicie sprawdzić sami, tak byśmy powiedzieli, ale nie wiem, czy dla każdego jest to doktorat. Ja na przykład chyba wolę nie. Otarłem się o to, ale chyba jednak nie tędy droga. Nie, no ciekawi mnie też to dlatego, że na sali spotkałem swojego znajomego właśnie, który też kończył doktorat na fizyce, więc też podobna działka i on był zafascynowany tym filmem. W sensie uznał, że to jest dla niego chyba jeden z top 3 jego filmów, który zobaczył na tym festiwalu. Zresztą recenzja jedna z, które znalazłem później na Letterboxie, była bardzo interesująca, że film jest przepotworną dłużyzną, ale i tak istnieje 41 osób na tej planecie, które uznają, że był to dla nich najważniejszy film.
1: Aha, no oczywiście. Tak samo jak istnieje 41 osób na tej planecie, które przeczytają twój następny artykuł.
2: Albo słuchają nas teraz, nie? Znaczy, wierzę oczywiście, że jest nas.
1: No mam nadzieję, że trochę więcej.
2: Więcej. Tropical Soldiers in Paradise i kawałek Panda 25 minut po 9:00.

0: Ola Kilordofon z kawałkiem Emo Sapiens na zegarach 30 minut po godzinie 9. Zosia Bozeusz w naszym studiu.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Pożary w Turcji. Iga Świątek wraca na kort. Polak przepłynął Bałtyk.
1: Wiadomości.
2: Minister Sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek ogłosił, że trwają postępowania sądowe w sprawie 44 pożarów lasów, do których doszło w 16 prowincjach Turcji od 1 czerwca. Władze zidentyfikowały 29 podejrzanych i aresztowały 6 z nich. Według ministra aresztowano 6 podejrzanych, a 9 z nich objęto dozorem sądowym. Kolejnych 6 podejrzanych pozostaje w areszcie w toku postępowania prawnego. Gurlek podkreślił, że odpowiedzialność poniosą zarówno osoby celowo wzniecające ogień, jak i te, których zaniedbania doprowadziły do pożarów. W Warszawie uruchomiono zmodernizowany tunel aerodynamiczny, największy w tej części Europy. Ma on zwiększyć kosmiczny potencjał Polski. Ogromny tunel aerodynamiczny po modernizacji już pracuje w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Odbyło się jego uroczyste otwarcie, po którym zaprezentowano możliwości tej infrastruktury. Tunel działa od 70 lat. W przeszłości testowano w nim m.in. samoloty Wilga i Dromader, budynki wysokościowe, a także polską rakietę Bursztyn, która 2 lata temu sięgnęła granicy kosmosu.
1: Sportowy kampus.
2: Iga Świątek wraca na kort. 6-krotna mistrzyni wielkoszlemowa jest na ostatniej prostej przygotowań do serii turniejów na kortach twardych w Ameryce Północnej, gdzie walczyć będzie o utrzymanie miejsca w top 10 rankingu WTA i awans do kończących sezon WTA Finals. Cóż, na pewno cieszę się, że tu jestem. Ostatni raz byłam tu w 2022 roku. Mam więc wrażenie, że przyjeżdżam w nowe miejsce, bo większość miejsc na trasie znam dosyć dobrze, ale tego nie. Więc jestem podekscytowana i szczęśliwa, że tu jestem. Dobrze się bawiłam w Warszawie, przygotowując się do sezonu hardcore i kontynuujemy to tutaj. Dla Świątek turniej w Kanadzie będzie pierwszym od 4 lipca. W pierwszej rundzie ma wolny los, w drugiej stanie naprzeciwko Czeszki Sary Bejlek lub Chinki Wang Xinyu. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław. Po ponad 160 kilometrach walki z morzem, zmęczeniem i własnymi słabościami, Kubkowski dotarł w pław ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga do polskiego wybrzeża w Dziwonwie. Pokonanie trasy zajęło mu niespełna 55 godzin. Kubkowski podczas próby wspierał fundację Cancer Fighters. Tuż przed finiszem ma specjalną zbiórkę, było wpłacone ponad 560 tysięcy złotych. W tym samym czasie przez Bałtyk płynie również Karolina Szczepaniak. Polska pływaczka obrała nieco inną trasę i zmierza do plaży w Pobierowie. Jej wyzwanie ma także wymiar charytatywny.
1: Korki.
3: Korki są i będą, to jest wieczna prawda. Aleje Jerozolimskie w obie strony stoją tam mniej więcej, gdzie trasa ta właśnie się zwęża. Wisłostrada, jeśli tą drogą zamierzacie gdzieś się przemieścić na stronę południową, to także na stronę północną, to także troszkę będziecie musieli tam postać, podobnie jak klasycznie na S8.
1: Pogoda.
0: W chwili obecnej 21,5 stopnia na warszawskich termometrach. Temperatura wzrośnie się jeszcze do 29-30, ale u nas padać nie będzie. Lekkie zagrożenia burzami na południu. Jeżeli tam byście się chcieli wybierać, to uważajcie i pamiętajcie.
3: Chyba że będziecie wybierać się także gdzieś dzisiaj wieczorem, wtedy uważajcie na zapowiadane opady deszczu. Warto wieczorem wziąć parasol.
0: A jeżeli 30 stopni to dla was za dużo, najzimniej póki co 17,1 na chylu.

0: Poranek. 9.43, słuchacie Radia Campus, a my wracamy do świeżynek filmowych. Kacper, co najbardziej absurdalnego widziałeś na tegorocznych Nowych Horyzontach?
1: Kurczę, chyba tym właśnie najbardziej absurdalnym się podzieliłem już. Bo ja generalnie nie jestem bo takim właśnie fanem za bardzo kina takiego mega absurdalnego. Właśnie szukałem tych, które będą takie bardziej stonowane, takie, które będą opowiadały fabułę. Ale chyba jeden z takich ciekawszych pomysłów tego, że w ogóle ktoś to ogląda, a potem to ma jeszcze tak dobre oceny i faktycznie świetnie się to ogląda, są filmy Weissmana. Ja oglądałem filmy, który opowiada o takiej miejscowości amerykańskiej, takiej... Trochę wygląda jak Alpy nasze, taka narciarska, ale opowiada historię tych ludzi, którzy tam żyją, po prostu pokazując ich dialogi. W sensie ten gość po prostu wchodził ludziom do mieszkań, czy na jakieś spotkania wspólnot chrześcijańskich i nagrywał to, co, o czym tam sobie dyskutują. I tam były po prostu jakieś gry w kalambury, były jakieś dyskusje o tym, co Biblia nam mówi na temat sytuacji gospodarczej stanu w latach 90. Masa różnych tematów. Ja nie wiem, jak to się dzieje w ogóle. No.
0: Boję się, co film realizowany na jakimś polskim blokowisku by nam powiedział o nas.
1: Tak, to byłoby dosyć niesamowite, myślę, ale właśnie chyba brakuje mi takich form w Polsce, bo tam trochę takich jest. Właśnie chyba Weissman taki wytyczał, taki nurt, po prostu nic nie mówię, nie komentuję, tylko siedzę i słucham tego, co ktoś ma do opowiedzenia. I to jest naprawdę niesamowite. Myślę, że właśnie fajnie by to było przenieść na takie polskie nurty.
0: To z BBC kojarzę taki format raczej newsowy pod tytułem no comment, czyli rzeczywiście kilka minut ujęć bez komentarza, a tutaj format trochę dłuższy.
1: Tak, jeszcze tak bardzo, bardzo na spokojnie to wszystko prowadzone. Jakoś zaskakująco dużo w ogóle hiszpańskiego kina widziałem, to mnie też zaskoczyło, bo tak po prostu, nie wiem, czy jak ktoś był kiedyś na jakichś festiwalach, to pewnie wie, nie, że jakby macie taką godzinę, tam jest 15 filmów, no i wybierzcie coś, nie? Jeszcze połowy nie ma, bo już są albo na akredytacji, albo skończyły się bilety, więc trzeba wybrać jakieś takie różne rzeczy. I naprawdę ciekawe. Chyba jeszcze mogę nawiązać do jednego filmu z absurdalnych, Controverse. Film o kamieniu diabelskim. Diabelski kamień w kontrowersie, możecie sobie wyszukać. Dosłownie jest tak diabelski, że swojego czasu został zamknięty w szklanej piramidzie przed urzędem miasta. Jest to niesamowite, znajdziecie zdjęcia. Co prawda nie znajdziecie go już tam na żywo, bo już został przeniesiony. Teraz mieszka na Europalecie w muzeum albo instytucie geologicznym w Kielcach, jakoś tak. Niesamowita historia naprawdę, ale spleciona właśnie z historią, z relacją babci już przykutej do łóżka, więc niesamowite w ogóle takie zderzenie lokalnej religijności takiej właśnie stricte katolickiej z takimi bardzo ludowymi przekonaniami na temat właśnie diabelskich kamieni.
0: Wyobraź sobie, że taki diabelski kamień z Europalety znalazł się potem na środku korytarza w jednym z dyskontów. To byłoby trudne doświadczenie.
1: To byłoby faktycznie diabelskie.

0: Wydma, Dziąsło i Czuba Czakor, czyli ADHD na antenie Radia Campus Top przed chwilą, a na zegarze już 9:55, co oznacza, że już się z wami żegnamy.
1: Tak, wszyscy, którzy mieli być obudzeni, są obudzeni. Wszyscy już wstali.
0: Wszystkie dramy sąsiedzkie poruszone. Życzymy wam, by tych dram było jak najciekawszych, jak najwięcej.
1: I żeby wszystkie przeprowadzki wyszły zawsze właśnie z tymi plecakami, a nie kartonami pełnymi garnków.
0: Max Walewski i
1: Kacper Koźluk. Dzięki wielkie za dzisiaj.
0: Do usłyszenia.

0: te kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Zbliża się 10.30, mówi Zofia Błazeusz.
1: Serwis akademicki.
2: Klimatyzacja w kolejach PKP? Pożary w stanie Waszyngton? Wracają tramwaje w centrum.
1: Wiadomości.
2: Resort infrastruktury zapowiada zmiany projektowe dotyczące zakupu pociągów z bardziej wydajną klimatyzacją. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przyznał, że w dużej mierze nie byliśmy przygotowani na upały i zwraca uwagę, że temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza spowodowały prawdziwy paraliż kolei. Od 25 czerwca do 1 lipca odwołanych zostało 579 pociągów. Wiele składów miało nawet kilkugodzinne opóźnienie. W czerwcu tylko 58% pociągów PKP Intercity dojechało do stacji końcowej o czasie. Problemem były też awarie klimatyzacji. Od 26 do 29 czerwca przewoźnik musiał z tego powodu wyłączyć z eksploatacji 200 wagonów. Ponad 600 zniszczonych budynków i masowe ewakuacje w stanie Waszyngton. Ponad 900 osób z różnych agencji walczy z pożarami w Spokane. Warto zauważyć, że jest to jeden z 15 dużych pożarów trwających obecnie w stanie Waszyngton. W stanie płonie ponad 250 akrów. To niezwykły sezon pożarów w północno-zachodnim Pacyfiku i to nie jest normalny sezon. Powiedział Dave Updegrove, komisarz do spraw gruntów publicznych stanu Waszyngton. Według serwisu monitorującego dostawy energii, blisko 12 tysięcy odbiorców w stanie Waszyngton było pozbawionych prądu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghaei powiedział, że Teheran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz. Określił ją jako trasę ani północną, ani południową i akceptowalną dla obydwu stron. Rzecznik zapewnił, że oba kraje są bliskie osiągnięcia porozumienia, które respektowałyby ich suwerenność i chroniłyby interesy narodowe i bezpieczeństwo Iranu. Zastrzegł przy tym, że porozumienie nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia cieśniny Ormuz. Jej zamknięcie nastąpiło z powodu nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań. Wraca ruch tramwajowy na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tramwaje pojadą od Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Test remontowanej trasy tramwajowej przebiegł pomyślnie. Remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich rozpoczną się w ostatni weekend maja. Roboty obejmują w sumie 6 km torów. Wymienione zostały szyny od placu Starynkiewicza do Rondo de Gaulle'a oraz odcinkowo na wiadukcie mostu Poniatowskiego.

Panorama. Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.

0: Kampus Główny.
1: To była Ayla z A mógłbyś? O badaniu papieru oraz o tym, co to znaczy papier tybetański, porozmawiam z profesor Agnieszką Helman-Ważny z Katedry Książki i Historii Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Jak bada się papier? Jakich narzędzi się używa i co trzeba, czy trzeba w tym celu uszkodzić książkę?
2: Papier bada się w bardzo różny sposób. Można badać na bardzo podstawowym poziomie z użyciem bardzo prostych narzędzi, typu właśnie prosty mikroskop Dynolight cyfrowy, którym możemy oglądać powierzchnię z niewielkim powiększeniem. Możemy identyfikować technologię papieru, patrząc na przeźrocze papieru pod światło, prawda? I na tej podstawie jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie narzędzia były użyte do produkcji tego papieru. Natomiast również oczywiście możemy badać papier przy pomocy narzędzi bardziej skomplikowanych, jeśli chcemy na przykład zidentyfikować dokładnie rośliny, które były użyte do wykonania tego papieru. Musimy już posłużyć się dużo bardziej zaawansowanym mikroskopem i wówczas przydatne jest zapewne pobranie mikropróbki. Niemniej jednak są to bardzo, bardzo niewielkie ilości. Możemy także mówić o badaniach radiowęglowych. No wtedy potrzebujemy troszeczkę większą próbkę papieru, ale to wszystko oczywiście na podstawie naszych pytań badawczych, czego chcemy się dowiedzieć o papierze. Są też metody zupełnie nieinwazyjne, takie jak spektroskopia Ramanowska albo w podczerwieni, i wtedy również uzyskujemy informacje o części materiałów. Niemniej jednak papier jest dosyć trudnym materiałem do takich badań porównawczych, gdyż jest materiałem bardzo kompleksowym, złożonym, i w związku z tym identyfikacja poszczególnych elementów czy poszczególnych materiałów wchodzących w jego skład czasem nie jest taka oczywista. W związku z tym, że tak powiem, metodykę musimy dobrać do naszego zapytania.
1: A rozmawiając jeszcze tak trochę teoretycznie o papierze, to jakie są kolejne etapy powstawania papieru?
2: Kroki jakby kolejne produkcji, ten proces papierniczy nie jest aż tak różniący się w różnych rejonach na przykład, ale z kolei detale są tutaj ważne. Natomiast mówiąc o kolejnych etapach, no to na początku oczywiście podstawowy materiał, czy też te rośliny papiernicze, jeśli mówimy o rękodziele, później oczywiście papier industrialny, to już jest zupełnie inna technologia, ale jeśli mamy już rośliny na przykład, to oczyszczamy materiał, następnie gotujemy. Musimy doprowadzić do dezintegracji włókien, bo na tym polega właśnie struktura i ten wyrób papieru. W związku z tym papier jest gotowany. Następnie często przy użyciu różnych jeszcze, oryginalnie to był na przykład łuk, tak? Popiół był używany, woda była przelewana i w takim roztworze te rośliny były gotowane. Następnie ten proces ubijania lub mielenia, zależnie od technologii, czyli to jest ten moment, kiedy te włókna trzeba, ten materiał trzeba rozwłóknić. No i potem otrzymujemy tak zwaną pulpę, czyli zawiesinę włókien w wodzie, i to jest już ten gotowy materiał, który wylewamy na sito papiernicze lub też ze zbiornika, tak, przygotowanego wcześniej, czerpiemy i tworzymy w ten sposób arkusz papieru, który następnie musi być wysuszony. I tutaj też zależnie od technologii, czasem jeśli jest to sito na stałe przymocowane do ramy, to musimy odstawić do wysuszenia całe sito, tak jak często jest właśnie w Azji. Albo możemy zdjąć, jeśli sito jest złożone, jest oddzielnie od formy, to możemy po prostu je zdjąć i półmokre, takie czy mokre arkusze odkładamy na bok i potem odciskamy wodę, bądź też przez prasowanie, bądź też przez odłożenie gdzieś tam na słońce w tej metodzie bardziej prostej.
1: i rozmawiam z profesor Agnieszką Helman-Ważny, a już za moment porozmawiamy o papierze, ale w Tybecie.

0: Rozmawiam z profesor Agnieszką Helman-Ważny o badaniu papieru i teraz przejdziemy już do papieru z Tybetu. Skąd w ogóle papier w Tybecie się wziął?
1: Papier, tak jak na całym świecie, wziął się z Chin, tak? Ale to też te źródła i początki papieru to też jest temat szeroko dyskutowany przez naukowców. Natomiast tak, oczywiście drogą sama umiejętność produkcji papieru przywędrowała przez Azję Centralną i z Chin, tak, do Tybetu. Jak dokładnie to się stało, nie wiemy. Nie ma żadnych dokładnych zapisków czy wyjaśnień tego tematu. Natomiast wiemy, że już w VII wieku w Kronice Chińskiej znajduje się informacja o tym, że tybetański cesarz poprosił, zwrócił się do Chin o przywiezienie i dostarczenie wraz z swoją chińską żoną, księżniczką Wen Chen w tamtym czasie, która wybierała się właśnie, była do Tybetu. I następnie, wiek później, znajduje się również wzmianka, że wszystkie dokumenty administracji państwowej do tego momentu były zapisywane na tabliczkach drewnianych, na deseczkach drewnianych, natomiast od tego momentu były zapisywane na papierze. I to jest wszystko, co mamy z, że tak powiem, źródeł pisanych. Natomiast mamy też źródła archeologiczne, bardzo skąpe, ale też dotyczące głównie Azji Centralnej, ale mamy manuskrypty, czyli mamy kulturę materialną zachowaną. Najstarsze obiekty nawet od III, IV wieku, nawet wcześniej, tylko w innych językach, tak? Tybetańskie to będzie mniej więcej V wiek naszej ery i te obiekty możemy badać. I na podstawie tych badań możemy ustalić technologię, jaka była w tamtym czasie stosowana i również materiały, jakie były używane. I porównując to z cechami manuskryptów, możemy wnioskować na tej podstawie, jak Tybetańczycy, jakie były te początki tybetańskiego papieru. I tutaj od razu wiemy, że było to na przykład użycie rośliny dafne, która do tej pory i w ogóle właściwie przez długo jeszcze nie była w papiernictwie używana, ponieważ Chińczycy, ten najstarszy papier był wykonywany ze szmat lub też z morwy papierowej, więc to są zupełnie inne materiały. Natomiast właśnie Tybetańczycy zaczęli stosować rośliny, które rosną w Himalajach i to była akurat dafne i zaraz potem stelera, hamejansme, i to jest bardzo ciekawa roślina, bo to jest na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza już niewiele rośnie, w związku z tym do produkcji papieru używane było łyko z korzenia tej rośliny. Nie jest łatwe tą roślinę, że tak powiem, pozyskać, bo trzeba ją wykopać i próbowałam i musiałam poprosić o pomoc. W związku z tym papiernicy czy też zbieracze roślin, którzy ten materiał dostarczają, naprawdę muszą wykonać ciężką pracę. Ale to jest coś takiego charakterystycznego dla papieru tybetańskiego, czyli ten skład, ale też również bardzo proste metody, czyli ta technologia. I tutaj przede wszystkim z Himalajami wiążemy technologię formy papierniczej pływającej, tak zwanej. Polega to na tym, że forma była układana na, umiejscowiana na powierzchni wody. Ona się zanurzała tak odrobinę. To była rama drewniana z naciągniętym sitem tekstylnym, z tkaniny. I na to sito właśnie nalewana była masa papierowa. Więc to jest dosyć prosta technologia i w związku z tym prawdopodobnie jedyna możliwa na początku do szerszego zastosowania w wysokich górach.
0: I skoro już ten papier powstał po wykorzystaniu technologii z użyciem wody, to w jaki sposób można go było przygotować pod pismo?
1: To jest następna ciekawa rzecz, że zwykle kojarzymy przygotowanie właśnie papieru do pisania, trochę mając na uwadze przede wszystkim historię europejskiego papiernictwa lub też arabskie manuskrypty.

0: klejoną i odpowiednią do pisania patyczkiem trzcinowym. I tutaj jednocześnie chcąc pozyskać czy też przygotować lepszą jakość tego papieru, bardziej równą powierzchnię, często sklejali karty, dlatego że technologia produkcji była dosyć prosta i nie udawało się wystarczająco równej grubości papieru przygotować. W związku z tym poprzez sklejanie arkuszy czyniono też ten papier jednocześnie gładszym i właśnie zaklejano powierzchnię, ale też ciekawą rzeczą jest, że roślina dafne, która była w Tybecie używana, sama w sobie ma bardzo dużo skrobi i substancji, które wcale nie wymagałyby takiego intensywnego zaklejania, prawda? Czyli to jest coś charakterystycznego dla papieru tybetańskiego.
1: A o tym, czy ten papier barwiono, a także o tym, co papiernicy mówią o tym papierze, porozmawiamy za chwilę.

0: był Mike D's What We Got, a ja rozmawiam z profesor Agnieszką Helman Ważny o badaniach nad papierem i rozmawialiśmy o papierze w Tybecie i o tym, z jakich roślin powstał, i była to Dafne i Stellera. W jaki sposób przygotowywano te papiery, żeby można już było z nich korzystać, bo te rośliny były trujące, jak się okazało.
1: Rośliny tak rzeczywiście posiadają właściwości trujące, są również używane w medycynie tybetańskiej. Wiadomo, że to nie jest, każda trucizna w odpowiedniej ilości nie zabija, prawda? Więc tutaj tak samo jest z papierem. Jedyne, co się mogło zdarzyć, to papiernicy narzekali często na alergie jakieś, czy bóle głowy, ostrzegali, że należy jakby ograniczać czas potem spędzony z taką księgą, aczkolwiek w rzeczywistości ma to też dobry wpływ, ponieważ ten papier nie jest lubiany przez szkodniki. Hmm. I w związku z tym Tybetańczycy obecnie są często bardzo dumni z tego, że ich papier jest wyjątkowo trwały i zwykle nie ma zbyt wielu zniszczeń akurat spowodowanych przez owady czy inne szkodniki.
0: Czyli są zalety, natomiast taki papier można też barwić, jak to robiono.
1: Tutaj oczywiście każdy papier można barwić, ale Tybetańczycy mają tutaj szczególny rodzaj manuskryptów. To są manuskrypty zwykle religijne, kanoniczne, bardzo dużego rozmiaru, nazywane tinshok, czyli karty papieru są barwione indygo, czasem też tuszem jednocześnie czarnym, i na takiej powierzchni zapisywany jest tekst złotym tuszem. W związku z tym są też one często bardzo bogato iluminowane, są wyjątkowo piękne w związku z tym. I ta estetyka też związana, znaczy zależało rzemieślnikom na tym, aby uzyskać jeszcze połysk tej karty, tak? I w związku z tym używano specjalnych receptur i tutaj poza użyciem kleju zwierzęcego, właśnie z jaka najczęściej, bo te zwierzęta tam są, używano również dodatku mózgu na przykład, po to, żeby jest wiele tłuszczy, tak, dla tłuszczu, i po tym, jak ten powierzchnia tego papieru była polerowana, to uzyskiwano właśnie ten specjalny połysk, na którym złotem zapisany tekst wyglądał bardzo atrakcyjnie.
0: A jak poznać, powiedzmy, sekrety tego, jak powstawał papier? Czy papiernicy chętnie się tym dzielą z badaczami?
1: To zależy, dlatego że oczywiście może to są bardziej legendy, może nie, ale rzemiosło często było takim rzemiosłem przekazywanym rodzinnie z pokolenia na pokolenie, ale nie tylko, też w rejonie, to było związane też z ekonomią, prawda, z potem sprzedażą tego produktu. Jeśli produkt był wyjątkowy, to łatwiej było go sprzedać. Z tego mogło wynikać to, że papiernicy nie zawsze bardzo chętnie dzielą się jakimiś swoimi sekretnymi recepturami, czy też osiągnięciami, które wypracowywują przez lata. Ale to powód też może być inny, że nie mamy na przykład zbyt wielu tekstów pisanych dotyczących papiernictwa, dlatego że najczęściej papier był produkowany przez rzemieślników, którzy pewnie nie potrafili często pisać. W związku z tym to był przekaz ustny i dlatego jedyne przekazy, jakie mamy, to dopiero z XVIII-XIX wieku od podróżników, tak? Zapisków z podróży, podróżników z Europy czy z Ameryki. No, ale te z kolei relacje bardzo często są w związku z tym pisane przez kogoś, kto nie miał żadnej wiedzy o produkcji papieru. Dlatego to były interpretacje, czasem ktoś zobaczył tylko część procesu produkcji papieru, tak? Czasem nie był pewien, jaka to roślina, gdy nawet dzisiaj trudno jest ustalić nazwę łacińską roślin, które są w tym regionie używane. W związku z tym też mamy wiele takiej ewidencji nie do końca prawdziwej. No ale cały czas też jeszcze można znaleźć papierników i oni obecnie całkiem chętnie opowiadają, są w stanie opowiedzieć o tym, co robią i o rzemiośle papierniczym.
0: I badanie papieru wciąż się rozwija. Dlaczego jest to bardzo właśnie wartościowy typ badania? Co on też wnosi?
1: Co wnosi? Badania papieru w tym momencie myślę, że są bardzo ważne z uwagi na badania proweniencyjne zabytków na papierze. Dlatego, że po pierwsze obiekty zabytkowe, książki, manuskrypty z rejonu Tybetu na przykład, są obecnie rozproszone po całym świecie ze względu na trudną historię, tak, i emigrację Tybetańczyków wymuszoną w XX wieku po inwazji chińskiej, i w związku z tym te obiekty znajdują się obecnie w bardzo wielu muzeach i bibliotekach na całym świecie i często są jedynie identyfikowane na podstawie tekstu i pisma. Natomiast były one tak naprawdę w różnych momentach historii produkowane w wielu miejscach i nie każdy manuskrypt napisany w języku tybetańskim będzie napisany na papierze tybetańskim. I stąd właśnie ten problem takiej proweniencji, że proweniencja papieru nie zawsze jest tożsama z proweniencją tekstu i manuskryptu. Wzbogaca nam to niesamowicie historię takich obiektów, no i pozwala zrozumieć też, które były kopiami, które były z jakiego czasu, które pochodziły z jakich terenów, prawda? Więc to wszystko jest istotne i właśnie badania papieru mogą nam w tym bardzo pomóc, dlatego że od razu, nawet jeśli nie jest to proweniencja co do jednego miejsca, bo tak zwykle nie jest, to pomaga właśnie ustalić z jakiego regionu taki manuskrypt może pochodzić.
0: A więcej o papierze z Tybetu możecie przeczytać w artykule What Makes Tibetan Paper Tibetan i właśnie z autorką, z profesor Agnieszką Helman-Ważny z Katedry Książki i Historii Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmawiałam. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona niewiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki.

0: Kampus Główny.
1: Wiele jest dyskusji o tym, jak narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, wpływa lub wpłynęła już na świat nauki. Tym tematem zajęli się studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. Przede mną jest raport Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie rewolucji AI, a ze mną jego autorzy Maja Żaubeł.
2: Dzień dobry.
1: I Jakub Zulczyk.
3: Dzień dobry.
1: Przedstawiciele koła naukowego AI Explorers na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Zacznijmy może od tego, kogo właściwie badaliście i jaką metodą.
2: Badaliśmy studentów oraz doktorantów i zrobiliśmy to za pomocą zwykłej ankiety, którą opublikowaliśmy w panelu Sona, gdzie już tam na spokojnie ci studenci, którzy są aktywni, tam mogli sobie dobrowolnie uczestniczyć w tej ankiecie.
1: Wasza ankieta jest na końcu tego raportu, więc możemy teraz przejść również do wyników. W jakim stopniu studenci korzystają ze sztucznej inteligencji? Czy to jest kilka razy w tygodniu? Jak to się prezentuje?
2: Nie jest to dla nas zaskoczeniem, że jednak studenci korzystają, jak zdeklarowali, czy to kilka razy w tygodniu, czy codziennie. To już ponad połowa. Zaledwie 8% deklaruje, że nigdy nie korzystały ze sztucznej inteligencji, więc ten wynik nas chyba nie zadziwił. Dla mnie wynik ciekawy jest taki, że dla ponad 60% studentów sztuczna inteligencja jest albo przydatna, albo niezbędnym narzędziem, aby się uczyć do wspierania się przy nauce. To było dla mnie takim bardzo ciekawym znacznikiem.
3: Dokładnie. I ten wynik też rodzi kolejne pytania, które mogły być kolejnym badaniem chociażby dla nas. No bo rodzi się pytanie, mamy narzędzie, sztuczna inteligencja, generator tekstu. Jak to jest, że studenci przychodzą na uniwersytet i w zasadzie no, potrzebują tego narzędzia, bo jednak używają go w takim stopniu? To pokazuje też jakąś pewną lukę kompetencyjną, to jest bardzo ciekawa poszlaka, że te narzędzia są po prostu bardzo potrzebne. A jeżeli chodzi o częstotliwość wykorzystania, czyli też to pytanie padło na początku, to dla mnie to jest bardzo ciekawy sygnał, że ponad połowa badanych korzysta z chatbotów co najmniej albo codziennie, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu. To badanie, przypomnę, trwało w trakcie marca. To jest już czas, kiedy nie ma sesji, nie ma egzaminów i zaczyna się drugi semestr. Czyli to jest względnie spokojny okres studiowania. Tak? Nie ma już jakichś terminów, deadline'ów, projektów do oddania. A i tak ten poziom wykorzystania tego AI był dosyć wysoki. No bo codziennie. Więc ja bym powiedział, że ta technologia jest niesamowicie przydatna studentom do edukacji, do kształcenia się, do pomagania sobie na co dzień po prostu.
1: A do czego używali oni sztucznej inteligencji? Jakie zastosowania wskazali?
2: Widzimy, że najczęściej te chatboty są wykorzystane do pracy z tekstem, czyli albo do streszczania, do wyjaśniania jakichś pojęć, do poprawy stylistyki tekstu. W znacznym mniejszym stopniu jest używana do na przykład generowania albo poprawiania kodu, albo do analizy danych badawczych. Mi się wydaje, że to też dlatego, że mieliśmy dość niski udział ludzi, studentów z nauk ścisłych, bo to jest tak, że jednak dominowali u nas połowa respondentów to byli studenci nauk społecznych, a druga połowa dzieliła się na nauki humanistyczne oraz właśnie te ścisłe. I podejrzewam, że jeśli chodzi właśnie o to generowanie i poprawianie kodu, to właśnie raczej ci zaznaczali tych ścisłych, prawda?
3: Ale też bym dodał, że kierunki ścisłe nie dość, że muszą generować kody, czyli jakby sobie tym pomagają, czyli pracy ich jakby sektorowej, ale co więcej, oni też mają wypracowania, oni też mają różnego rodzaju projekty, czyli ta sama praca, którą mają osoby na wydziałach humanistycznych czy społecznych.
1: A skąd studenci czerpią informacje o tym, jak korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy uczą się tego w jakiś sposób na studiach, czy muszą szukać tych informacji gdzieś poza uczelnią?
3: Studenci przede wszystkim uczą się oddolnie, czyli uczą się na własną kocią łapę, nawet mógłbym tak powiedzieć, jak te metafory. Natomiast to nie jest nic zaskakującego, dlatego że wykładowcy są w tej samej sytuacji co studenci, a nawet trochę może gorszej. Wykładowcom ma prawo być trudniej, no bo oni te wszystkie rzeczy, typu pisanie artykułów, wypracowań, jakichś tekstów dyplomowych, oni zawsze musieli robić to sami. Studenci, którzy się stykają z tymi samymi problemami, oczywiście na poziomie licencjatu, magisterki, już mają technologie, które te problemy im rozwiązuje w zupełnie inny sposób, to doświadczenie zupełnie inne. Wykładowcy mają prawo używać tej technologii mniej albo w innym znaczeniu, no i w związku z tym to jest ta przestrzeń, że uniwersytet po prostu jeszcze nie korzysta może na takim poziomie z tych technologii. Co więcej, jak ja rozmawiałem kiedyś z wykładowcami z zagranicznych uczelni i się pytałem, co oni uważają o tych chatbotach, no to oni w ogóle byli tacy, no fajne, taka zabawka, ale oni tego nie używają w pracy na co dzień. No i to też pokazuje, że jeżeli być może na innych uniwersytetach jest trochę inne obciążenie pracą, jest inne flow tej pracy, projekty, które realizuje, są bliższe jego sercu, zainteresowaniom, coś jest innego w tej pracy, że te osoby dają radę robić to po prostu same, bez wykorzystywania tego typu narzędzi.
1: Rozmawiam z przedstawicielami koła AI Explorers, Jakubem Zulczykiem i Mają Żabę. Wiemy już, do czego studenci używają sztucznej inteligencji, a za chwilę zapytam o to, jakie problemy zauważają.

0: O raporcie studenci Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie rewolucji AI rozmawiam z jego autorami Mają Żabę i Jakubem Zulczykiem. Około 63% badanych wskazało, że napotykają trudności podczas codziennego korzystania z AI. Na jakie przeszkody wskazują studenci?
1: Co ciekawe, mimo tak dużej ilości studentów, którzy rzeczywiście bardzo często ze sztucznej inteligencji korzystają, tak z 80% osób ma wątpliwości co do odpowiedzi, które wypluwają im czaty. Nie ufają do końca, czy te odpowiedzi są prawdziwe. U wielu osób rodzą się takie wątpliwości prawne, dotyczące właśnie prawa AI oraz takich elementów etycznych.
2: No a następne są koszty. To jest dla mnie coś ciekawe.
1: To było też dla mnie ciekawe, no bo jest bardzo dużo przecież darmowych narzędzi. Ale to już tak własny wniosek wysunąłam. Według mnie to jest dlatego, że płatne narzędzia są lepsze, lepsze wyniki produkują, ale to też dlatego, że mają większą moc obliczeniową. Nie wiem, taka jest moja teza.
2: No tak, a też te darmowe mają ograniczenia, nie wiem, tam 10 promptów i na potem przykład, się blokuje, jakiś słabszy model wchodzi. Jest to też niewygodne po prostu. Ale inaczej, ja bym też podkreślił to, że ten wynik jest bardzo dla mnie optymistyczny. W sensie, jeżeli na najwyższym wskazaniu, to blisko 80%, ludzie mówią, że to, co im się nie podoba, tak, jakby ta przeszkoda, to jest też jakiś dyskomfort, który czują w kontakcie, czyli dostrzegają wady też tej technologii, nie mają zaufania do jej wyników. No to jest, uważam, bardzo optymistyczny wynik.
1: Po prostu są świadomi tego, że jednak muszą to zweryfikować. I mam nadzieję, że skoro mają te wątpliwości, to jednak to też weryfikują, bo o to się nie spytaliśmy, ale to by też było ciekawe pytanie.
2: To jest kwestia już pogłębienia na przyszłość tego badania, ale to wydaje mi się też świadczy o takiej dojrzałości po prostu studentów, że to nie jest taki zachwyt tą technologią, że nagle mamy jakiś złoty gral, który rozwiązuje wszystkie problemy, jest nieomylny. Studenci dostrzegają i to w tak ogromnym procencie, że ta technologia potrafi dużo i potrafi zrobić pewne rzeczy mega szybko, ale jest dużo w niej po prostu wad, problemów, błędów i to wszystko trzeba po prostu sprawdzać.
0: I studenci są świadomi tej dezinformacji, ale też obawiają się sztucznej inteligencji na rynku pracy. Co wyszło z waszego badania?
2: Wyszło szaro buro i wyszło to, że studenci korzystają bardzo dużo z tej technologii, bo to blisko 60% korzysta kilka razy w tygodniu, co najmniej. Co więcej, uważają, że ta technologia jest niezbędna albo bardzo przydatna, jeżeli chodzi o naukę. Kiedy pytam ich o to, no ale to w takim razie to będzie dobrze na tym rynku pracy, jak będziemy tak wszyscy tego używać, to oni mówią już nie. Że to w zasadzie to się tego boją i się tego obawiają. W zasadzie słusznie, bo to jest trochę tak, że tej technologii nie było 4 lata temu, kiedy na przykład bardzo dużo mówiło się o tym, że w zasadzie to jak ktoś się chce uczyć programowania, to to jest kompetencja przyszłości, należy w to iść, bo zawsze programista będzie potrzebny. No i nie chcę mówić obecnie, że programiści nie są potrzebni, chociaż wydaje mi się, że popyt spada, ale problem jest też to, że sama umiejętność programowania nie jest tak cenna, no bo większość pracy programisty teraz polega też na korzystaniu z tych gotowców prefabrykowanych przez czaty. Oczywiście, ważne jest kompetencja, żeby teraz to przeczytać, co ten czat wymyślił, to jest ta zmiana, że my się teraz uczymy rzeczy, które być może za chwilę będą cenne i ważne dla nas, ale być może nie będą tak cenne z punktu widzenia rynku pracy. No i też nie wiemy, co z tymi zawodami, jak to do końca wpłynie. Ciągle słyszymy w mediach szczególnie, że tutaj są zwolnienia, tam będą jakieś cięcia, AI powoduje, że jedna osoba może zrobić więcej, no i to rodzi pytania i obawy, co dalej.
0: A co dalej z regułami dotyczącymi AI na uczelni? O tym porozmawiam z Jakubem Zulczykiem i Mają Żabę już za moment.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam.

0: Rozmawiamy o wynikach raportu studenci Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie rewolucji AI. Uczelnia powinna reagować na zmiany technologiczne, może zadbać o zapewnienie studentom nowych kompetencji. Jakie rozwiązania po stronie uczelni wskazywali badani? Co powinno się zmienić?
1: Bardzo dużo osób, co bardzo mnie cieszy, pragnęło dodatkowej wiedzy z zakresu prawa, sztucznej inteligencji oraz etycznego wykorzystania tego narzędzia. Kilka osób wskazało, że przydałyby się właśnie ogóny, natomiast chyba najwięcej ludzi to pragnęło mieć taki dostęp do takiej bazy szkoleń online. Można sobie to robić wtedy w wolnym czasie, w wolnym terminie, co myślę jest dobrym początkiem, gdyby uczelnia tak zaproponowała kilka takich właśnie kursów, które można sobie na własną rękę się zalogować i sobie robić wtedy, kiedy ma się chwilę czasu.
2: Czyli tu chodzi po prostu o taki fundament, żeby wiedzieć po prostu, jakie są zasady gry, co ja mogę, czego nie mogę i kiedy mogę to robić. No bo obecnie jest jakieś takie przyzwolenie, czy też ta szara strefa, że jakby, no niby tego AI nie wolno używać, a może trochę wolno, jak się nie napisze, że się używało, no to w sumie kto to sprawdzi, jak to się ustali, że niby są te czaty GPT-0, żeby to wykrywać, ale jak się coś tam pozmienia, to będzie okej. Okay. Jakby ta dyskusja trochę idzie w złym kierunku, mam wrażenie, bo to, że te czaty są i ludzie ich używają, no to w zasadzie to jest już, bym powiedział, trochę głupie uważać, że nie. Natomiast pytanie jest, co zrobimy z produktem uzyskanym z czata? Czy my go przeczytamy i się zainspirujemy nim i użyjemy to do swojego projektu, czy po prostu zrobimy kopiuj i wklej bez czytania tego, bezmyślnie i co najgorsze, w ten sposób podpisujemy się pod tym, czyli jakby mimo, że nie wiemy, co jest w środku tej treści, to mówimy, że no tak jest.
1: Tak naprawdę do tej pory podam przykład z własnego doświadczenia, to przez powiedzmy moją całą karierę bycia studentem, tylko raz spotkałam się z takim wykładowcą, który powiedział na początku roku, słuchajcie, bo tam dużo musieliśmy tworzyć, czy to jakichś tekstów, czy tam projektów, czy prezentacji. Słuchajcie, bardzo was proszę, nie zabraniam wam korzystania ze sztucznej inteligencji, jednak, gdybyście jednak tego użyli, nie wiem, czy to do strukturyzowania swojego tekstu, czy prezentacji, czy do czegoś innego, to bardzo proszę, zaznaczcie to i bądźcie transparentni o tym. I to mi się bardzo spodobało, ale jednocześnie szkoda, że więcej wykładowców nie wpadło na ten pomysł. Ale może teraz zastanowią się na tym, jak mogą takie właśnie jakieś swoje zasady zastosować na wykładach.
0: I wy proponujecie, co można byłoby zrobić? Macie pewne rozwiązania, które umieściliście w swoim raporcie. Co wy byście zalecili profesorom uczelni?
2: Na początku trzeba by zacząć od tego, żeby o tym mówić. Czyli można by na początku semestru 15 minut poświęcić na to, żeby po prostu powiedzieć, jakie są zasady, czy można to robić, bo nawet tu nie chodzi czasami o to, żeby dać zakaz korzystania z tej technologii, albo powiedzieć, że no dobra,
1: też
2: możecie.
1: Chyba szczerze mówiąc bez sensu, bo i tak jak student będzie chciał, to i tak wykorzysta.
2: Prawda? Dokładnie.
1: Więc zasady i tak są według mnie bez sensu.
2: Tylko jeżeli mamy przedmiot, na przykład warsztat dziennikarski, którego ideą jest to, żeby nauczyć się pisać i tworzyć teksty, to trzeba też powiedzieć jasno, że jeżeli użyjemy do tego czata GPT, to się tego nie nauczymy. I to też nie jest oczywiście sygnał do tego, żeby nie używać przy redakcji tekstu takich narzędzi, ale trzeba też mieć świadomość tego, żeby tak ukorzystać tego narzędzia, żeby finalnie na koniec semestru czy też kursu posiąść te kompetencje. Czyli można się jakoś wspierać, ale to musi być też dodatkowy wysiłek z naszej strony, żeby potem nauczyć się mimo wszystko robienia tych rzeczy, które są najważniejsze. Czyli jeżeli korzystamy przy redakcji tekstu z czata GPT, to uważam, że to jest akurat dosyć trudne, ale powinno się niestety zainspirować takim wygenerowanym tekstem, ale potem usiąść i napisać go samemu. Niestety, bo inaczej się tego nie nauczymy. Czat jest fajny, żeby na przykład zrobić coś na szybko, zainspirować się, wygenerować sobie cały projekt i zobaczyć, jakie są problemy, o czym można pomyśleć, co może się w takim tekście znaleźć, ale to nie oznacza, że taką pracę oddajemy.
1: Mhm. Tak, bo umówmy się, bardzo szybko się sięga po takie narzędzia po prostu z lenistwa, tak? Więc już lepiej, żeby pokazać studentom, słuchajcie, możecie wykorzystać tą technologię w ten sposób, możecie zrobić to, to i to i zainspirować jednocześnie do samodzielnego myślenia i właśnie wykorzystać takie czaty, chatboty jako takie dodatkowe wsparcie.
2: Dużym problemem uniwersytetu jest to, że dużo rzeczy zostaje na ostatnią chwilę. I to jest tak samo i z obronami, i tak samo z projektami. Mamy cały semestr, całe pół roku na to, żeby zrobić bardzo dużo. Niestety to często jest tak zrobione, że przez większość tego semestru robimy bardzo niewiele. No wiadomo, ktoś pracuje, ktoś inny się jakoś inaczej rozwija, ale wiele z tych zaliczeń, które potem się gromadzą pod koniec, można by było albo rozłożyć w czasie, albo stworzyć taki jakiś system, że nie liczy się finalny efekt, bo on może być różny, każdy ma trochę inne kompetencje, z inną wiedzą przychodzi i z inną wiedzą wyjdzie, ale położyć większy nacisk na ten proces, czyli co się zmieniło w trakcie tego tygodnia na przykład, jaki postęp dokonałeś w swoim projekcie i to może być najcenniejsze.
1: Tak, aczkolwiek z tą świadomością, bo oczywiście niektóre kierunki mają ogromną liczbę studentów, prawda? Więc myślę, że tutaj wyzwanie polega na tym, żeby rozmawiać ze studentami o tym, uwzględnić właśnie ten głos studentów. Studenci mówią, czego najbardziej potrzebują i jednak spróbować ten głos wysłuchać i tym sposobem wdrożyć je w te nowe, ewentualnie zasady, które by mogły powstać.
2: Dokładnie, bo to też jest ważne, że studenci nie korzystają z AI dlatego, że oni dosłownie chcą ciągle iść na łatwiznę. Po prostu uniwersytet pewne rzeczy robił na zasadzie takiej trochę, nie chcę powiedzieć, nie wiem, czy przemocy intelektualnej, stresu, że jak się człowiek nie zestresuje, nie zepnie i nie zrobi tego w ostatniej nocy, to sam z siebie tego nie zrobi, sam tego nie rozłoży na czynniki pierwsze. Czat jest tą odpowiedzią na to, żeby się mniej stresować, mniej zarywać nocek, żeby mieć trochę więcej tego spokojnego czasu na naukę i zrobienie może tych rzeczy, które są najważniejsze, bardziej jakościowo, a te rzeczy mniej ważne, no zrobić, no trochę powiedziałbym na rympał, ale jednocześnie też w miarę dobrze, bo aktualnie jednak najważniejszy jest ten rezultat.
0: O raporcie studenci Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie rewolucji AI mówili jego autorzy, czyli Maja Żebę i Jakub Zulczyk. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: To my dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Kampus Główny.

0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Kampus Główny.
2: Naukowcy opisali wieloskładnikowy stop, który powstał w wyniku wybuchu atomowego w Hiroshimie. Artykuł o tym opublikowali w Science Advances i odkryli go na plaży w zatoce wśród odłamków szkła. Nazwali je hiroshimitem i stop prawdopodobnie powstał przez skondensowanie z mieszaniny gazu, ponieważ kiedy temperatura sięgnęła 7000 stopni Celsjusza, to wszystko tak jakby wyparowało w tym budynki, metale, ziemia i to się wszystko wymieszało i potem, kiedy temperatura spadła, to atomy utknęły w złożonej strukturze krystalicznej i w ten sposób powstał ten stop, który jest opisywany, który ma bardzo dużo w sobie krzemu i naukowcy na przykład z Uniwersytetu we Florencji wskazują, że nigdy wcześniej taki stop nie został opisany i w ten sposób sugerują, że może go do tej pory na Ziemi w ogóle nie było. Nieznany jest do końca, nieznane są warunki, w jakich on dokładnie powstał, więc bardzo ciężko go tworzyć, a naukowcy by chcieli, więc zastanawiają się, w jaki sposób można byłoby stworzyć technologię, aby ten stop odtworzyć. Więcej możecie przeczytać właśnie w Science Advances, a także na stronie Chemical and Engineering News. A przechodząc do informacji kosmicznych, to do tej pory uważano, że gwiazda Betelgeuse, którą możecie zobaczyć na niebie w gwiazdozbiorze Orion, jest samotna. Jest to gigantyczny czerwony nadolbrzym, którego średnica przekracza setki razy średnicę Słońca i budzi wiele emocji, ponieważ mógł może wybuchnąć jako supernowa. Naukowcy już raz ogłaszali, że zbliża się śmierć tego czerwonego olbrzyma. Natomiast okazało się, że po prostu zasłonił go wtedy obłok pyłu i po prostu wydawało się, że trochę spadł jego poziom świecenia. Tu się jednak okazało, że jest jednak jakieś zaburzenie w tym, jak jego światło dociera do Ziemi, więc zaczęto się zastanawiać, czy może jest tam jakaś gwiazda, która jest obok i okazało się, że jest. Jest to Betelgeuse B, została odkryta i jest 2 lub 3 razy większa od Słońca, więc z naszej perspektywy jest duża, a Betelgeuse tej po prostu, no to jest dosyć malutka. Nie wiadomo jednak, czy te gwiazdy na siebie nawzajem oddziałują grawitacyjnie. Im więcej możecie o tym przeczytać w Astronomy Astrophysics, gdzie został wydrukowany, pojawił się artykuł na jej temat, a więcej możecie też przeczytać na naukawpolsce.pl. A teraz patrząc na informacje z Polski, to powstała na Politechnice Lubelskiej aplikacja, która pozwala wykonać test rozróżniania barw. I nie chodzi po prostu o test wzroku. Problem z rozróżnianiem barw może być także pewnym działaniem profilaktycznym, można zauważyć profilaktycznie, ponieważ może być sygnałem chociażby takich chorób jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane czy niektóre nowotwory i może być to także sygnał o zatruciu. Badanie trwa około 6 minut i dzięki aplikacji można wskazać na rodzaj tego zaburzenia oraz jego stopień, a jeżeli system wykryje jakieś nieprawidłowości, to poinformuje użytkownika, że powinien udać się do lekarza. Aplikacja też wykorzystuje automatyczną kalibrację kolorów, więc na każdym wyświetlaczu powinna wyglądać tak samo i aby uzyskać dostęp do tej aplikacji, to trzeba wysłać maila zgłoszeniowego do doktora Macieja Laskowskiego z Politechniki Lubelskiej i więcej informacji o tym możecie znaleźć na przykład w Dzienniku Wschodnim.

I na tym kończymy dzisiejszy kampus główny. Okazało się, że badanie papieru jest bardzo skomplikowane, a papier w Tybecie powstaje z trujących roślin. Rozmawialiśmy też i o tym, jak studenci korzystają z jaj i że najczęstszym problemem, na jaki wskazują, jest dezinformacja, a więcej możecie przeczytać w raporcie na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tam także rekomendacje dla uczelni. Dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba, do usłyszenia.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

mi, bracie? Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

zapełni nalon koper dasznych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim nalon koper

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie. To, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy

sam, krzycząc biłem głową w ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany. I to

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Campus. Same sztosy.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama.
0: Campus 97,1 FM.

0: same sztosy.
1: No, dla mnie wyjątkowo nienormalnie o tej porze. Kacper Koźluk przy mikrofonie. Na co dzień siedzę przy kampusie głównym. Dzisiaj zabiorę was w te bardziej kulturalne kierunki. Mamy 8 minut po godzinie 15. To jest program Normalnie o tej porze.

0: Normalnie o tej porze.
1: A całość zaczniemy sobie od przejrzenia paru rekomendacji. Dzisiaj w programie w ogóle zajrzymy sobie jeszcze tak trochę retrospektywnie na Nowe Horyzonty, które zakończyły się w niedzielę. Festiwal mega długi. Na szczęście mieliśmy tam naszego reportera, więc o wszystkim wam opowiemy. Natomiast zacznę dzisiaj od Big Festiwalowski, czyli wydarzenia, nad którym kampus ma przyjemność mieć patronat, czyli Festiwalu Komedii. Przejrzałem sobie trochę nawet program. Znajdziecie tam bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Od w zasadzie po prostu filmów komediowych, które tak można poczytać, przez warsztaty. Bardzo też różnorodne, charakteryzacyjne, komediowe, komunikacyjne. Tak naprawdę sporo tutaj ciekawostek. Myślę, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. To są 3 dni od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie całe dzieje się w Płocku. Tam was bym odesłał, jeżeli jesteście zainteresowani, bigfestivalowski.com. Możecie zobaczyć, czy któryś z waszych ulubionych twórców jest tam obecny. Naprawdę mnie zaskoczyło, że można tam w zasadzie znaleźć ludzi od Macieja Sztura przez Olafa Lubaszenkę, Jaśka Borkowskiego, aż po Piotra Koska ze Strofazy, więc naprawdę przegląd jest szeroki. Tam was, jeżeli chcecie, zapraszam.

0: Normalnie o tej porze.
1: Przeniesiemy się też więc w taki obszar trochę mniej może komediowy, jeżeli to nie jest czyjś klimat, ale taki bardziej muzyczny, bardziej elektroniczny. No to i dla takich osób znajdzie się nie lada gratka Fundacja Parady Wolności, czyli kolejna odsłona tego wydarzenia, które odbywa się w Łodzi już na koniec tego miesiąca. To jest taka okazja, przy której będzie można zobaczyć naprawdę dosyć spektakularny zestaw artystów, ponieważ na scenie będziecie mogli zobaczyć choćby Afem Psycho, czyli jednego z wyróżniających się artystów nowej berlińskiej fali techno, z takimi, wiecie, szybkim techno, bardziej AC, to z klubowymi inspiracjami, dosyć intensywny czy energiczny w swoim wydźwięku. Będzie Mia, amerykańska DJ-ka i producentka. Będzie Sept, a całe wydarzenie zresztą otworzy Vixapol, co już dużo mówi w ogóle o klimacie, który będziecie tam mogli zastać. To jest 28-30 sierpnia, czyli tak na koniec tych wakacji, tych takich szkolnych. Wstęp jest darmowy, możecie sobie zobaczyć program głównie na Facebooku, tam chyba najwięcej tego się dzieje. Tak, tam was mogę chyba odesłać jako kampus, jako dumny partner.

Nika P. Killer, Mike na Ficie, czyli kawałek Smugglers and Scholars. Mamy 25 minut po 15, słuchacie oczywiście Radia Campus.

0: 15.30, Barbara Witan.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Metamorfoza ulicy Złotej, nowelizacja ustawy o reklamach w aptekach, a także obchody rocznicy zdobycia polskiej wytwórni papierów wartościowych przez powstańców warszawskich.
1: Wiadomości.
0: Dziś oficjalnie dla warszawiaków została otwarta ulica Złota. Po 2-letniej przebudowie zmieniła się w zielony deptak, na którym nie przeszkadzają już samochody. Pojawiły się fontanny, piaskowce, ławki i więcej zieleni, a w miejscu tunelu pod Marszałkowską powstał zbiornik retencyjny. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że teraz wszyscy mieszkańcy ulicy Złotej mogą liczyć na miejsca parkingowe, m.in. dzięki specjalnym identyfikatorom. Na czas przebudowy wjazd do tej strefy był płatny. Złota to część zielonej wizji nowego centrum Warszawy. Metamorfozy doczekają się także m.in. ulice Zgoda, Sienkiewicza, Jasna, Krucza i Karowa, tworzące tak zwaną Wyspę Zieleni. Aktualnie przebudowę przechodzi też ulica Okrzei na Pradze, która ma połączyć obie strony Wisły. Rada Ministrów zajmie się jutro nowelizacją ustawy pozwalającej na reklamę aptek. Celem ma być rezygnacja z całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, a regulacje mają określać zasady ich prowadzenia. Ograniczenia w treściach mają uchronić pacjentów przed nieracjonalną i nadmierną konsumpcją leków i wyrobów medycznych. Zakazane będą reklamy kierowane do dzieci, a także wykorzystywanie wizerunku osób posiadających wykształcenie medyczne lub sugerujących, że takie wykształcenie posiadają. Kara za przekroczenie tych ograniczeń wzrośnie od 50 do 100 tysięcy złotych. W 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dotychczasowy zakaz obowiązujący od 2012 roku jest niezgodny z prawem unijnym, bo narusza zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług. Uczczono dziś 82. rocznicę zdobycia polskiej wytwórni papierów wartościowych przez powstańców warszawskich. Od 1940 roku siedziba służyła jako konspiracyjny wydział produkcji banknotów, wytwarzający fałszywe dokumenty i banknoty na potrzeby Polski podziemnej. 2 sierpnia 1944 roku pracownicy zakładu z pomocą powstańców odbili siedzibę z rąk niemieckiej policji. Nazwany redutą PWPW Bastion stał się jednym z kluczowych punktów oporu Starego Miasta. Walki z okupantami toczyły się tam niemal przez 4 tygodnie.
1: Korki.
2: No i są wakacje, więc nie jest aż tak źle, jakby można się było spodziewać, ale czuć jednak 15.30. Dosyć mocno korkuje się w Śródmieście, w okolicy Świętokrzyskiej, zwłaszcza tam zdecydowanie postoicie trochę dłużej. No ale też te fragmenty na wylotówkach, które w zasadzie rano wyglądały bardzo podobnie, to znaczy zarówno Aleje Jerozolimskie, jak i trasa S8, ale co ciekawe, nie tylko na okolicy mostu Grota Roweckiego, ale także na dalszych odcinkach w stronę południa Warszawy. Chociaż generalnie nie jest aż tak źle, jak mogłoby się spodziewać.
1: Pogoda.
2: A przechodząc do pogody, u nas tak jak zapowiadaliśmy zresztą od rana, około 30 stopni ta prognoza się spełniła, chociaż odczuwanie chyba trochę mniej przez to, jak chmury zasnuły nam dzisiaj całe niebo. Najgoręcej na południu, najzimniej na północy, więc ci z Was, którzy myślą gdzieś o Bałtyku, to myślę, że dosyć chłodno mogą na niego do tej pory spoglądać. Rozszerzyły się ostrzeżenia meteorologiczne od południa aż do Warszawy. Już teraz objęły nas także zagrożeniami 3 stopnia w kwestii wysokich upałów oraz burz.

Julia i Dawid Płonka z kawałkiem Aż i Ko, 35 minut po godzinie 15. Już zaraz przejdziemy do nowych horyzontów, żeby zajrzeć za kulisy tego festiwalu, podsumować sobie trochę i zobaczyć, co można było na tym festiwalu obejrzeć. A nie tylko co można było, ale dalej można, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, 9 sierpnia trwa jeszcze sekcja online, więc znajdziecie tam coś interesującego dla siebie.

0: normalnie o tej porze.
1: Nie, Archives i There's Go My Head. Gdybyśmy mieli sobie zarysować taki krajobraz polskich festiwali filmowych, to gdzieś wśród krakowskiego, warszawskiego, gdyńskiego Nowe Horyzonty we Wrocławiu byłyby takim festiwalem bardziej alternatywnym, bardziej stawiającym na kino niezależne, czy na dosyć eksperymentalne formy filmowe. Natomiast nie jeszcze takie bardzo odjechane, w sensie tam to kino dalej jest dosyć wysokobudżetowe, zachowawcze do pewnego stopnia, chociaż naprawdę różne formy można zobaczyć. To tak wstępnie dla tych z Was, którzy na Nowych Horyzontach nigdy nie byli. Ostatnia edycja zakończyła się przedwczoraj w niedzielę, a na festiwalu był nasz reporter Szymon Pietrzak, którego relacja zabierze Was tam osobiście.
2: W ubiegłą niedzielę zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Przez 11 dni trwania festiwalu kinomaniacy z całej Polski i z zagranicy mogli obejrzeć blisko 300 filmów z ponad 90 krajów. Filmów, których obejrzenie w wielu przypadkach byłoby w Polsce poza Nowymi Horyzontami niemożliwe. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, jak co roku, poza filmami przygotowało wiele towarzyszących wydarzeń muzycznych w klubie festiwalowym Arsenał, zlokalizowanym w historycznym wrocławskim Arsenale Miejskim. O muzyce na festiwalu i w kinie rozmawiam z Dawidem Niklem, reżyserem filmu dokumentalnego Rave, opowiadającego o kulturze techno na polskiej prowincji.
3: Cześć Dawid, chciałbym cię zapytać, czy sam siedzisz w środowisku rave'owym i jeśli tak, to jak to wpłynęło na twoją reżyserię dokumentu o tej kulturze?
4: Aktualnie już mniej siedzę, więc chyba ten film był takim dla mnie zakończeniem mojej kariery w świecie muzycznym. Też w trakcie, jak poznawałem tę kulturę, to zapoznałem się z Gregorem, który jest naszym bohaterem w filmie i poznawałem wiele różnych inicjatyw, w tym m.in. Vixapol. Stąd też była decyzja, żeby w filmie wystąpili, ale my też w filmie mówimy o tym takim świecie rave'owym, takim małomiasteczkowym, a jestem z chęci, że na Koźla, więc w sumie już od nastoletnich lat jeździłem na takie dyskoteki. U nas to nie było Manieczek, ale były inne takie typu kluby. Więc długo to trwało, ale już jest zakończona kariera.
3: Może mi powiesz, czy uważasz, że techno może mieć terapeutyczną wartość jakąś?
4: Mi się wydaje, że może mieć. Bardzo dużo rolek jest na Instagramie teraz takich o zdrowiu psychicznym i kiedyś trafiłem na taką rolkę o tym, że bardzo dużo osób, które ma bardzo dużo głosów w swojej głowie i nie potrafi się skupić, czyli ja na przykład, to właśnie lubiło chodzić na techno imprezy, ponieważ ten jednostajny rytm pozwalał im się właśnie wyciszyć w ten sposób i ja się o tym dowiedziałem niedawno. To była moja terapia, jak się okazało, przez wiele lat.
3: Jaka uważasz, że jest relacja pomiędzy kinem i muzyką? Czy myślisz o kinie w kategoriami muzyki, na przykład czy podczas montażu bierzesz pod uwagę rytm muzyczny?
4: Tak, ja lubię pracować z takim montażystą, który studiował właśnie coś z muzyką, nie pamiętam teraz co, i jest bardzo osobą, która słucha dużo muzyki, więc dla mnie montaż filmowy jest jak tworzenie muzyki. Bardzo często jak piszę scenariusz, to już sobie wyobrażam, jaka może tam lecieć muzyka, jakiej muzyki słuchają moi bohaterowie. Robię sobie od razu playlisty na Spotify'u. Bardzo często jak tworzę już pierwsze układki montażowe, to jest tam jakaś muzyka przeze mnie zaproponowana. Później niestety, jak się dowiadujemy, ile kosztuje, no to jest trochę gorzej. Bardzo jestem zadowolony, jaka muzyka była w serialu, który reżyserowałem, Bring Back Alice dla HBO, więc dla mnie to jest bardzo istotne.
3: A co myślisz o roli muzyki na festiwalu filmowym właśnie? Czy w ogóle festiwal filmowy może istnieć bez jakiejkolwiek muzyki?
4: Nie może, no bo właśnie chyba jak się tyle rozmawia o tym kinie, to fajnie też czasami nie rozmawiać o kinie i fajnie jest pójść na imprezę i po prostu potańczyć. Ja tu nie byłem na żadnej imprezie, ponieważ już, tak jak wspominałem, zakończyłem karierę rave'ową, ale Julek Siurzewski miał swój set. Znam bardzo dobrze Julka, znam jego sety, więc bardzo fajnie, że

0: Takie coś można też połączyć. Mi się wydaje, że też to jest dla publiczności ciekawe, że aktor, który gra w filmie, później gra swojego seta i fajnie to się łączy.
1: Na koniec chciałbym cię zapytać, jakby, czy masz może jakieś swoje piki, polecenia filmowe z tegorocznego programu Nowych Horyzontów. Wiem, że festiwal już właściwie się kończy powoli, ale jest VOD nowohoryzontowe, gdzie jest sporo tych filmów, więc może ktoś by skorzystał z twoich polecajek.
0: Widziałem właśnie film z Julkiem Świerzewskim, gdzie gra tirowca geja. Bardzo mi się to spodobało. Koprodukcja polsko-francuska Flesh and Fuel. Ten film w lutym będzie wchodzić do polskich kin. Oraz bardzo mi się podobało, jakoś tak poszedłem po tym filmie, na film, na horror gejowski Lewiktikus i byłem zachwycony. Mam nadzieję, że też polska widownia będzie mogła zobaczyć.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, no i oczywiście polecam film Rave, który jest na Kanal Plusie cały czas.
1: Po przerwie porozmawiam z producentem Martinem Szereszewskim, Argentyńczykiem o polskich korzeniach, którego film Pływacy znalazł się w programie tegorocznej edycji Nowych Horyzontów.
2: Dokładnie tak. A tymczasem AGNT Molehead i kawałek. Twoja stara słucha garacz. Skoro tak mówią, to pewnie takie.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wracamy po przerwie do rozmów z filmowcami z festiwalu Nowe Horyzonty. Rozmawiam z Martinem Szereszewskim, debiutującym producentem filmowym z Argentyny. Martin i grupa jego przyjaciół nakręcili film Pływacy, pokazujący apokaliptyczną wizję miasta Buenos Aires, w którym od ponad roku nieprzerwanie trwa upalne, wręcz zabójcze lato. Tytułowi Pływacy to grupka młodych ludzi, którzy jako nieliczni pozostali w objętym ewakuacją mieście i przemierzają je w poszukiwaniu schronienia przed ciepłem w basenach opustoszałych posiadłości. Hi Martin, how do you feel on the New Horizons? Jak się czujesz na festiwalu?
2: Very good, very hot here.
1: Bardzo dobrze, bardzo tu gorąco, ale bawię się świetnie. Wiem, że twoi pradziadkowie musieli uciekać z Polski do Argentyny. Jakie to uczucie po raz pierwszy odwiedzać kraj swoich przodków i jednocześnie po raz pierwszy reprezentować samemu swój film?
2: It's quite special to come back to the country where my great grandparents were born. It's like reconnecting with the roots and understanding just now how the Polish art represented.
1: To szczególne uczucie wrócić do kraju, gdzie urodzili się moi przodkowie. Powrót do korzeni. Dopiero teraz rozumiem, jacy są Polacy, a reprezentowanie swojego filmu w pojedynkę jest trochę szalone. Dotychczas zawsze tylko towarzyszyłem reżyserce. Stałem za nią, biłem brawo i kiwałem głową. A teraz muszę sam zapowiadać film i odpowiadać na pytania.
3: Most of the people who worked on that project are from your close group of friends. I wonder, is that challenging to work?
1: Większość osób zaangażowanych w projekt to twoi bliscy znajomi. Czy to wzmacnia przyjaźń, czy ją testuje?
2: I don't think it's big challenge because you know you are friends, you have like complicity. The friendship makes work much.
1: To wcale nie jest wielkie wyzwanie. Przyjaciele dobrze się rozumieją i uzupełniają. Ale jeśli są różnice zdań, to czasem trudniej jest ostro postawić na swoim, jak na normalnym planie. Mimo to mieliśmy świetny czas. Dla wszystkich to był pierwszy pełnometrażowy film i to niesamowite, kiedy film zrobiony z przyjaciółmi nagle zaczyna dostawać się na festiwale i jeździć po świecie.
2: Then the movie start being selected to festivals and showing all the world. So we are like having fun all the time. So it's amazing.
3: Is that stressing because?
1: Czy to stresujące, bo rosną oczekiwania, czy raczej zwiększa pewność siebie?
2: I think that it boosts our confidence for sure. I think this is like the most independent movie.
1: To z pewnością podbiło naszą pewność siebie. Myślę, że to jest najbardziej niezależny film tego festiwalu. Teraz wszyscy mamy duże oczekiwania co do następnego projektu. Ale jesteśmy realistami. Wiemy, że nie wszystko, co robisz, spodoba się publiczności. Pływacy mają silny postapokaliptyczny vibe. Jak wam się udało kręcić w tak pustych lokacjach w Buenos Aires? To było bardzo drogie?
2: It wasn't expensive, it was all for free. We just
1: to w ogóle nie było drogie. Wszystko zrobiliśmy za darmo. Po prostu kręciliśmy w najgorętszym momencie lata w Buenos Aires, kiedy wszyscy wyjeżdżają na wakacje. Reżyserka szukała ulic, gdzie nie ma żadnych ludzi, samochodów ani cienia. Ponieważ miasto było wyludnione, po prostu załatwiliśmy pozwolenie i zaczynaliśmy kręcić.
2: Streets where there's no shadow and we have to go around the city and search for these streets. There was not so many people around, and so we just came with the camera. We arranged permission, and it was all good.
3: Okay, so the last questions I have for you, because I was wondering about it quite long after watching your film.
1: Zastanawiam się, jakie jest przesłanie twojego filmu. Czy to strach przed zmianami klimatycznymi albo agresywną turystyką?
2: The main thing that we think the movie's about.
1: Chcieliśmy pokazać młode pokolenie, które jest zupełnie obojętne na to, co dzieje się ze światem. Świat jest w coraz większym kryzysie, a oni myślą raczej o nagrywaniu TikToków albo tak jak w filmie o pójściu na bazę.
2: Wars, everything that is happening in the world right now, and our generations maybe are thinking more about doing a TikTok or here in the movie going to a pool. That's what I think the movie is about. This group of friends are in all this disaster.
1: Dokładnie jak bohaterowie tego filmu, którzy nie zastanawiają się, co się dzieje, co możemy zrobić, zamiast tego chcą się tylko zabawić, uciec od rzeczywistości.
2: What can we do about it? It's like just stay there, walk and escape from reality. They have a lot of that in the movie.
3: Thank you really much for that interview.
2: Thank you, Szymon.
4: Na festiwal Nowe Horyzonty zabrał was Szymon Pietrzak, a ja jeszcze przypomnę, że tak, do 9 sierpnia możecie jeszcze oglądać filmy festiwalowe online. Szczegóły, informacje i bilety znajdziecie na stronie nowehoryzonty.pl.

Все. Бемо ходик. И то хіба найлжейша кара. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, opowiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas za mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: normalnie o tej porze.
1: Jason Status i kawałek Homework na antenie Radia Campus 9 minut po godzinie 16. W audycji Dobre Teksty zaglądamy za kulisy różnych procesów twórczych, a gościem Emila Blefa był niedawno Łukasz Pyzdrowski, znany jako 84, który zajmuje się m.in. produkcją wideo i fotografią na użytek muzyki, często także rapu.
2: Dobre Teksty. Zaprasza Emil Blef.
3: Te relacje z raperami są dosyć istotne, bo cię tak widzę, że ty jesteś taką postacią, która im jakoś towarzyszy przez jakiś czas. Tak jakbyś próbował ich lepiej poznać, albo znasz ich lepiej i przez to, że tak jest, to te materiały są jakoś ciekawsze, głębsze.
4: No tak, jakby myślę, że taka jest jakby specyfika jakiejś takiej moje stylu rzeczy, które robię, że one mają trochę taki charakter dokumentalnych rzeczy. Nawet jeśli to są klipy, które gdzieś tam są jakoś, na jakimś treatmencie oparte. I żeby te rzeczy były autentyczne w takim wymiarze, wydźwięku, to ta relacja musi być nieco bliższa, tak? To nie jest tak, że za każdym razem jakieś turbo przyjaźnie, czy jakieś tam, nie wiem, super zaangażowane relacje, no ale jakby one są chyba dość kluczowe, żeby w ogóle móc wyjść i żeby te rzeczy były autentyczne.
3: Co jest pierwsze? Bo kiedyś zadałem Gwerili pytanie jak o pracę z Kacperczykami. Czy pierwsza była przyjaźń, czy muzyka? No nie, to jak jest u ciebie?
4: Bywa różnie. Przeważnie ostatnimi czasy zaczyna się od muzyki. I bywa tak, że ktoś proponuje, odzywa się do mnie w temacie klipu albo jakiejś sesji, ale bywa tak, że ja się jaram czyjąś muzyką
3: i sam się odzywa.
4: Tak było z Emasem na przykład jakiś rok temu.
3: Okay.
4: Teraz wypuścił singiel Ogród z najnowszego...
3: Nareszcie,
4: tak. Ja jestem wielkim fanem w ogóle.
3: Ja też jestem fanem, bo on jest takim muzycznym wywrotowcem trochę. Tam jest taki postpunkowy klimat, ja to bardzo lubię. I
4: ja też tak to odbieram.
3: Z robotniczych bloków, to jest fajnie napisane wszystko. To jest takie żywe i takie bardzo mi bliskie, mocne.
4: Ja jarałem się Tutto Passa, jego wcześniejszym albumem.
3: Tak.
4: Nie wiem, on jakoś zaobserwował na Instagramie, coś tam mi polajkował i ja jakby... Był taki okres, nie wiem, jakiś chyba wakacyjny. Rok temu generalnie kręciliśmy klip, który teraz wypuściliśmy dopiero. Z tego, że on jest takim dość, na tyle ile go poznałem, takim mocnym control freakiem. I on też założył sobie, że będzie miał sporą część albumu już zrobioną. Raczej w taki oldschoolowy sposób, nie na zasadzie wypuszczania singli tam raz na x czasu, jak to teraz się robi przeważnie. Tylko chciał mieć jakoś to zebrane w całość i z racji tego, że ten proces tyle trwał, dopiero teraz to wypuścił. Ale współpracowało się super. To jest tak, że mieliśmy od razu praktycznie przelot. On mi wysłał numer, ja od razu też miałem w głowie jakiś obrazek. To też jest fajne, że to jest jakiś taki wyznacznik, wydaje mi się, w kontekście klipów albo rzeczy wizualnych, że jeśli, nie zawsze, ale jeśli za pierwszym razem ja od razu przy odsłuchu widzę kadry, widzę obrazki, to jest to jakiś gwarant tego, że ten finalny, nasza współpraca jakoś tam na poziomie przynajmniej tym wizualnym się
3: czyli
4: uda.
3: Czyli jeżeli ta energia twórcza w jakiś sposób zawarta w tym kawałku dla ciebie emanuje, że tobie się otwierają jakiś ten, to wtedy
4: ja temu
3: to działa.
4: Zawsze. Nie jest to zasadą, bo zdarzyło mi się tak, że ktoś mi coś przysłał i ja się tym numerem jarałem, ale na przykład miałem jakąś ścianę, rozpisywałem sobie, wymyślałem sobie jakiś koncept, ale w kontekście całości obrazka to mi nie siedziało i tak było z rzeczami.
3: A jeśli pracujesz z kimś, to na przykład gatunkowo nie jest ci bliski, w sensie nie jest to rap. No. I zwyczajnie możesz powiedzieć, no nie wiem, znaczy wiesz, że to jest powiedzmy jakościowa, ale to nie jest twój klimat, to co wtedy? Jak wygląda wtedy proces twórczy?
4: No jest na pewno trudniejszy i dużo bardziej złożony, ale jest, myślałem sobie o tym, ostatnio rozmawiałem z moim takim współpracownikiem w kontekście tam akurat reklamy, którą robimy w przyszłym tygodniu, komercyjnego stricte takiego jobu, ale no właśnie chyba rap jest takim ostatnim obszarem na przykład w mojej twórczości zawodowej, gdzie ja muszę mieć z czymś przelot i muszę czuć w tym skill.
3: Okay.
4: Jakby, o ile w kontekście innych rzeczy zawodowych, jakichś reklam, rzeczy wizualnych, mogę nie mieć z tym jakoś super przelotu i jestem w stanie jakby to zrobić, o ile produkcyjnie jesteśmy w stanie coś zrealizować, to spoko. O tyle chyba rap jest takim właśnie ostatnim, muzyka jest takim ostatnim elementem tej mojej działalności, w którym ja po prostu muszę mieć przelot, muszę to czuć.
1: To fragment rozmowy Emila Blefa z Łukaszem Pyzdrowskim. Całość rozmowy znajdziecie w podcaście Dobre Teksty na naszej stronie internetowej radiocampus.fm oraz we wszystkich serwisach streamingowych. Także szukajcie Monks i kawałek New Machine 13 minut po godzinie 16. Z tym wejdziemy w ciąg dalszy programu. When you hear the rhythm, start to move.

0: Normalnie o tej porze.
1: No nie za łatwy wybór jest w obliczu zderzenia się z mnogością tego, co oferuje nam dzisiaj kino. Nie tylko w takich warunkach festiwalowych, jak to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy na naszej antenie, kto był kiedyś na jakimś festiwalu i widział te 15 filmów w ciągu jednej godziny, spośród których trzeba wybrać, na co się pójdzie, ten wie, o czym mówię. Ale teraz mam na myśli kina letnie, kina plenerowe, które są w Warszawie dostępne w zasadzie na każdym narożniku. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę gotowarsaw.pl, znajdziecie całą listę różnych kin plenerowych, nie tylko tych bardziej znanych, tych centralnie położonych gdzieś tam w centrum, ale także w zasadzie w każdej części Warszawy coś kiedyś jest grane, wstęp prawie zawsze jest bezpłatny. No to zaproponuję wam parę rzeczy na wtorek jutrzejszy, zwłaszcza, no bo to jest taka może fajna perspektywa, żeby sobie jeszcze zabukować ten termin. Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Możecie zobaczyć jutro o 19:30 w elektrowni Powiśle kina letniego Millennium Dogs Against Gravity, czyli ten film dla tych wszystkich, którzy chcieliby się zmierzyć z tym obecnie funkcjonującym stereotypem, modelem mężczyzny, męskości, tego co za takie uznajemy. Jeżeli wolelibyście pójść w takie kierunki bardziej dynamiczne, bardziej klasyczne, no to F1 z 2025 roku w reżyserii Josepha Kosińskiego możecie zobaczyć w kinotece PKIN. To jest film o legendzie, która nadaje się namówić na powrót z emerytury, żeby odbudować zmagający się z problemami zespół. To jest tak klasyczna odpowiedź, że zdaje się, że może być piękna. No i na ten sam dzień, jeżeli nigdzie mi tutaj nie uciekło, 20:30 w Centrum Kultury Filmowej Wajdy w świeżo oddanym kinie Tęcza. Możecie obejrzeć oczywiście Aliam w reżyserii Ahmeda El Manuiego, czyli film, który zabierze was w ogóle w zupełnie jeszcze inne rejony. Film we współpracy z festiwalem, czy w zasadzie seans we współpracy z Festiwalem Filmów Afrykańskich Afrykamera, więc zabierze was do świata rozważań, czy warto opuścić wioskę, myślenia o rozbitych marzeniach, zachowaniu tradycyjnej struktury społecznej i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspominałem, gotowarsaw.pl, tam znajdziecie wszystkie kina plenerowe, które mogą was zainteresować w najbliższym czasie. Polecam się wybrać, to jest w ogóle super doświadczenie. Ja tak się ostatnio wybrałem bardzo przypadkowo, w zasadzie właśnie na kino Millennium Dogs Against Gravity, na Panikt kontra Putin. Super okazja, no bo można po prostu przyjść, wejść i zanurzyć się w świat, który może nigdy by się poza tą sytuacją nie zanurzyło. Garriers i kawałek Nobody's Coming to Save You. Teraz na antenie Radia Campus na 6 minut do 3:30. Dziwny sposób zapowiedzenia godziny. 24 po 16. Dla tych, którzy preferują nasze standardowe schematy.

0: 16.30, Barbara Witan.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Rozbudowa linii kolejowej i budowa drogi krajowej do CPK. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, a do użytku dwie jezdnie przy Dworcu Zachodnim.
1: Wiadomości.
0: Rząd wybuduje nową drogę i linię kolejową prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycje obejmą m.in. przedłużenie linii warszawskiej kolei dojazdowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.
2: Zintegrowana sieć kolejowa to całościowy plan dla infrastruktury kolejowej w Polsce. Nie szprychy, nie jeden centralny punkt, ale sieć. Sieć 19 tysięcy kilometrów istniejących i ponad 4 tysięcy kilometrów nowych linii docierających i do Warszawy, i do Wrocławia, i do Olecka, Gołdapi, Kcyni, Namysłowa i wielu innych miast.
0: Poinformował Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach inwestycji Port Polska ma powstać centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć kolei dużych prędkości. Plany przewidują też budowę alternatywnej dla A2 drogi krajowej z Warszawy do planowanego lotniska. W grę wchodzi przebudowa drogi krajowej nr 92 i budowie obwodnic Teresina, Błonia i Ożarowa Mazowieckiego. Powstanie również obwodnica dla Guzowa. Nad Bałtykiem przechwycono kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy. 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a rosyjska maszyna wykonywała lot bez planu lotu i włączonego transpondera. To sprawia, że zdalna identyfikacja maszyny jest niemożliwa. Poprzednio polskie siły zbrojne przechwyciły rosyjski samolot nad morzem w miniony piątek w okolicach Kołobrzegu. Zdarzyło się to też już kilkukrotnie w połowie lipca. Już jutro do użytku powrócą dwie jezdnie Alei Jerozolimskich przy Dworcu Zachodnim. Na każdej powstały trzy pasy ruchu o większej szerokości, w tym buspas. Od strony Dworca Zachodniego kierowcy pojadą już po nowym asfalcie, co czeka jeszcze jezdnie od strony Parku Pięciu Sióstr. Wówczas jezdnia w stronę centrum zostanie zwężona do dwóch pasów. Wygrodzone będą jeszcze lewe pasy na każdej jezdni, a nieczynna pozostanie zatoka autobusowa przy dworcu. Wszystko w związku z budową pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego, części ponad 1,5-kilometrowej trasy tramwajowej od ulicy Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Roboty w tym rejonie mają się zakończyć do końca roku.
1: Korki.
3: No i dość klasycznie, jak na tę godzinę stoi w zasadzie cała Warszawa. Jedyna nadzieja dla osób wyjeżdżających w stronę Starej Miłosnej i Kabat, tam trochę spokojniej. Dosyć mocno dogęściło się w centrum. Stoi dalej ulica Świętokrzyska, Marszałkowska, ale także ulica Targowa na rondzie Radosława, także postoicie trochę w stronę północną. Trasa S8 zakorkowana jak zawsze, chociaż nietypowo, bardziej w odcinku Bemowskim. Tam bardzo duży korek. Podobnie na Alejach Jerozolimskich. No cóż, jedyna nadzieja, że coś się zmieni po otwarciu nowego torowiska.
1: Pogoda.
3: I w pogodzie mamy dalej bardzo podobne warunki jak w poprzednim serwisie, to znaczy około 30 stopni w Warszawie. Lekkie zachmurzenie, tak jak widać przez cały czas. Dzisiaj tak czy siak mogliśmy się nacieszyć dosyć spokojną pogodą. W Warszawie tylko do 30 stopni. Jutro zapowiadana trochę trudniejsza pogoda, bo aż do 34. Z kolei w nocy mogą pojawić się burze. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne obejmujące także Warszawę. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami i falami upału. Warto też wspomnieć, że większość w zasadzie obszaru Polski jest pokryta zagrożeniami suszowymi, co razem z burzami może wiązać się z lokalnymi podtopieniami. To akurat zwłaszcza na południu.
1: Campus 97,1 FM.

przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjść.

0: Stasiek, tyle. Gdzie jest miłość?
1: Normalnie o tej porze.
2: Gdzie jest miłość? Pyta Plawgo. Mamy jeszcze 42 minuty po godzinie 16, a ja mam dla was jeszcze kilka rekomendacji ze świata kultury. Dzisiaj jest uroczysta premiera filmu Kandydaci Śmierci w kinie Illusion. Film, no akurat miałem przyjemność go obejrzeć jeszcze na Millennium Dogs Against Gravity. Jest absolutnie niesamowity w swojej prostocie, w tym jak pięknie jest w stanie opowiedzieć o dojrzewaniu, dorastaniu, mierzeniu się z tym też momentem przejścia, tak myślę, między tym jeszcze byciem dzieckiem, a już powoli stawaniem się dorosłym, tym jeszcze takim młodym, który trochę wszystko sobie musi po swojemu jakoś ułożyć. Dzisiaj premiera, sprawdziłem jeszcze na chwilę, na szybko, czy na pewno nie ma już na dzisiaj biletów, natomiast od 7 sierpnia będzie w kinach, więc polecam całkiem serdecznie film Macieja Cuskę, Kandydaci Śmierci. Tam możecie zobaczyć, na pewno będzie przez wakacje grany, więc polecam. Natomiast znalazłem jeszcze całkiem ciekawą rzecz, mianowicie sporo fajnych rzeczy dzieje się w Salto Barze na Sadach Żoliborskich. W zasadzie chyba każdy, kto z was by czegoś szukał, coś tam znajdzie. 9 sierpnia, czyli najbliżej, koncert jazzowy w wykonaniu Maji Kuzińskiej, Szymona Drabińskiego i Jakuba Kaczmarczyka. Jeżeli wolelibyście trochę inne nuty niż jazz, no to na przykład bardziej folkowe klimaty, mogę was odesłać. To z kolei 19 sierpnia, czyli oniryczne nuty zespołu Moroi. Posłuchałem sobie trochę, to nie jest aż tak bardzo folk, jak można byłoby sobie wyobrazić, naprawdę dobre, głębokie brzmienia, które z siebie, które zespół wydobywa, ale także trwa tam cały czas kino plenerowe, więc i to możecie zobaczyć. Na Facebooku znalazłem te wydarzenia, więc chyba i was mogę tam odesłać. Dzisiaj również będzie do obejrzenia pokaz.
1: Akademickie Radio Campus.

0: specjalnie o tej porze.
1: A to z kolei Syrenka 2001, czyli Pola Nuda na ficie z Anią Gr i Paszką. Mamy 9 minut do godziny 17, a ja mam jeszcze dla Was na zakończenie taką garść poleceń, jeżeli chcielibyście się z kolei gdzieś wybrać do jakiegoś, na jakąś wystawę, do jakiegoś muzeum, no to na przykład w Domu Spotkań z Historią fotografię Elliot Erwita, czyli jednego z słynnych fotografów agencji Magnum Photos, a więc no taka gratka dla tych wszystkich z Was, którzy lubią reportaż i takie klimaty. Wariacje duchologiczne można zobaczyć w MSN, czyli wystawy Julii Mehretu, w której no, bardziej abstrakcyjne nuty będzie można zwiedzić. Jeżeli interesują Was historie ludzkie, tak to ujmę, często osób, których byśmy się nawet nie spodziewali, że tak można je życie opowiedzieć, no to bardzo proszę, Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Oczywiście Marii i Piotra Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie, żeby tak w pełni to dobrze powiedzieć. Przy Freta 16, tam gdzie urodziła się Maria Skłodowska-Curie, znajdzie się wystawę. No i coś, o czym ja szczerze powiedziawszy nie słyszałem do tej pory, czyli Muzeum Karykatury. Trwa wystawa The Best Of, a więc myślę, że to jest też fajna okazja, żeby może zobaczyć po raz pierwszy, zderzyć się z karykaturą. Mi się ona zawsze osobiście kojarzy wyłącznie z tym, co można dostać na rynku dowolnego miasta w Polsce w 15 minut. Ale wierzę, że za tym kryje się znacznie, znacznie, znacznie więcej. Muzeum Karykatury, ulica Kozia 11. Wystawa także jeszcze trwa. I tym włączeniem muzyki przejdę już do pożegnania. To znaczy mamy o te 8, w zasadzie zaraz już 7 minut do 17. Dzięki za te wspólnie spędzone 2 godziny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i to była przyjemność rozmawiać dzisiaj o kulturze, chociaż dla mnie to nie jest pełna codzienność. Zawsze miło wyjść też z wątków naukowych. W takich rytmicznych nutach Was zostawię. Ania Schneider i DJ Minx i ich kawałek Dirty Hands na antenie Radia Campus. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Ale trudna wyliczanka, dzień dobry. No gdzie to tak szybko wyliczać? Ajlaj 2K88. Kocha, lubi, szanuje. Alternator.
1: Dzwonisz, piszesz, wybierasz kawałek, który chcesz usłyszeć. SMS 886-971-971.
0: U nas będzie nieco prościej. Będzie albo jeden, albo dwa. Też wyliczanie.

Manam w wersji Old Spice'a. Chcę ci powiedzieć coś. To będzie numer jeden. Za chwilę usłyszymy numer dwa i przyjdzie czas na głosowanie. Powoli już można szykować telefony, przydadzą się na pewno. 886-971-971. Pod ten numer można wysłać SMS albo wiadomość na WhatsAppie.

0: ze spół Fafa Muffin i Oriento.
1: Przyczyna, powiedz, czy da się to jakoś zatrzymać. Nie ma ratunku i nie ma końca. Wciera się w gwiazdo jak się karwąca. Oto na niebie zabłysły trzy słońca. To jest ten rytm jak lawa gorąca.
0: Tutaj kryjemy numer 2, no i pozostaje ważne pytanie. Co gramy w całości, a co już nie pojawi się dziś na antenie Radia Campus? 228 277 205. Zachęcam do wykręcania tego telefonu. Zachęcam też do przysyłania na Instagramie albo SMS-ami czy WhatsAppami propozycji pozakonkursowych. I do 19 to wy ustawiacie, co na naszej antenie się pojawi. Zachęcam. No i już sprawdzam już pierwsze propozycje, które wpadają do naszej skrzynki. To Diplo.

całkiem zacnym pomysłem, co można by zagrać na 97.1 FM. I jak napisał nasz słuchacz, przydałoby mu się to, ten numer, ten zespół, ci wykonawcy, ci producenci do treningu na siłowni. Więc tak jest, żeby tutaj mieć nieco więcej energii. Mateuszu, nie wychodź z siłki w ciągu najbliższych 15 minut. Będzie. Co prawda numer, który za chwilę usłyszymy, on będzie jednak bardziej do takiego powolnego cardio, ale później myślę, że dorzucimy coś tutaj w eter. 97.1 FM, Radio Campus FM i tak, w pierwszej parze uznaliśmy, że będzie DJsko na spokojnie i klasycznie.

0: Devil Polish Cutouts, ten label regularnie podrzuca nam remiksy nieco zapomnianych numerów w odświeżonych wersjach. Polecamy również imprezy, często nad Wisłą.
1: Alt

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: I będziemy mieli znów dwie nieco szybsze propozycje. To Sleaford Mods. Ale. Jest to The Prodigy Acid Thunder Mix. Jak to brzmi? Proszę fragmenty.

0: 886-971-971. Jeśli spoko, to głosujemy na jedynkę. To jeszcze zdanie do tych klasyczków. Bob Marley, ale w remiksie LP Gioppi. Kto rozpoznaje już teraz? Za chwilę pojawi się charakterystyczny, o właśnie, przeze mnie teraz wulgarnie zagadany refren. Obiecuję, nie będę się odzywał, jeśli głosów będzie więcej na numer 2. I to właśnie ten kawałek się pojawi na antenie w kampusie. Siema!
1: Cześć!
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Siemanko.
0: Elo, jedynka czy dwójka?
1: Siema, siema, mordo, jedyneczkę poproszę.
0: No dobrze, jak tam samopoczucie na Mokotowie?
1: A gitara, mordeczko, idealnie.
0: Yeah. Niech tak pozostanie samopoczucie dobre, super, do 19 super. Co najmniej. Trzymaj
1: dokładnie,
0: się.
1: Dokładnie. Ja się zadzwonię do was.
0: No to pyk. Zapraszam. 228 27 72 0 i 5 na końcu. 23 minuty po 17. Tutaj WhatsAppy spływają. Ula na przykład napisała i głos na dwójkę. Pyk, siemanko, cześć. Pojawiają się również propozycje muzyczne, ale będę się wsłuchiwał w nie za kilka chwil. No dobra, tak jest, bo tutaj w kolejce mamy parę rzeczy. Mamy między innymi zwycięzcę pary sprzed chwili, później będziemy grali zwycięzcę jeszcze propozycje, a później zwycięzców. Zwycięzcy, przegrani, i tak to będziemy hulało do 19:00.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.
1: Mamy 17.30, Barbara Witan.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Pierwsze ułaskawienia prezydenta Karola Nawrockiego. Znamy zwycięzcę pierwszego etapu Tour de Pologne. Wymierają koralowce wokół karaibskiej wyspy Bonaire.
2: Wiadomości.
1: Prezydent Karol Nawrocki wydał dziś 3 postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski, poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki. Chodzi m.in. o osobę skazaną za zniesławienie za pomocą środków masowej komunikacji, a mającą ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Najprawdopodobniej chodzi o Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. W 2006 roku Borowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Jak dotąd prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 7 osób.
2: Sportowy kampus.
1: Przenieśmy się na szosę Tour de Pologne. Żółtą koszulką lidera i zwycięzcy pierwszego etapu wyścigu kolarskiego może się poszczycić Włoch Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Magnier, a trzecie miejsce Brytyjczyk Noah Hobbs. Spośród Polaków najlepiej wypadł Marceli Bogusławski, który dotarł na metę jako 12. Pierwsza trasa wyścigu rozpoczęła się w Gdyni, a zakończyła w Koszalinie. Kolejny etap wyznaczono na 4 sierpnia na trasie Międzyzdroje-Szczecin. Zaledwie 5% dna morskiego wokół karaibskiej wyspy Bonaire pokrywają obecnie koralowce, a jeszcze pół wieku temu było to ponad 60%, ostrzegają holenderscy naukowcy. Koralowce obumierają przede wszystkim w wyniku zmian klimatycznych, wzrostu temperatury wody w Morzu Karaibskim, a wskutek tego nasilenia zjawiska El Niño. Wyższe temperatury sprzyjają namnażaniu się bakterii i zwiększają podatność na koralowców na choroby. Organizacja Reef Renewal, hodująca fragmenty koralowców w okolicach Bonaire, posadziła ich jak dotąd około 20 tysięcy. Całkowite zniknięcie rafy byłoby ciosem dla gospodarki wyspy, w tym dla szkół nurkowania. Zdaniem naukowców rafę wciąż można odratować, ale wymaga to m.in. ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych. W styczniu tego roku Sąd Okręgowy w Hadze nakazał Holandii skuteczniej chronić mieszkańców wyspy przed zmianami klimatu i do 28 lipca ujawnić, ile gazów cieplarnianych kraj może jeszcze wyemitować bez naruszania celów paryskich. Rząd nie dotrzymał tego terminu i zapowiedział ujawnienie informacji dopiero we wrześniu. Same żydowskie.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Ale grzmoty, kto na siłowni, to myślę, że ma teraz pod co trenować, biegać, podnosić sztangi. A jeśli ktoś leży w domu, to niech też leży, można. Za 22 minuty będzie 18, tu Radio Campus 97.1.

tą muzą do treningów to nie były żarty. Słuchacze mogą się też chwalić swoimi efektami. Mateusz to zrobił? No jestem pod wrażeniem. No i tak, pendulum myślę, że pomogło w treningu. Napisał też Wiaczesław, który może nie trenuje, ale specjalizuje się w tym momencie w rzemieślniczym, powiedziałbym, podejściu. Malowanie na urlopie. Proszę bardzo. No kawał blachy już jest pomalowany. Jeszcze jest trochę przed tobą, chłopie, ale no podziwiam. Podziwiam wasze wszystkie ręczne zdolności. Jako człowiek, który ma dwie lewe ręce, to po prostu, no, podziwiam. Przy okazji poleciały pozdrowienia od Wiaczesława dla Irka, Andiego, Wojtka, Andrzeja, ekipy kampusa i geniusza, który opracował słuchawki. Tak jest, dlatego twórcy wielkie oklaski z mojej strony, tymi właśnie dwiema lewymi. 886-971-971 i tak, mamy też od Pluta propozycję muzyczną, taką, której po prostu nie sposób się oprzeć.

0: ty z boku ma to.
1: No i być może tutaj kolejna wpadnie.
0: Tylko przyjdź do nas, era to to. Da się rozejrzyj, zobacz, czy ty z boku ma to. Wszyscy będą skakać, tylko przyjdź do...
1: Numer 2 tylko zapowiada się taki spokojny. To Nowika i Sambor, a także Byty w remiksie Simby. A Simba to po prostu trademark sztosów. Wiadomo, że będzie głośno, szybko i na poziomie. Wybrzeże, tak nazywa.

Zwalniamy na moment, czas na pierwszy konkurs w dzisiejszym alternatorze, 10 minut do 18, dlatego najwyższa pora na konkurs bez słów. Konkurs bez słów polega na tym, że usłyszycie za chwilę numer znany wam z kampusa. Od razu powiem, że jest to w ogóle dość znany numer, tylko właśnie on będzie pozbawiony tej warstwy lirycznej. Zostanie tylko warstwa instrumentalna. 886-971-971. Czekam na wiadomości przesyłane SMS-ami tym razem. 886-971-971. Odezwę się do pierwszej osoby, która poprawnie wskaże wykonawcę i tytuł tego numeru. Radio Campus. Mógłbym teraz zrobić takie ha, ha, ha, ha, ha. Za chwilę myślę posłuchamy tego klasyka. Wcześniej Roisin Murphy.

0: Śmieję się wręcz, można powiedzieć, cieszę i raduję. Masowo odpowiedzieliście na pytanie konkursowe. No i tak, wiadomo było, że jest to zespół Gorillaz.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Nie wszyscy za to wiedzą, że już tylko minuta do 18:00.

0: 886-971-971. SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Przesyłać można już teraz i głosować.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Jedynka, petarda, tak czytam w wiadomości od Gregora. Siemanko. 228-27-7205. Też można zadzwonić i się podzielić swoim wrażeniem, a także taką wrzutką muzyczną, czym powinniśmy w tym momencie zaszczycić resztę słuchaczy kampusa. Śmiało wysyłać można swoje propozycje. Jeszcze drugą godzinę alternatora to wy wybieracie, co gramy na 97.1. Tuż przed 18 pytaliśmy, czy mamy zagrać numer 1 czy 2. Nie jest to nic zaskakującego, ale pytaliśmy, czy zagramy młodziaków z składu Northside District, czy może Nowika z Samborem jeszcze w akompaniamencie DJ-skich zdolności Simby. Postawiliście na tę drugą opcję.

0: reszta se.
1: Okej, okay, nie ustajemy w remiksach. No tak sobie zażyczyliście. Posłuchajcie tego, to Shura w remiksie Fortet. Sześć minut po szóstej, wieczorem, tu Radio Campus 97.1 FM i Radio Campus FM. Do 19.00 to wy wybieracie, co gramy. Alternator.

telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.

0: Zastosujemy się do obu tych wskazówek. Będzie wolniej i będzie głośniej. Zarówno jeśli oddacie głos na numer 1, jak i na numer 2. Proszę bardzo, to Dominika Płonka i Kosma Król.
1: Głośniej, głośniej.
0: Choć Dominika na pewno wolniej niż numer 2.
2: Porwiemy kosmiczny próg.
0: I tutaj mamy głośniej, ale nieco szybciej.

0: 228-2772-05. Tu zdecydowanie szybciej.
1: Tu wy siedzicie na samym szczycie, zmieniacie życie w bomb łoskot.
0: Tak jest, niebawem kolejne konkursiwo w Alternatorze, bo powoli się rozgrzewamy do tego, jesteśmy wprost gotowi, przygotowani. No i tak, albo Dominika Płonka i Kosma Król, albo Jamal i BRK na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Już tutaj chciałem dodawać jakieś kolejne liczby, ale nie. Najważniejsze liczby to 1 albo 2. Decydujcie, mili państwo, a my teraz pyk, pogramy trochę.
2: Akademickie Radio Campus.

Indeed, na antenie Radio Campus DJ Kicks jeszcze przemielił to na swoim sprzęcie i mieliśmy, mamy 16 minut po 18. No dobrze, no trochę się rozleniwiliśmy. To teraz zagramy może tak, przynajmniej przez chwilę. Rage Against the Machine. Bulls on Parade.

New Radicals, You Get What You Give. To numer 2. Głosujemy SMS-ami, telefonami, WhatsAppami. A jakby ktoś chciał wrzucić wiadomość na Instagramie, to bardzo proszę, Radio Campus to nasz profil.

0: No i pyk. W takim razie pójdziemy zaraz w gitarę, jak tylko przejdziemy przez to nawijanie, jakieś elektronikę. Na wszystko znajdziemy miejsce na 97.1 FM i na Radio Campus FM. W tym momencie znajdziemy czas na konkurs. Do wygrania mamy kolejny kubek Campusa. Dzisiaj ich trochę mamy, po prostu jesteśmy szczodrzy w tym rozdawaniu. Będzie to konkurs tym razem, a instagramowy. Zróbmy tak, bo wspomnieliśmy przed chwilą, że warto obserwować nasz profil, warto też zobaczyć fragment występu Oskimorona. Wspominamy festiwal Audio River i wydarzenia z Łodzi. Zachęcam do obserwowania i lajkowania. No a w wiadomości prywatnej będzie można wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Będzie to konkurs Lokalizator. Za chwilę usłyszycie nazwę ulicy w Warszawie. Ta ulica w Warszawie jest, istnieje. Trzeba w wiadomości wysłanej do Radia Campus na Instagramie napisać, w której dzielnicy Warszawy ta ulica się znajduje. Ta ulica, czyli ulica Biedronki. Nie żartuję, jest taka. A w której dzielnicy? To już jest nasze pytanie do Was. O Instagram Radio Campus. Już chciałem tutaj numery podawać, ale one w tym momencie się nie liczą. Liczą się litery, refleks i błyskawiczne połączenie słuchaczy z internetem.
1: Same sztosy.
0: 19 minut po 18. To skoro tak się lokalizujemy, to w tym momencie wyskoczymy na inną planetę nawet. To dzięki Jamalowi i dzięki BRK Planet.

0: To Vito Bambino.
1: Aż ci zazdroszczę, bo ty jeszcze nie wiesz.
0: Amar Franciszek Adam. Tak nazywa się ten numer.
1: Tutaj czekamy na ciebie.
0: I jest to dwójka w tej parze.
1: Masz i piżam pięć. My tutaj czekamy na... My tutaj czekamy na ciebie.
0: To Marta pierwsza napisała, że ulica Biedronki znajduje się w dzielnicy Wilanów. Wysokie 5 wysyłam w stronę wszystkich, którzy pisali tu i tam i ówdzie. No ale tak, Kubek znalazł nową właścicielkę. Jeszcze jeden będę miał dziś do rozdania. Co wy na to? Do 19 słuchamy się na 97.1 FM, wybieramy muzykę, a przy okazji trochę konkursujemy. Bo możemy. I tak ustawiamy playlistę jeszcze przez 36 minut. Za moment wiadomości Radio Campus, no ale wcześniej jeszcze wasze tutaj głosy, propozycje. O, Mikołaj napisał, no, smuteczek, że nie ma Instagrama, a chce kubek. Dobra, to zróbmy tak, że kolejny konkurs będzie dla tych, którzy słuchają kampusa z WhatsAppem gdzieś tam w rękach i po prostu wysyłają te wiadomości 1, 2, 1, 2 i 1. No i tak, ale co będziemy tutaj konkursowo robili, to jeszcze znajdziemy na to przestrzeń i kilkanaście, myślę, minut. Można się szykować. Ja już wiem, co to będzie. Ale, dobra, no ale to dla wszystkich tych, którzy, którym zależy na tej ceramice radiowej. Komu zależy na dobrej muzyce, no to mają cały czas na 97.1. Za chwilę zwycięzca pary Rage Against the Machine kontra New Radicals, potem Kacperczyk albo Vito Bambino, a następnie myślę, że znajdą się tam też wasze propozycje wysyłane SMS-ami, telefonami, a także WhatsAppami. O, 25 po 6, czy ja to już mówiłem?

0: 18.30, Barbara Witan.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Porozumienie Ukrainy z europejskimi krajami w sprawie europejskiego systemu antyrakietowego. Negocjacje między USA a Iranem jednak się nie rozpoczęły, a na koniec o metamorfozie ulicy Złotej.
1: Wiadomości.
0: Trwają rozmowy Ukrainy z 10 krajami i firmami zbrojeniowymi na temat rozwoju europejskiego systemu antyrakietowego Freya, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W tzw. koalicji antybatalistycznej zadeklarowali się już m.in. liderzy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Celem inicjatywy jest stworzenie alternatywy dla kosztownych amerykańskich pocisków typu Patriot, których zapasy w USA znacznie się wyczerpały w wyniku konfliktu w Iranie. Zełenski zapowiedział, że Ukraina mogłaby sama produkować zarówno rakiety, jak i wyrzutnie do nich, a zaletą produkcji sprzętu na terenie kraju byłaby możliwość poddania go natychmiastowym testom bojowym. Dziś po południu miały się rozpocząć negocjacje USA z Iranem. Prezydent Donald Trump zapowiedział je wczoraj i ogłosił wstrzymanie potężnego ataku pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Bardzo mocno ich uderzyliśmy. Powiedziałem, że za każdym razem, gdy oni nas zaatakują, my uderzymy ich 20 razy mocniej. Im bardzo niewiele zostało i bardzo chcą zawrzeć umowę. Dzwonili niedawno, bardzo chcą zawrzeć to porozumienie. Tylko nie wiem, czy zasługują na to. Nie wiem, czy będą je przestrzegać. Mówił na początku lipca. Dzisiaj na platformie Truth Social Trump dalej zapewniał, że rozmowy z Irańczykami trwają, mimo że strona irańska nie chce do tego przyznać. Władze irańskie stale zaprzeczają tym rozmowom, jednocześnie prowadząc negocjacje z Omanem o tymczasowej trasie dla statków przez cieśninę Ormus. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bakhai poinformował, że sytuacja nie zmieni się, dopóki będzie trwała agresja ze strony USA. Dziś oficjalnie została otwarta ulica Złota. Po dwuletniej przebudowie zmieniła się w zielony deptak, na którym nie przeszkadzają już samochody. Pojawiły się fontanny, piaskowce, ławki i więcej zieleni. A w miejscu tunelu pod Marszałkowską powstał zbiornik retencyjny. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że teraz wszyscy mieszkańcy ulicy Złotej mogą liczyć na miejsca parkingowe, m.in. dzięki specjalnym identyfikatorom. Na czas przebudowy wjazd do tej strefy był płatny. Złota to część zielonej wizji nowego centrum Warszawy. Metamorfozy doczekają się także m.in. ulice Zgoda, Sienkiewicza, Jasna, Krucza i Karowa, tworzące tak zwaną Wyspę Zieleni. Aktualnie przebudowę przechodzi też ulica Okrzei na Pradze, która ma połączyć obie strony Wisły.

Wśród wiadomości czytam, że dzisiaj w Alternatorze jest jakaś niereprezentowana grupa tych, którzy chcieliby posłuchać rapu. No tak, dzisiaj wybraliśmy bardziej elektronicznie, ale myślę, że polski rap się znajdzie na koniec naszego spotkania.

Liwka tam się jeszcze kochała również pod apteką. A normalnie o tej porze wozi się skład Kaliber 44.

886-971-971. Głosujemy. Kogo będziemy chcieli posłuchać w całości, a kogo już nie będziemy słuchali w dzisiejszym alternatorze? To jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć w sercu, a później w wiadomości wysłanej do nas. A przy okazji czas na obiecany konkurs 886-971-971. Ten numer wykorzystajcie na WhatsAppie, czyli można dodać po prostu Radio Campus jako znajomych gdzieś tam do księgi telefonicznej i później wysyłać wiadomości do nas przez WhatsApp. No i tak, za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Należy wysłać tytuł i wykonawcę tego numeru już w sposób normalny napisane to może być. No i komu się uda pierwszemu, do tego powędruje Kubas. No i tak, 88.

0: I to oni, Jason Status i Plan B z numerem Pieces. To był konkursowy numer, no i tak też powoli kończymy alternator. Dzięki za wszystkie wiadomości, które pojawiały się przez ostatnie dwie godziny. Życzę wszystkim wspaniałego wieczoru spędzonego z Radiem Campus. 97.1 FM na Radio Campus FM. Nie dość, że możecie nas słuchać, to jeszcze możecie podejrzeć playlistę, sprawdzić, co graliśmy w ostatnim czasie i nadrobić podcasty. Wiele audycji, które pojawiły się w kampusie na zawsze w przestrzeni internetowej. Do odsłuchu w wolnej, wygodnej chwili. Za 6 minut będzie 19. Piotr Topuliński, zostańcie z nami. Pozdrowienia, pa!
1: Alternator.

Flavor D, Scala.

Młody człowiek, ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie. No, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten to ja lubię. Jak nie wiem, miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek.

0: co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

u ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? No. Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje?

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze i do tej audycji zapraszamy ludzi z gastronomii warszawskiej. Mało tego, portal gazeta.pl, moje ulubione dzieciaki z Czerskiej, media workerzy, napisali dzisiaj artykuł o jednym z naszych gości sprzed ponad roku i jest tam piękny tekst. W marcu 2025 roku zostaje zaproszony do audycji Jaja w kuchni w Radio Campus, prowadzonej przez krytyka kulinarnego Marcina Kuca, do którego przychodzą gwiazdy stołecznej kuchni. I tak proszę o mnie mówić, i dzisiaj nie przyszła taka osoba, ale czy gwiazda? Myślę, że dla wielu z Państwa bardzo. Hania Pawlik-Sroczyńska, twórczyni profilu Koncept Talerzykowy.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tej audycji.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Myślę, że pierwsze, o co muszę cię zapytać, to czy jadłaś dzisiaj talerzyk kopenhaski?
2: Nie.
1: Nie jadłaś talerzyka kopenhaskiego?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No nie jadam talerzyków kopenhaskich. No tak, może to powiedzmy. Nie! Nie wierzę!
3: To jest błąd, jeżeli ich nie jadasz.
2: No Jezu, dobrze!
1: Proszę Państwa, jako że jest to radio i Państwo tego nie widzą,
2: teraz.
1: Michał Toczyłowski, szef kuchni Backend, przybył do nas, do studia z talerzykiem kopenhaskim, czyli talerzykiem, na którym jest ubite masło, rzemieślniczy chleb, pięknie złożony ser, a także jajeczko.
3: Nie puścić pary dzisiaj, wiesz?
2: Powiem ciekawostkę. To jest trzeci raz, kiedy jem w Backend za frajer dzisiaj, także naprawdę uważam, że wygrałam na loterii.
3: Nie ma problemu.
2: Sztos, super, jest jak się cieszę w ogóle, jaka to jest w ogóle super niespodzianka.
1: To jest najlepszy icebreaker.
3: Siedzę tam od godziny, nie? Tam.
2: Ale tak, ja nie jestem spostrzegawcza,
3: nie,
2: w sensie, ja wiesz, aż
3: tak.
2: Okej, naprawdę tak zamknęli cię?
3: Siedzę od godziny.
2: Michał, teraz ktoś ci weź mrugnij dwa razy w razie czego.
1: Słuchaj, szedłem z psem na spacerze i wpadł mi głupi pomysł do głowy.
3: Tak.
1: Wysłałem mu filmik i on zrobi jej imersyjne przeżycie.
2: To jest faza, no to jest, tak, to jest faza niesamowita. Brakuje mi słów i elokwencji teraz, ale o Jezu, teraz mi głupio, bo będę musiała to zjeść.
3: Nie, nie musisz, bo Boże, wiesz.
2: Michał, ty nie rozumiesz, jestem łakoma. Ja po prostu nigdy nie zamawiam talerzyków kopenhaskich, bo najzwyczajniej w świecie w kartach zazwyczaj jest coś, co jest mi trochę trudniej zrobić w domu, no nie?
1: I teraz pytanie zagadnione.
2: Petarda, nie, to jest
3: tak
2: w ogóle wow.
3: Tak sobie Maldon, żebyś miała oczywiście też jakby pełne doświadczenie, więc jakby wszystko jest.
2: Wow.
3: O, przepraszam, tak, bo tak powinienem mówić do mikrofonu.
1: No dobrze, moi drodzy, bo to jest historia pod tytułem.
3: Ja nie wiem, bo ja też nie chcę przeszkadzać, nie, więc jakby w tej audycji. Ale
1: nie przeszkadzasz w tej audycji. Jak chcesz wyjść, to możesz wyjść. Wszystko możesz zrobić, ale możesz z nami też posiedzieć. Zastanawiałem się, czy nie spalę tematu, kiedy postawiłem tutaj dwa kubki. I ty patrzyłaś na ten drugi
2: ale
1: kubek.
2: Ale stwierdziłam, że nie pytam, bo jakby nie chcę się wtrącać w nie moim miejscu pracy, nie?
1: Ale widziałem, że zwróciłaś uwagę.
2: Tak,
1: I wtedy dotarło do mnie, że mogłem spalić temat, ale na szczęście, naprawdę, myślę, że naprawdę ci się to spodobało i musisz zacząć jeść. I teraz z pełnymi ustami będziesz odpowiadać na pytanie, bo moje pytanie jest takie. Swoje bio, które mi wysłałaś 4 maja o 12:32, więc przygotowujemy się już od jakiegoś czasu do tej rozmowy. Napisałaś, że założyłaś konto spontanicznie po kolejnej średnio udanej wizycie w Sharing Concept, ale mam wrażenie, że to, co on robi w Backend, to był trigger numer jeden. Bo to jest chyba najbardziej emblematyczny koncept talerzykowy, jaki istnieje w tym kraju.
2: Możesz strzelać, jakby... śmiesznie rozmawialiśmy dzisiaj, nie? Zastanawiałam się, w której minucie strzelisz do Backend.
3: To prawda.
2: I czy zrobić właśnie...
3: Wiedziałem, że raczej nie, a tu jednak...
2: Czy zrobić bingo z naszej rozmowy i właśnie tam na pewno by było, że będziesz strzelać do Backend, a ja się o istnieniu Backend dowiedziałam po tym, jak założyłam profil, bo pamiętam, że ja jestem z Gdańska. My mamy pewną obsługę informacyjną, a Backend ma ile? 4 lata dopiero, nie?
3: No tak.
1: Bo są nagrania i są nagrania, możecie wszystkich tych audycji od... ta audycja jest od 10 lat, ale od 2019 jest digitalizowana w formie podcastu, jest dostępna w streamingach i można posłuchać, jak się zachwycam tym, co przyniosłeś wtedy.
3: Tak.
1: Zresztą my mamy piękną historię, my razem gotowaliśmy na różnych eventach, to wiesz. Ja udawałem, że jestem wielką gwiazdą, a on wszystko robił, także wiesz. To jest gość, to
2: nie
1: jest
2: wiem,
1: mistrz.
2: Nie wiem, czy musiałeś to dopowiadać.
1: To jest mistrz, no co? Znaczy, no rozumiem, zrozumiałem. Czasem tak bywa, że tak zachowują się goście tej audycji, ale potem my włączamy muzyczkę. I moi drodzy, taka będzie ta rozmowa do godziny 21. Hania, twórczyni konceptu talerzykowego, jest z nami w studiu.
4: Michał Toczyłowski. Ja zostawiam.
2: Nie, naprawdę?
1: Dziękujemy bardzo. Tak, bo będziemy teraz zadawać pytania tobie. Przygotowałem dzisiaj specjalną playlistę ze względu na to, że zaczęło się już lato na pełnej, więc dzisiaj nie będziemy was męczyć wszystkimi tymi piosenkami, o których mój tata mówi, że nie może słuchać i przełącza, kiedy słucha, więc dzisiaj będziecie mogli sobie dać głośniej i się pocieszyć i przypomnieć sobie piękne lato, na przykład roku 2002. Gramy DJ Tonka!

0: jest powtórka.
1: Jaja w kuchni.
2: Moi drodzy, jemy talerzyk kopenhaski z Bakken z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. Przepraszam, że mam pełne usta, ale jakie to jest dobre.
3: No jest smaczne. Mogę zapełnić na chwilę tą ciszę. Czy wszyscy wiedzą, co to jest talerzyk kopenhaski?
2: No, talerzyk kopenhaski, jajeczko, serek specjalnie zwinięty. Mhm. Były hejty na ten talerzyk. Były hejty, że to jest żyna z Atelier September w Kopenhadze. Dlatego talerzyk kopenhaski. To się nie wzięło znikąd.
3: To prawda. To prawda, ale jest już popularny tak w wielu miejscach, że właściwie to trochę jak stół szwedzki, no nie?
2: Ubite masło na rancie. Co prawda talerzyk jest tutaj specjalnie zrobiony w taki sposób, że nie jest stalowy, a ten chlebek, to jajeczko. Wiesz co, no najgorsze jest to, ja się dzisiaj żywię cały dzień tym, czyli z kerem proteinowym.
3: Ale czarnym w końcu, bo widziałam, że ostatnio kupiłeś biały, jakaś okropna kulinarna pomyłka.
2: Wiesz co, Mlekowita mi odpisała, że czarny robi konkurencję. Prawda jest taka, że to ma mieć mało kalorii, dużo białka i zapychać, jak ktoś jest grubasem i próbuje schudnąć.
3: No, ale nie chcę psuć... Vibe, ale ten ma cukier dodany.
2: Nie ma, ten nie ma.
3: Tak? Aha,
2: ten
3: to może jakiś nowy, bo ja to obczajałam, to takie tamten malinowe, to...
2: Nie.
3: To jest taki fajny chwyt, że dużo białka, tylko że tam za tym idzie bardzo duża kaloryczność, ale to jest taki osobny temat, trochę niezwiązany z...
2: Kalorii jest tutaj w opakowaniu 188.
3: Aha, no to spoko,
2: dobra. Jest spoko.
3: Bo tam to jest taki trochę czasami...
2: Cukry tutaj są, ale temat. Substancje słodzące, ksylitol, glikozydy stewiowe ze stewii, inulina. Nie ma cukru dodanego.
3: Okay.
2: Ale i tak, jeśli chodzi o nabiał, to OSM Koło rządzi i wczoraj kupiłem na Dolnym Śląsku twaróg z serotoniny z Wrocławia i to jest petarda i inny wymiar.
3: Mi się wydaje, że OSM Koło nie dociera do Gdańska. Teraz jak to mówię i może ktoś z Gdańska będzie słuchał, to chętnie usłyszę jakiś cynk, co gdzie,
2: ja wam pomogę powiedzieć, nie reklamując tego, bo Kaufland powiedział, że nie chcą ze mną pracować, ale w Kauflandzie można kupić. Pozdrawiam marketing Kauflanda.
3: Okej, no to może do zobaczenia w Kauflandzie.
2: Ja właśnie po to pochodziłem do Kauflanda, żeby kupić te serki na Dolnym Śląsku w Lubinie, z którego pochodzę, jest serek wiejski z Koła, także jogurty z siadłem, mleko i tak dalej, prawie w każdym sklepie.
3: Okay,
2: każde Dino, nie Dino, Biedronka chyba też, także takie rzeczy. Naprawdę polecam wam nabiał z Koła, bo to no, przede wszystkim nie przejęła tego Mlekowita, która pochłania wszystkich, ale naprawdę jeżeli chcecie posłuchać o patologiach w świecie nabiału, to Królowa Nabiału była teraz w Duszno pod podcast, w którym ty też byłaś i opowiadałaś o tym, jak jesz często pierś z kurczaka, do czego też nawiążemy. I opowiadała tam o patologii, którą jest podrabiany nabiał, podrabiana śmietana, podrabiany jogurt, podrabiane masło. Naprawdę, naprawdę polecam posłuchać i pozdrawiam serdecznie, bo również dzisiaj z nimi rozmawiałem, żeby podpytać troszeczkę o ciebie i powiedzieli, że bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia.
3: O, to super miło. No pozdrawiam Duszno. To bardzo, bardzo miła rozmowa i w ogóle z niej wyniknął taki całkiem fajny wyjazd do Krakowa, więc super miło. No i Królową Nabiału też pozdrawiam, bo się znamy w ogóle z tych fal internetowych zupełnie przypadkiem, a lubię bardzo ten content taki właśnie wartościowy. Więc...
2: Słuchaj, no ja spróbowałem pierwszy raz tego serka wiejskiego tutaj, w tym
3: widziałam,
2: miejscu.
3: Widziałam i słyszałam, jak ciamkałeś. No, tak. Można było widzieć ciamkanie
2: i słyszeć ciamkanie.
3: I słyszeć serek wiejski.
2: Było,
3: tak.
2: Ale naprawdę jem go prawie codziennie, więc to jest, i specjalnie jeżdżę do tego nieszczęsnego Kauflanda, żeby kupić tylko to. Już udaje mi się przejść koło ścian z czekoladami bez kupowania czekolad. Więc,
3: gratulacje.
2: Więc jest super. Wyjazd do Krakowa. Wyjazd do Krakowa miał jeden highlight u ciebie, bo powiedziałaś, w którym miejscu ci nie smakowało i był to bufet. Zmanipulowałem. Powiedziałaś, że Karpatka miała zepsuty krem.
3: Tak. I tego się trzymam i tak było. Natomiast zdarza się, no nie? Bo tak mam wrażenie, że z tej Karpatki się zrobił jakiś taki viral, semi-viral może, i nakręcanie tematu i koncept talerzykowy pojechał do
2: tak,
3: Krakowa
2: krytykować
3: bufet. W ogóle nie było moim celem krytykowanie bufetu w żaden sposób, to jest jedna sprawa. Druga, podali zepsutą Karpatkę, to się zdarza.
2: Zwróciłaś uwagę załodze.
3: Zwróciłam uwagę, że jest kwaśna. Ja teraz jak sobie wracam do tego myślami, bo ludzie mnie pytali, czy zwróciłam uwagę, ja tak mówię, że tak, no zwróciłam, ale potem tak mi się zaczęło przypominać, że ja w sumie powiedziałam, że ona jest kwaśna. I teraz w mojej w moim wyobrażeniu Karpatki kwaśny krem jest zepsuty, bo po prostu tam nie ma nic, co może dać kwasowość, ale może to nie było zrozumiałe, więc tak też właśnie chcę tak trochę to może nie wyprostować i teraz może jednak, żeby mnie nie skancelowali w TVN-ie na wszelki wypadek, no nie? Gdyby to by wyszło w początek kariery, a ty już po prostu... Ale już tak zostawiając to na bok, uczciwie mówię, że być może powiedziałam tylko, że krem jest kwaśny i nie domknęłam
2: zdania. Ale poczekaj,
3: zdania.
2: Dlaczego powiedziałeś o TVN-ie? Czy właśnie zdradziłaś, że zostajesz sukcesorką Magdy Gessler?
3: Nie, Przemka Klimy. Nie, ani jednego,
2: Przemka,
3: ani drugiego,
2: Przemka
3: ani
2: pozdrawiam serdecznie, cały czas umawiamy się na jego przyjście do tej audycji, cały czas nam się nie udaje, no bo TVN jest ważniejszy, trzeba pójść do stacji matki, no.
3: Nie, no jasna sprawa, nie mam nic wspólnego z TVN-em, nie wydaje
2: ale
3: mi się, żeby TVN
2: mi,
3: się mną interesował w ogóle.
2: On się odezwał do ciebie w tym temacie?
3: Nie, no czemu by miał? Słuchaj, jakby właśnie to o to chodzi, dużo jest gadania wokół tej Karpatki i przepraszam, że to powiem, ale z mojej perspektywy, bo to tak trochę się rozbuchało, a ja poświęciłam temu bufetowi tam, nie wiem, 2 godziny, mhm, powiedzmy, czy tam półtorej. I dla mnie temat jest zamknięty. Potem wrzuciłam posta, bo ludzie pytali, tak naprawdę tam dopytywali akurat o ten bufet, bo to jakiś taki chodliwy temat. Powiedziałam moje wrażenia i koniec sprawy dla mnie, a to dalej żyje. I właśnie nie wiem, jak się tym zaopiekować w takim sensie, żeby...
2: Nagrać filmik z przeprosinami, na którym płaczesz.
3: Nie, w ogóle, bo nie wiem, nie, w sensie sorry, ale nie ja wam zepsułam tą Karpatkę, mogę przyjechać wam zrobić dobrą, ale nie wiem, dobrą pewnie robią, tylko mogę wam zrobić świeżą. Ale dlaczego też jakby to jest jakieś w ogóle wychylenie wahadła w absolutnie niepotrzebnym zakresie. Oczekiwanie, że pan Klima do mnie będzie pisał i wiesz, nie musi, wpadki się zdarzają, on ma w ogóle staw od tego, żeby się zajął tam ewentualnym jakąś akcją, przeprosinami, czy tam czymkolwiek, nie? Typu okej, nie masz smaku, albo okej, przekażemy kuchni. To się w ogóle nie wydarzyło, tam nic w ogóle takiej reakcji. No ale też trudno, no nie mamy kultury feedbacku żadnej, wydaje mi się, w gastronomii i nie tylko, więc ja nie czuję w ogóle tej wielkości tej sprawy. Mam wrażenie, że ona jakoś tak rośnie i ja stoję pod jakąś
2: ludzie
3: górą
2: komentarzy.
3: Ludzie z mediów
2: szukają gówno burzy i ją znaleźli.
3: No, chyba chodzi o to, że ja w ogóle, na mnie nie robią wrażenia lajki, udostępnienia. To jest w ogóle super miłe, jak mi ludzie lajkują rzeczy, komentują, udostępniają. To jest takie uczucie, którego ja nie znałam wcześniej, bo nie robiłam nic w social mediach, więc to jest w ogóle nowe. Mhm. I dość imponujące, dużo emocji, takie dość imponujące emocje te są czasami, bo są też nowe. Ale nigdy moim, wiesz, celem nie było znalezienie łatwego... Nie było celem to znalezienie łatwego celu. Jakiejś restauracji, żeby tam pójść sobie nabić wyświetlenia. Mam wrażenie, że trochę to tak zostało odebrane, no to w ogóle teraz chcę to prostować, bo to nie jest w ogóle mój typ robienia rzeczy. Wiesz, ja robię memy. Gdybym ja robiła coś ważnego społecznie, a ja robię memy, to naprawdę nie
2: to
3: musi trafiać wszędzie.
2: To są memy ważne społecznie. Tomek Paziewski, który nas realizuje, właśnie mi zaburczał do ucha 8 minut, więc zostawiamy was z muzyką i za chwilę wracamy, o tych memach będziemy rozmawiać. Groove Jet Spiller i Sophie Ellis-Bextor. Tak jest, gramy dzisiaj tylko takie rzeczy.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Kiedyś letnie przeboje były fajniejsze niż obecne letnie przeboje, ale od czego jesteśmy my, podstarzali milenialsi, żeby wam nie puścić i nie przypomnieć tych pięknych momentów, kiedy pierwszy raz pojechaliście autokarem na zagraniczne wakacje do Hiszpanii i tam pijąc kiepskie piwo pod palmą słuchaliście tych hitów. To właśnie dzisiaj będziemy wam grali, ale również będziemy was zabawiali rozmową z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. I ja teraz przejdę przez to, bo powiedziałaś wcześniej, że ty robisz memy. Bingo. To jest chyba coś, co poszło jako pierwszy taki większy viral.
2: Tak.
1: Jeśli chodzi o twoje memy. Koncept talerzykowy do dzielenia z przyjaciółmi. Talerz w niebieskie kropki. Czy tu są niebieskie kropki na talerzu z Bakken?
2: Nie, i akurat Bakken nie ma chyba talerzy w niebieskie
1: ale
2: kropki.
1: Ale lecimy dalej. Ubijane no. Masło jest,
2: jest
1: na tym talerzu.
2: Mamy.
1: Niebieskie akcenty.
2: W lokalu tak. Mamy tutaj, tak.
1: Kelner się przysiadł. Do ciebie przysiadł się szef kuchni.
2: Ale przyniósł też, nie? To można jednak taką fuszkę małą tutaj tak. Wieczorem zaliczyć, no.
1: Bezprzewodowa lampka. No to, ta naciskana na górze. No, i świetny produkt. Ktoś ma wegańską grzywkę. Wiem, o co chodzi. Jest krótka. Tak sterczy, jak taki
2: nie,
1: daszek.
2: Nie sterczy, ale jest taka od linijki. No tak, ja nie wiem, skąd znam to określenie, ale szczerze
1: krzywka.
2: Pasuje zazwyczaj, także...
1: Długa ława pod oknem.
2: Tak.
1: Stalowe taburety.
2: Tak.
1: Składniki robią nazwę dania.
2: Tak.
1: Stalowy półmisek, stalowy talerz, stalowy bar.
2: Tak.
1: Sól Maldon.
2: Mamy.
1: No i dobrze. Sól Maldon. Lubisz sól Maldon?
2: Lubię, ale jeżeli nie mieliście okazji, to pewnie warto spróbować choćby nawet po to, żeby rozumieć memy, bo to nadal jest słona sól. W sensie ona jest ciut lżej słona, tak. Ale w niewielu... Jest ciut mniej słona po prostu. Tylko tam jak ktoś się nią chwali w karcie, to bardzo często to są takie dania, gdzie to już nie ma znaczenia, bo jakby ta słoność to jest jakiś tam dodatek, a nie główna rzecz. No w maśle to czuć, nie?
1: Odsyłam państwa do rozmowy z Jarkiem, który jest mistrzem soli i przyszedł tutaj z walizeczką pełną soli. Soli nierówna. Faktycznie mamy o tym audycję, więc znajdziecie to w formie podcastu. Zapytaj obsługę o desery. No pastwisz się.
2: Nie pastwię się. Po prostu to się pojawia teraz wszędzie i to nie jest jakiś mega problem, szczególnie jeśli rzeczywiście ktoś faktycznie tam wypieka codziennie coś nowego i ciężko utrzymać stałą kartę, to właściwie nawet fajnie, że w tej witrynie zazwyczaj jest coś innego. Ale znam miejsca, gdzie w witrynie jest od roku to samo i musisz pytać obsługę, tylko dlatego nie ma tego w karcie, bo trzeba by było co miesiąc drukować nowe menu, bo się cena zmienia, nie?
1: No, bo desery powinny być dobre, tak? Na przykład taka karpatka. Karpatka to jest w ogóle ważna rzecz. Powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest prawda? Czekaj, bo ludzie do mnie dzwonią. To jest w ogóle jak ci odjeżdżę.
2: Trochę się stresuję teraz, jak znowu podnosisz telefon.
1: Czy to prawda, że masz urodziny?
2: Tak, to jest prawda.
1: Nie! Drodzy nie. Państwo, po raz drugi Michał Toczulowski wtoczył się do studia.
2: Wow, dziękuję.
1: Z Karpatką tym razem.
2: To jest... wow.
3: Nie, zapalałem świeczek, bo by nas tutaj ten.
2: Wow.
3: Jest karpatka. Mam nadzieję, że nie będzie kwaśna wszystkiego najlepszego z pracy.
2: Odebrał mi mowę. Zaraz się chyba popłaczę. Ja się łatwo wzruszam. Jak Michał do mnie napisał w sprawie wośpu, to się rozpłakałam, a teraz będę płakać drugi raz. Tylko wtedy, jak Michał do mnie pisał, to siedziałam sama na chacie, nie? Ojejku, co za wrażenia na żywo, a ja nie wiem, co powiedzieć.
3: Pani, to 28 tysięcy osób.
2: Jak wracałam dzisiaj z Bakken do mojej siostry, to...
3: Nie mam noża, więc... Znaczy,
2: jest okej. Ja mam nóż. Ja, czekaj, jak dziś miałam nóż przed chwilą. No ten... A nie, ty już go wziąłeś. Dobra, przepraszam. Mówiłam mojej siostrze, że tak dzisiaj dobrze zjadłam w obu Bakkenach, że trochę mi głupio, że się z nich śmieję, ale gdybym się nie śmiała, to bym tu nie była i nie jadła dzisiaj za darmo. Czwarty raz z Bakken, więc chyba się opłacało.
1: Po to się robi takie rzeczy, żeby jeść za darmo.
3: Będziemy jeść sobie z tego, mam tak, bo nie wziąłem nic więcej.
2: Nie, super, super.
3: Metrem i tak śmiesznie wyglądałem, także...
2: Jutro są pierwsze urodziny konceptu, więc możemy właściwie nawet jakoś bardziej chyba to...
3: Tak, to proszę bardzo, tutaj troszeczkę wysunę.
2: Tak,
3: no. Ale jest lekko kwaśna, bo ma porzeczkę w środku, smacznego. Życzę, jedzcie sobie, kroję dalej. Mam nadzieję, że ten krem wam będzie smakować.
4: Ja muszę zajrzeć tam, jest, bo jestem,
2: nie, no, po prostu.
3: Jest krem z bardzo dużą ilością masła, jest wanilia i jest też fasola tonka, więc...
2: Tonka też powinna być w nowym bingo, nad którym teraz pracuję. Wszyscy dają tonkę, ale to jest akurat całkiem przyjemny taki, właśnie taki twist. Okej. Dobra, tak, dzięki, no.
3: A ja sobie to ogarnę.
2: Nie, no, super, to jest w ogóle takie show trochę nie za dobre do audycji radiowej, bo my tutaj się, w ogóle ja się zachwycam, ale przepiękną karpatkę jeszcze z różowym topem, to jest po prostu... Dobrze, ale to ja się z tobą nie pożegnam, dobra? Może jednak jeszcze coś
4: jedzieć. Nie, mamy trzeciej rzeczy. Biegnij, tutaj jest teraz pizza na slice.
2: A w ogóle jak szłam obok tej pizzy, no, dziewczyna chciała wejść do środka, jakiś jej kolega stał przed i mówi, ty, ale ja nie wziąłem portfela. A ona mówi, ale ja mam urodziny dzisiaj, to ja stawiam. I sobie myślałam, mogłam do niej wrócić i powiedzieć, że ja też, ale... Bo ale wtedy dużo znaków postawić. Było dzisiaj. Ten kubek tutaj, znowu podniosłeś telefon, czego nie robiłeś wcześniej. Wszystko jest takie trochę tutaj podejrzane.
4: I teraz mogę się triggerować, podnosząc telefon.
2: Po prostu będę musiała się skupić na dwóch wątkach, więc... No ale dobra. Nie, wspaniałe, bardzo dobra. Dziękuję.
4: Poczekaj, bo ja sprawdzam, czy nie jest kwaśne. No, porzeczki są kwaśne.
3: Na pewno.
2: Ja muszę krem chyba sprawdzić.
4: Dobrze to rozkminiłeś, że nawet jakby ci się skisił w metrze, to możesz powiedzieć, że to porzeczki.
2: O Jezu.
4: Dobra, co?
2: O Jezu, teraz się rozpłaczę. Petarda.
3: Może się nie żegnam faktycznie, podzielę, że
4: słucham. A czy to jest w karcie, czy teraz będzie trzeba...
3: Ta karpatka jest w karcie, no tylko że tak? W mniejszych porcjach. Tutaj zrobiłem taką tortową.
2: Taką wiesz, adekwatną, bo ja
4: wiesz, że musisz nazwać ją karpatka Hani teraz.
2: Konceptu talerzykowego. Może na drugie urodziny się odezwę, żeby zrobić jakiś pop-up. Smacznego, przyjemności. Niech jedzą. Ja myślę, że jednak nasza taka kolaboracja, ta przy okazji Wośpu...
3: Coś jeszcze do ciebie?
2: Ale nie się kucnąć, tylko tutaj przy tym stole, tak trochę nie ten. To by dziwnie wyszło. Nasza kolaboracja mi się wydaje, że się rozniosła super pozytywnym echem. Po prostu pamięta się jakieś głupie komentarze, które pewnie i do mnie, i do was spłynęły. Ale myślę, że to fajnie potrząsnęło internetem i bufonadą takich niektórych lokali. Ja w ogóle tak pamiętam, że tam parę lokali było zaskoczonych bardzo, że Baken się zdecydowało na współpracę z takim parszywym profilem, który
4: ja byłem zaskoczony,
2: rynek.
4: Ale ja ich znam. Ja wiem, że oni są w porządku. To oni mają w ogóle korporację, która w gastronomii płaci ludziom. To jest... Dziś ja chciałem z nimi pracować, ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej.
2: Tam. Czy dzisiaj robimy...
4: I mnie nie wzięli.
2: Dzisiejsza audycja, seria miejsc, które nie chciały Marcina. Kaufland.
4: No.
2: Baken.
4: No dobrze, to teraz miejsce, w którym pracowałem przez 2 lata. Czyli najważniejszy monolit konceptów talerzykowych, coś, co robiło, talerzyki już przed pandemią. Jedno miejsce nazywało się Talerzyki Nieodżałowane. Do dziś pamiętam, jak fantastycznie Szczepan Twardoch trzymał balans, nie trzymając pionu w żaden sposób, siedząc na stołku i robił to cały czas. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana pisarza Mamut. To nasz taki inside joke. No ale Bibenda. Bibenda. Bibenda robiła talerzyki, zanim wszyscy robili talerzyki i potem wszyscy zżynali z Bibendy. Cała Polska zżynała z Bibendy. Humus, Labnech przecież zżynali z Bibendy wszyscy. Talerzyki narodziły się w Bibendzie. Byłaś w Bibendzie podczas swojego...
2: Nie byłam. Myślałam, że dzisiaj pójdę, ale jakoś mnie pokonało.
4: Dobra, jedziemy do Bibendy.
2: To jest duże miasto, jakoś mi się ciężko tu poruszać i nie zdążyłam. Także no. Ja czekam i miałam o tym posta. Ja czekam, aż wielkim szturmem zawładną kartami tymi deserowymi płatki ryżowe. Michał.
4: Ja myślałem, że UB chociaż.
2: Bo ale... się zastanawiam, co...
4: Potrzymaj mi.
2: Nie wiem, pewnie zaraz piosenka, to masz
4: ale
2: 10
4: dlaczego
2: minut.
4: Tam stoisz? Siadaj tutaj z nami.
3: Bo jak chcesz wyjść, czekam, aż się skończy to wejście, żeby tak już oficjalnie sobie wyjść i przeszkadzać.
4: Ale wiesz, jak on się cieszył, jak tutaj się zamknął w tym, w takim studyjku, które mamy tutaj obok, zamknął się im przez godzinę, miał spokój. Nikt do niego nie dzwonił, nikt do niego nie krzyczał,
2: świetne.
4: Nikt do niego... Żadna osoba influencerska nie przychodziła do niego pogadać o ubijaniu masła, tylko on sobie siedział. Ja do niego zaglądałem przez kilka razy. To był najszczęśliwszy facet na świecie tam.
2: Okej. Nie, ale to jest, ale w ogóle jeszcze dzisiaj mówiłeś, no będę słuchał, to siadaj i słuchaj.
1: Bo ciebie nie słychać, bo my cię słyszymy, ale
3: dobrze. No, dobrze.
1: Wielki powrót do eteru, Michał Toczułowski, szef kuchni Backend. Miałem cię zapytać, nie zdążyłem. Jakie plany? Co wy, bo oprócz tego, że Backend jest koło Bibendy, to jest jedna rzecz, czyli w centrum. Otworzyliście w zasadzie już na pełnej petardzie, żeby wam się źle nie kojarzyło, kolejne miejsce na Żoliborzu, dobrze mówię?
5: Tak, Backend Bar się otworzył na Żoliborzu, już jest otwarty. Hucznie się otworzyło, nawet Hania była w weekend.
2: Byłam, to prawda.
5: W Backend Barze i się, mam nadzieję, świetnie bawiła. Nie wiem, bo mnie nie było, więc...
2: Byłam, bawiłam się dobrze, byłam tam trochę tak towarzysko porozmawiać z niedzielnymi, z którymi robiłam memy. Mhm. I poszłam dalej robić networking na mieście, że tak powiem, ale super w ogóle miejsce takie.
5: Na razie jeszcze wciąż w niepełnej formule, ale niebawem otworzymy tam bardzo, bardzo dużą piekarnię. Bardzo dużą piekarnię i wiele innych rzeczy, więc
2: to wszystko
5: jest w fazie rozwoju, tylko to jest po prostu tak czasochłonny, pracochłonny i ja wiadomo co chłonny interes, że... Mhm. Że trzeba po prostu na to
2: mi się podobało, że to jest w taki jakiś trochę wygląda jak taki parking przy magazynie, bo to właściwie prawdopodobnie to był mechanik. A no właśnie, ale taki otoczony taką absolutnie świeżo wybuchniętą zielenią. To w ogóle takie przyjemne wizualnie miejsce w mieście.
1: Ja bym się oprę jeszcze o to bingo, plansza łatwa numer 2 i zapytamy się Michała, czy tam będą takie rzeczy jak, czy kelner będzie z tobą na ty?
5: No pewnie będzie, tak jak zawsze. No, wszyscy nasi kelnerzy
1: czy będą wina naturalne?
5: No pewnie po części tak.
1: Czy ktoś z obsługi będzie miał maleta?
5: A tego to już nie wiem, to już wszystko zależy od rekrutacji, tak?
2: Zależy kiedy otworzycie, jak jeszcze
5: zobaczymy,
2: w tym roku to...
5: Czy na co będzie moda w danym momencie.
2: W tym roku będzie.
5: Nie u nas, tylko bardziej u kelnerów. U osób, które będą u nas pracować.
2: Myślałam, że to taki, że musisz mieć pewne cechy, żeby...
1: Mętne wino pachnie kiszonką.
5: Nie, to u nas nie.
1: Nie? Nie macie win naturalnych?
5: Mamy trochę łatwiejsze chyba.
1: Czy w menu będzie napisane sides?
5: Nie, nigdy nie mieliśmy sides.
1: Okej, a jajko jest 6-minutowe?
5: Teraz tak myślę. Chyba czasem do lunchu mam, bo mam na browarach warszawskich mamy lunch, to czasem do lunchu jest jajko 6-minutowe. To tak, no ale to czasem.
1: Piękna sytuacja. Dostarczyłaś mi content, żeby przepytać człowieka, zrobić
2: nie
1: mu takie...
2: Nie wiem w ogóle, po co przyszłam.
1: Jeszcze się nie zaśpiewaliśmy 100 lat, ale możemy to zrobić. To jest najbardziej cringe'owa rzecz.
2: Zajmijmy się rozmową.
1: No dobrze. Dwóch mężczyzn w lokalu ma Salomony. To jest ostatnia rzecz, na jaką spojrzę tutaj.
5: Dzisiaj nikt nie miał.
1: Jestem
5: pewien, że dzisiaj z pracowników nikt nie miał.
2: Czarne Asiksy były to takie też podobne, ale właśnie zastanawiam się na to. Nie sprawdzałam, jakby no po prostu patrzę na takie rzeczy, natomiast wśród klientów to tam tych Salomonów, szczególnie na Żurawie, to trochę inny klimat mają browary.
1: Widać, że nie jest z gastro, nie? Użyła tego słowa na K.
5: Nie zależy,
1: klienci.
2: Goście. Sorry, obejrzałam tylko 150 odcinków kuchennych.
5: Ale ja też nie byłam.
1: Dobrze, moi drodzy, bo Tomek powiedział, że 13 minut, dlatego no dobrze, no tańczcie, dajcie sobie głośniej. To jest utwór,
5: przepraszam.
1: To jest utwór, który kocham i strasznie jestem zły, że w aktorskiej wersji filmu, którego anime wersja została użyta w teledysku, nie pojawił się ten utwór. King of My Castle Vanju Project, który był ilustrowany Ghost in the Shell początkami tego anime. Ładnie powiedziałem? Ładnie. Dajcie sobie głośniej, to jest wspaniały utwór, a potem wracamy do ubijanego masła.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Studio opuszcza Michał Toczulowski, który przyniósł tutaj karpatkę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
2: Bardzo dziękuję.
1: No dobrze. Jesteśmy po rozmowie o Krakowie, jesteśmy po tych wszystkich eventowych, fantastycznych rzeczach, które oczywiście zobaczycie w formie rolek, no bo dlaczego, nie? Pytanie o twoją podróż do Warszawy, bo zrobiłaś sobie weekend w Warszawie, byłaś w Bakken, to już wiemy,
2: tak.
1: Nie byłaś w Bibendzie, co jeszcze można naprawić, ale byłaś na Zbawiksie.
2: Byłam.
1: Na Placu Zbawiciela, bo ludzie, tak. Ludzie się oburzają o Zbawiks.
2: Mhm, byłam, tak.
1: I byłaś w Charlotte.
2: Byłam.
1: Jak było?
2: Zacznijmy od tego, że była taka kolejka, że stwierdziłam, dobra, wezmę sobie piwo w planie B i zobaczę, jak się rozwinie sytuacja. A była świetna pogoda, więc bezalkoholowe, pszeniczne, po prostu jak złoto wchodzi w takich okolicznościach.
1: Lata w mieście nie brałaś?
2: Nie. To jakiś drink?
1: To jest seria drinków.
2: Mm.
1: Jak przynoszą ci tace z tymi małymi szotami lato w mieście, to potem ktoś rzuca tekst albo jedziemy do mnie, albo jedziemy do luster. Także nie polecam.
2: A, okej, okay, dobra. Nie brałam bezalkoholowe piwo, to było 13 czy coś, tam 14. Mm-hmm. To świeżo otwarty plan B tego dnia. No i magicznie kolejka zniknęła, jak wypiłam to piwo, więc stwierdziłam, że pójdę. No i tyle, no tam chyba nie ma co za dużo mówić, to jest takie dość kultowe miejsce chyba już, podobno karta jest od dawna taka sama.
1: No myślę, że kultowe było 10 lat temu, teraz po prostu jest elementem Warszawy i bez niej Warszawy, bez tego miejsca Warszawy nie ma.
2: No to chyba nadal jakaś kultowość, no nie?
1: No w sumie tak.
2: Ale byłam... Zjadłam jakiś tam taką pozycję na słodko, ale nie zapytaj obsługę, tylko taką, która tam jest na stałe. Wypiłam kawę, popatrzyłam na ludzi. To jest w ogóle dla mnie w ogóle przyjemny sport, patrzenie na ludzi gdzieś w lokalach i w takiej tkance miejskiej, szczególnie nie w moim mieście. Więc bardzo przyjemny czas. Natomiast memów z tego będzie na pół roku, to spokojnie.
1: Ale co? Czy to będą memy z... Nie wiem, czy młodzi ludzie chodzą do Charlotte, czy to jest raczej miejsce milenialskie?
2: Nie, mocno. Mało milenialsów. W ogóle tam
1: tak?
2: Na tym placu Zbawiciela.
1: Oni pracują. Wtedy siedzą w domu.
2: Nie, czekaj, ale to był dzień taki niedzielny, to było wczoraj.
1: Mhm.
2: W ogóle jakoś tak było bardzo młodo, także, ale może mi się wydaje po prostu i milenialsi się lepiej kryją w Warszawie, ale
1: nie
2: dużo było takich
1: tak
2: bardzo młodych ludzi.
1: Co myślisz o restauracjach, które, restauracjach i miejscach w ogóle, które w tym momencie robią pivot i udają, że są miejscami dla generacji Z? Już nie mówię o ładowaniu wszędzie maczy i teraz UB i wszystkich takich historii, ale bardziej o komunikację taką, wiesz, dodawanie pikselozy, dziwne słowa, niewymawianie liter z ogonkami, nie jest cześć, tylko czest.
2: A, nie wiem, ja nawet nie udaję, że nadążam. Naprawdę. To w ogóle widać po moim profilu, po moich statystykach. Ja prawie w ogóle nie trafiam do generacji Z. Mam TikToka, na którym nic się nie
1: Napisałaś
2: dzieje.
1: Napisałaś mi w biorze. Tak, zaznaczyłaś mocno, że z niego nie korzystasz.
2: Tak, ale to jest właśnie, to jest to, bo TikTok jednak nie jest taki popularny wśród milenialsów, a jest wśród Z-ek i moje treści tam zupełnie nie żrą.
1: Nie żrą, nie?
2: Ale absolutnie.
1: A jak jest na Facebooku?
2: Nie mam Facebooka, założyłam Facebooka, w sensie profil konceptu, tylko po to, żeby jakby zarezerwować nazwę.
1: Mhm.
2: Nie umiem tam w ogóle się posługiwać tym, nie mam na to czasu. Sam Instagram mi zjada 3 godziny dziennie, codziennie. To ja i tak jak pamiętam o tym, żeby jeszcze skopiować treści na TikTok, to już jest święto, a obsługiwanie jeszcze jakichś innych platform to jest niemożliwe. Więc bardziej jak gdzieś mam jakieś konto, bo mam w ogóle w różnych miejscach, mam też na tych wszystkich takich platformach typu, nie wiem, Patronite, jakbym zachciała jednak coś tam dawać takiego płatnego, ale to są wszystko takie placeholdery, żeby mi nikt nie ukradł najlepszych loginów i tyle. Jestem tylko na Instagramie, zupełnie nie trafiam do pokolenia Z. To jest w ogóle śmieszne, bo mam w treningu takie dwie dziewczyny, które są no pokoleniem Z raczej, muszę sobie dobrze policzyć ich wiek, ale chyba tak. I właśnie nikomu nie mówię, że mam koncept, ani w pracy, ani jakby jeżeli ktoś się tam załapie na ten profil w necie, to mnie zobaczy, ale generalnie nie chwalę się tym jakoś specjalnie. No to dziewczyny jak odkryły, że ja to ja na tym koncepcie, to powiedziały super to jest, ale nie rozumiemy połowy.
1: No bo tam się nabijasz z nich, no jakby nie patrzysz, nie, no, z grzywek się nabijasz. Całe, wszystko, o czym jest koncept talerzykowy, to jest generacja Z. To...
2: Nie, grzywki są milenialskie i w ogóle wydaje mi się, zastanowię się nad tym, co powiedziałeś, bo nabijam się z tego, że milenialsi się nabijają z Zetek. Tak myślę. Chciałabym, żeby to miało taki wydźwięk.
1: Ze mnie się śmiejesz po prostu.
2: No. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, bo że potrzebowaliśmy 43 minut na to, ale nie, no tak serio, też jestem milenialsem i mnie po prostu bawi to, że milenialsi są teraz tacy, o, jakie w ogóle dziwaczne pokolenie nam wyrosło. No wiecie, jakby sami wychowaliście, nie? Wychowaliśmy wszyscy, jakby, no ja nie wiem, dzieci, ale...
1: Nie, Gen Z to są dzieci Gen X-ów.
2: No ale wychowaliśmy jakimś wzorem, wiesz, ktoś na nas patrzył i nie chciał być taki jak my.
1: Hardcore
2: i...
1: się zacznie, jak zaczną dorastać dzieci milenialsów, czyli alfy. To są ci, co teraz jeżdżą na hulajnogach po 4 osoby na jednej hulajnodze i mają brukuły na głowie.
2: Tak, bo milenialsi już mają takie brzuchy, że nie są w stanie, wiesz, w 4 osoby na jeden hulajnogę. Wiesz, szkoda kolana, no
1: Boże,
2: nie?
1: Jak dobrze, ktoś się że ja schudłem 40 kilo.
2: Gratulacje, to jest mega wysiłek. Nie, już pomijając brzuchy, bo to jest oczywiście jakiś tam żenujący żart, ale tak zupełnie...
1: Żenujący?

0: Milenialsi po prostu zapomniał wół, jak cielęciem był, no jakby sorry.
1: No pewnie, że tak o to chodzi w całej tej sztafecie pokoleń.
0: I to jest zabawne i że to, że my nas teraz obuja. Ja z fascynacją patrzę na zetki. Znaczy ja wiem, że zetki tam już są badania, że sobie gorzej radzą z pewnymi rzeczami, z którymi my sobie świetnie radziliśmy, albo wydaje nam się, że sobie świetnie radziliśmy. A prawda jest taka, że to jest pierwsze jakieś pokolenie, które dostało odpowiednią ilość czułości i edukacji emocjonalnej, żeby się wysypać, zamiast trzymać w kupie wtedy, kiedy nie trzeba, więc ja na nich patrzę z fascynacją, naprawdę, z fascynacją. Zastanowię się nad tym. Nie, jak już mam się śmiać, to z tego, że ktoś się śmieje z nich.
1: Czy śmiejesz się z ludzi, którzy śmieją się z maczy?
0: Śmieję się z tego, jaką dźwignią kapitałową, reklamową dla kapitalizmu jest macza, którą się wciska w absurdalne miejsca już.
1: Żwirek,
0: i jak drzwi dla kota, no.
1: Widziałem reklamę na autobusie i dopiero potem słuchałem tego podcastu z tobą, więc dopiero
0: makabra,
1: potem sobie
0: co?
1: Połączyłem kropki, że zobaczyliśmy.
0: Ale ma w ogóle jakąś dziwną nazwę, bo on się nazywa tofu żwirek macza, czy coś.
1: Tak,
0: zastanawiasz,
1: tak.
0: Czy on smakuje jak tofu, a pachnie maczą, czy jest...
1: Macza i pachnie jak tofu.
0: Co to jest?
1: Albo pachnie,
0: nie?
1: Jak żwirek dla kota i to jest najgorsze.
0: Smakuje,
1: tylko teraz...
0: smakuje jak tofu, to by pasowało.
1: Nie chcę tego powiedzieć, bo będzie problem. Słuchaj, ujawniłaś swoją twarz całkiem niedawno. Czy zauważasz, że cię poznają ludzie w gastronomii? Czy to jest tak, że przez to, że wspomniane zetki pracują na sali, to nie mają pojęcia, kim jest ta pani, która przyszła i robi takie ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Nie, myślę, że nikt mnie nie poznaje nigdzie. Tak myślę. Ja na co dzień wyglądam trochę inaczej niż tam w tym miejscu, gdzie w tym sensie w tym podcaście, gdzie była moja twarz. Bo zazwyczaj wyglądam jak lump spocony z siłowni, dokładnie tak, jak już wychodzę z domu, więc to jest nie do poznania. No jak chodzę do restauracji, to może trochę lepiej wyglądam, ale to jest za mały profil, żeby to ktoś kojarzył. Poza tym ja nie jestem tą influencerką, która chodzi po mieście, gada, nagrywa się.
1: Kochani,
0: wczoraj zrobiłam
1: ten...
0: Tak, i zrobiłam eksperyment z tą kamerą i no, tak nie umiem tego, nie przychodzi mi to naturalnie. Nie pokazuję twarzy za dużo, raczej nie będę nagrywać żadnych recenzji, w ogóle recenzje to nie jest mój kierunek zdecydowanie. Więc ci ludzie, dosłownie ktoś by musiał dokładnie przejrzeć mój profil, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam i jakoś jeszcze to zapamiętać, no nie? Więc nie poznają mnie ludzie.
1: Tak zagramy. Myślę. My. Pan Tomek stwierdził, że jest najlepszy remix Functuary i ja uważam, że najlepszy remix jest Stonebridge'a, więc teraz będziemy zderzać nasze poglądy i wracamy za... 3 minuty 37 sekund, żeby podsumować tę piękną rozmowę i masz tam jeszcze trochę karpatki? Jeszcze trochę zjemy.
0: Musisz się pospieszyć.
1: Dobrze, lecimy.

0: To jest powtórka.
1: Jaja w kuchni w Radio Campus.
2: Hania Pawlik-Straczyńska, twórczyni konceptu talerzykowego, profilu, którego jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zajrzyjcie tam, bo zobaczycie tam wszystko, co widzicie, kiedy chodzicie do restauracji stworzonych niedawno. Powiedz mi, ty w ogóle, gdybyś miała wybrać, na przykład wolałabyś pójść do restauracji takiej, w której stary kelner kroi tatara przy stole i są... Państwo tego nie widzieli, ale zrobiła taki gest wymiotowania. Czyli jednak
3: nie lubię
2: ty
3: takiego...
2: lubisz koncepty talerzykowe.
3: Tak! Tak! I mi się wydaje, że to widać. Jest właśnie dużo lokali gastronomicznych. No nie, nikt nie był tak odważny jak właśnie Bakem, żeby do mnie napisać coś porobić.
2: Ja dopiero wtedy uznałem, że ty to lubisz. Jak
3: ale...
2: zobaczyłem tę współpracę z okazji Wośku.
3: Masa lokali jednak, no może nie masa, może przesadzam, ale naprawdę parę takich ważnych miejsc na gastronomicznej mapie Polski zrozumiało, że ja to robię jednak z jakimś zrozumieniem i czułością. Nie da się śmiać z czegoś, czego się nie zna. Ja lubię koncepty talerzykowe. Jak mi ktoś by właśnie kroił tatara albo... Nie, dla mnie to jest porównywalne wydarzenie z płonącym świniakiem na weselu, jak jesteś panną młodą. To jest po prostu za dużo dla mnie
2: płonący
3: wydarzeń.
2: Płonący przecięty parmezan.
3: Nie wiem, czemu to ma służyć.
2: No, entertainment.
3: No, ale to jest taki entertainment właśnie... Znaczy nie, w ogóle jak ktoś chce sobie na to chodzić, bo to jeszcze to jest dla mnie ważne. Niech każdy sobie chce chodzić, niech każdy sobie chodzi tam, gdzie chce, no nie? Chcą pić macze, oglądać płonący parmezan, coś tam, nie ma problemu, ale ja nie lubię takich rzeczy, bo ja nie lubię, jak się na mnie skupia uwaga. Mnie to w ogóle krępuje, tak zupełnie szczerze. A już szczególnie w takim miejscu właśnie restauracja albo gdziekolwiek, takim bardziej licznym w ludzi niż tutaj w radiu na przykład. Uh-huh.
2: Czyli trzeba cię zabrać dzisiaj do McDonald's i powiedzieć obsłudze, że masz rodziny.
3: Dostanę czapkę, koronę, nie wiem, co tam w McDonald's dają, ale...
2: Koronę dają w Burger King.
3: Czekaj, bo zrobiłam short story long zrobiłam, a ja po prostu z tym płonącym parmezanem widzę to, co w ogóle teraz się robi z gastronomii, czyli żeby było coś na content w media, a ja
2: tak.
3: Nie chodzę... Dla kontentu. Wiem, że to absurdalnie brzmi teraz, bo jestem tutaj, bo jestem influencerką, ale ja nie wrzucam w ogóle w neta moich przeżyć takich, że nagrywam, jak kelner coś przynosi i tak dalej. Ja nie lubię tego. Mi jest nawet głupio zrobić zdjęcie talerza w knajpie, wiesz? Także nie lubię takich wydarzeń, także dla mnie koncepty talerzykowe są idealne, bo są takie zazwyczaj dość gwarne, neutralne wizualnie, trochę się niewygodnie siedzi, okej, ale jest dużo innych zalet, które mnie tam ściągają. Bardzo często można spróbować czegoś nowego. No i mi nie przeszkadza, jak kelner mówi na ty, więc jakby dla mnie tam jest wszystko tak, jak powinno być. Zazwyczaj, no chyba, że jest słaby, no to wtedy niestety będzie mem. Zawsze coś wyciągnę pozytywnego. Albo miłą przygodę kulinarną, albo memy.
2: Myślę, że teraz właściciele konceptów talerzykowych siedzą i nie wiedzą, czy ty sobie jaja robisz, czy o co chodzi. Bo myśleli, że atakujesz ich. Że z nich szydzisz. Że ich krwawicę ciężką i to, że namawiają ludzi do płacenia wielkich napiwków swoim pracownikom i to, co powiedziałaś w Duszno Podcast, że to jest przerzucanie obowiązku płacenia pracownikom na gości, nie klientów, na gości.
3: Mm-hmm.
2: Płatników. I oni się po prostu zastanawiają, o co chodzi, a ty mówisz, że ty to lubisz. To jest syndrom sztokholmski, o co ci chodzi?
3: Ale nie, no bo jakbym mogła się z tego śmiać, nie znając tego, a jakbym mogła to znać, nie chodząc tam? A jak mogłabym tam wydawać tyle kasy, nie lubiąc tego miejsca? No to by mi wyszło, wiesz, studio jajo, nie? A nie koncert talerzykowy. Trzeba wiedzieć, z czego się śmieje i ja mam, znaczy mnie bawią moje żarty, no niestety, przykro mi, ale tak jest, bo jakby mnie nie bawiły, no to bym ich nie robiła i też nie chwaliła im się ludziom, że wpadłam na taki jakiś śmieszny pomysł. Nie da się dojść do sedna żartu, jak się nie rozumie, o czym się mówi, tak uważam. Oglądasz polskie kabarety, to jest najlepszy w ogóle przykład, jakby... No nie można się śmiać z rzeczy, których się nie rozumie. Nie zna i nie rozumie.
2: Boję się teraz włączyć polskie kabarety. Tak samo jak boję się włączyć stand-up.
3: Zobaczysz to samo. Ze stand-upem nie wiem, w ogóle ja dostaję dużo sygnałów, że może powinnaś zostać
2: stand-uperką.
3: Tak, jestem się, Boże, obrażasz mnie, czy to o co chodzi? Albo tam to zmienił się mocno stand-up na przestrzeni nawet ostatniego roku. Nie wiem, sprawdzę, jakbym miał okazję.
2: Przeszczepy włosów se chłopaki porobili, inaczej wyglądają teraz.
3: Niech każdy se robi, wiesz, jak dla mnie mogą se też zrobić i biust, nie przeszkadza mi to. Bo mnie w kabaretach, bo te stand-upy, mówię, jeszcze jest taki dla mnie niezbadany grunt, ale to, że w kabaretach w 2026 roku dalej jest zabawny chłop przebrany za babę. Ja jestem lewaczką. Dla mnie śmianie się z płciowości w taki sposób, jak to jest tam robione, gdzie mamy tak dużo dzieci w depresji, jakimś zagubieniu płciowym, to jest po prostu Jaja. Jaja można użyć słowa w audycji. Jaja
2: zwłaszcza
3: w kuchni,
2: w tej
3: prawda?
2: Audycji, tak.
3: Okej, czyli nie walnęłam fopa żadnego. Mhm. No tak, więc to myślę o kabaretach. No ale dobra, bo to jakby odbiegło kulinarnie. Bardzo lubię koncepty talerzykowe, natomiast uważam, że od razu czuć, jak ktoś to robi tylko dla kasy. I teraz ktoś może powiedzieć, to nie są fundacje. Fundacje też większość osób robi dla kasy. Haha, surprise.
2: Są też fundacje, które no dobra,
3: przeczytajcie
2: ten artykuł, w którym mnie gazeta
3: Każdy biznes ma zarabiać, to jest jasne.
2: Tak.
3: Nie ma w tym żadnej filozofii. Natomiast widać, jak ktoś to robi z radością, bo odnalazł się właśnie jako twórca konceptu talerzykowego i fajnie mu to wychodzi, czuć to naturalność. A jest masa miejsc, które robią to dla kasy, bo tam jest dość łatwo przekroczyć pewne progi po prostu ustawiania cen i to jest wtedy sztuczne, to czuć. No nie? Jak właściciel każe obsłudze mówić na ty, to czuć. Na przykład. To widać po minie zetek. Więc to tak.
2: I ostatnie pytanie, bo trochę przekroczymy pewnie ten czas, ale trudno. Trudno. Jestem tu 10 lat, mogę przekroczyć o 2 minuty. Trudno, nic się nie stanie. Masz wrażenie, że ludzie pracujący na sali gardzą gośćmi?
3: Nie.
2: Czyli gardzą mną po prostu.
3: Tak.
2: Przychodzę.
3: Nie, no. Nie czuję, że... Nie! Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza i nigdy nie biorę tego personalnie. Wiesz, no, prowadzę fitness. Jak mam beznadziejny dzień, to mimo, że daję z siebie 100%, to moje 100% danego dnia może być żenujące i ci ludzie to też mogą tak odebrać, że jestem jakaś nieprzyjemna. To w ogóle, no, nie powiem, że ktoś od razu gardzi ludźmi, bo ma jakąś tam minę danego dnia. Jakby, no, jesteśmy ludźmi. Dla mnie... To, że kelner jest niemiły, rzadko mi się to w ogóle zdarza, jakoś tak albo nie zauważam, przecież ja mam tą interakcję stosunkowo krótką w ciągu wizyty, ale nie biorę tego jakoś tak osobiście, no bo, no nie wiem, no zakładam, że może być milion czynników i nie będę się na tym skupiać. To mogę być ja, nie wykluczam, no nie? Ale może być
2: może
3: coś innego.
2: Może się ciebie boją, bo masz napisy na twarzy.
3: Może to być to, tak. No ale nie rozpoznają mnie, więc mogą się tak na mnie wkurzyć, jak każdy na każdym inną hanie.
2: A może tobie się wydaje, że cię nie rozpoznają. Wiele lat temu wypłynęło takie zdjęcie zrobione jeszcze ziemniakiem, bo nie było dobrych aparatów w telefonach, gdzie były wydrukowane na kuchni czy na jakimś takim miejscu, z którego startowali kelnerzy, zdjęcia ówczesnych influencerów, czyli blogerów kulinarnych. Było coś takiego. Ja myślę, że oni wszyscy już wiedzą, jak ty wyglądasz i że wiedzą, że przyjechałaś do Warszawy.
3: Nie ma problemu. Tak, to się jeszcze tego zdjęcia nie ma, dajcie znać, podeślę. Naprawdę nie mam żadnych złych uczuć wobec tego, że komuś się może nie podobać ten profil, no nie?
2: Twórczyni konceptu talerzykowego, która lubi koncepty talerzykowe, odwiedziła nas dzisiaj w audycji Jaja w Kuchni. Całej rozmowy będziecie mogli oczywiście posłuchać na serwisach streamingowych w formie podcastu. Dogadaliśmy się z Piotrkiem Topolińskim, że zrobimy też z tego wideo na YouTubie, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda, zwłaszcza ludzie pracujący w gastronomii, żebyście wiedzieli, przed kim uciekać.
3: Róbcie screenshoty.
2: Tania Pawlik-Sroczyńska była u nas przez tę godzinę. Realizował nas Tomek Paziewski. Ja jak zwykle nie pamiętam, kto będzie za tydzień i muszę zerknąć, bo prowadzę kalendarz, nauczyłem się tego. I 1 czerwca właśnie przyjedzie chłopak z internetu, Budzik Pizza. Kojarzysz?
3: Nie.
2: No widzisz, zrobiła wielkie oczy, tak. To jest chłopak, który ma fryzurę dosyć Gen Z-kową, można powiedzieć. Bardzo dużo osób mu pisze, że robi świetną pizzę, tylko żeby zmienił fryzurę. On się na to nie godzi. I będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle można poza dużymi miastami robić gastronomię, fajnie prowadzić social media. Byłem wczoraj w Zduńskiej Woli w miejscu, które nazywa się Flakes, to jest przyczepa. Zjadłem chyba najlepszego burgera, jakiego jadłem od bardzo dawno, więc da się, nie trzeba tego robić w Śródmieściu Warszawy, w Trójmieście, w Krakowie. Można to zrobić w Polsce. Polska jest pięknym krajem i jeździcie i jedzcie. Rzekłem. Michael Gray, The Weeknd. Proszę bardzo, piękna muzyka dzisiaj. Dobranoc.

0: Radio Campus.
1: Dobry wieczór. Zaczynamy 7 odcinek audycji Fuchs on Tour w Radio Campus. Ja nazywam się Szymon Fuchs i jak już mogliście przywyknąć, jak co każdy poniedziałek wakacyjny słyszymy się o 21, aby podsumować najciekawsze festiwale, najciekawsze koncerty, które odbywają się w te lato, lato 2026. I w poprzednich audycjach był Open Air, była Primavera, były festiwale większe, mniejsze, były alternatywne, były też duże koncerty jak Bad Bunny. Ostatnio też był festiwal stricte poświęcony zagranicznemu rapu. A teraz w końcu nadszedł czas na to, co my tak naprawdę wszyscy lubimy, bo przecież koszula jest bliższa ciału, czyli polski rap i festiwal, który w 100% właśnie zawiera polski rap, a mowa o festiwalu, który, na którym miałem przyjemność być w sobotę i w niedzielę, czyli wczoraj, bo wróciłem dzisiaj w nocy do Warszawy. A jest to festiwal, który odbywa się w moim rodzinnym mieście, czyli w Bielsku-Białej, a tym festiwalem jest Rap Południe. I o tym festiwalu popowiadam przez najbliższe 20 około minut, a w drugiej części audycji uznałem, że zrobimy coś specjalnego i dwa dni temu rzuciłem na swojego Instagrama, że zrobię Q&A, że będziecie mogli mi zadać pytania, bo bardzo często na różnych festiwalach do mnie podchodzicie, macie wiele pytań, to jest bardzo miłe, ale uznałem, że fajnie będzie poświęcić jakąś część audycji, aby po prostu popowiadać, jak to wygląda z mojej strony. Nie wiem, pytaliście o jakieś rady festiwalowe, o najlepsze koncerty. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w drugiej części audycji, a zaczynamy dzisiejszą tutaj spędzony czas, całą godzinkę, od numeru, który usłyszałem właśnie w sobotę w Bielsku-Białej i o numerze, który wyszedł 2 lata temu, ale zapomniałem przez ten czas, że on w ogóle istnieje i że to jest kawał dobrego rapowego numeru, który 2 lata temu bardzo często zapętlałem. Przed wami prawdziwy rap, Białas i Lanek.

0: Jestem jak Pop Smoke, nie wrócę nigdy. Przespałem parę szans, bo spał u mnie kryzys. Na wieki chciałem zasnąć, jak mumie z Gizy. Żeby mnie barber zaciął na środku szyi, mówili, że zapłacą. Ludzie to świry, bo myślą, że tu z kasą. Parkują tiry, a ja ich mam co, by nie mówili.
1: To był Białas, który w sobotę zagrał na Rap Południu, czyli tak naprawdę największym gdzieś festiwalu w tej części kraju. Chciałbym wam właśnie coś ciekawego powiedzieć, od czego tak naprawdę mogę zacząć gdzieś tą historię, że wybrałem się na ten festiwal nie tylko przez pryzmat, że jest w moim rodzimym mieście, w którym mieszkałem przez 19 lat, czyli w Bielsku-Białej, ale przez to, że na tym terenie, gdzie odbywał się ten festiwal, byłem na swoim pierwszym festiwalu. Właśnie też takie pytanie dostałem i tutaj wyprzedzę odpowiedź, na którym festiwalu byłem jako pierwszym w życiu. I był to rok 2019 i właśnie był to festiwal rapowy, który miał wtedy taką nazwę Rap Attack Festival. Chyba nie pomyliłem tutaj tych epitetów. Ale właśnie ten festiwal odbywał się na lotnisku Aleksandrowice w Bielsku-Białej, czyli na takiej wielkiej przestrzeni, już bardzo blisko gór. I właśnie te 7 lat temu wybrałem się jako 16-latek na swoje pierwsze tak naprawdę rapowe koncerty. No i jak dowiedziałem się, że po 7 latach w Bielsku wraca festiwal rapowy, bo tak naprawdę przez 7 lat w tym mieście takich dużych eventów po prostu było jak na lekarstwo, to mówię, na pewno muszę się pojawić chociaż na te 2 dni, na które końcowo udało mi się pojawić. I jeszcze do tego było wielu artystów, na których właśnie byłem wtedy, w tym 2019 roku, więc po prostu miałem bardzo dużo flashbacków i wracałem do tych emocji, które gdzieś mi tam towarzyszyły jako 16-latek. Ale jestem wam winny w ogóle przedstawienia line-upu, o co tu chodzi. To jest festiwal, gdzie stricte jest nakierunkowany na mainstreamowy rap. Tutaj jak przeczytam wam line-up, który jakby grał na festiwalu Rap Południe, to na pewno nie będziecie mieli zdziwienia, że mamy tutaj do czynienia z najlepszymi w tym momencie gdzieś tam ksywkami w polskim rapie. I pierwszego dnia pojawił się White, 2115, Żabson, Malik Montana, Young Multi, drugiego PZ, Chivas, Białas, Hubert, no i trzeciego BDOS, Problem, Kukon i Paktofonika. I do tego powiem bardzo fajną rzecz, że na tym festiwalu przed tymi 4 wielkimi koncertami, które były dosyć długie jak na formę festiwalową, bo trwały ponad godzinę i to mi się bardzo podoba, bo mamy teraz takie zjawisko, że te koncerty w ogóle związane z rapem trwają po 30-40 minut. Nawet na openerze bywały takie koncerty, które trwały 25 minut. Wspomniana Pink Panthers 3 lata temu, czy w tym roku również mieliśmy kilka takich występów, na przykład Pixie. A tutaj naprawdę każdy artysta zagrał godzinę, ale przed tymi dużymi tymi wielkimi koncertami, gdzieś tam okolicy 19:30, pojawiali się producenci, którzy mieli tak naprawdę gdzieś tam 40 minut, ale to nie była forma zwykłego warm-upu, który dobrze znamy w kulturze rapowej, gdzieś tam kulturze koncertowej, ale głównie oni byli za mic'em, no i puszczali swoje utwory, które po prostu bardzo lubią, które stworzyli ze swojej dyskografii. I szczerze mówiąc, brakowało mi czegoś takiego i według mnie ten pomysł fajnie by był kontynuowany na jakiś większej liczbie festiwali, bo cały czas mówimy tutaj o artystach, a cały czas zapominamy o tym, że w tym momencie w Polsce mamy jednych z najlepszych producentów w Europie i wszystkie współprace, czy to te w UK, czy te w Ameryce, to pokazują, że polscy producenci, nieważne czy alternatywni, czy bardziej gitarowi, czy ci stricte rapowi, po prostu są w topce świata i fajnie, że oni też mają przestrzeń, aby poczuć się trochę jak ci raperzy, jak ich koledzy i po prostu zrobić super koncert. I tak właśnie w tym składzie takim producenckim w piątek pojawił się Dims i Jarski. Dims oczywiście wszyscy znamy ze współpracy z Soblem, z Okim, z Young Leosią, też z jego producenckiego albumu, który wyszedł kilka lat temu i zawierał chyba 40 utworów i tam pojawiły się takie hity jak Gucci Mane, BDS-a czy Eldorado, czyli jeden z wielkich klasyków. Drugiego dnia pojawił się, pierwszego dnia jeszcze był Francis, czyli producent, który wcześniej był w SBM-ie, teraz jest kojarzony z produkcjami dla Bambi. No i w niedzielę pojawił się Kubi, producent, który w tym momencie jest w bardzo dobrym dla siebie gdzieś chwili, bo tak naprawdę za 4 dni wydaje swój trzeci album. Tak naprawdę przed tym koncertem, chyba to było w środę, zapowiedział, że nie będzie wersji deluxe'a poprzedniego albumu, tylko wyda nowy album, który nazywa się Jezu Chryste Kubi. I teraz usłyszymy na antenie Radia Campus pierwszy singiel, który zwiastuje krążek, który już wyjdzie 7 sierpnia. Przed wami Kubi, producent, i Sobel w utworze Niekończący Zły Sen.

0: słowo.
1: To był Sobel i Kubi producent i utwór, który usłyszymy już na trzecim solowym producenckim albumie producenta z Wadowic. Album wychodzi w ten piątek, jak już wspomniałem, a na nim będzie masa gości. Tak naprawdę czołówka polskiego rapu, polskiej sceny, bo będzie Hubert, PZ, Drabuszejka, Spazma, będzie jeszcze do tego Jan Rapowanie. Naprawdę bardzo dużo gości, więc bardzo wam serdecznie polecam, bo wiadomo, to jest sprawa, że Kubi producent jest jednym z najlepszych polskich producentów. Jestem bardzo ciekaw, czym nas zaskoczy, bo tym utworem zaskoczył bardzo dużo słuchaczy, bo gdzieś tam te połączenie Kubiego, który jest bardziej znany z takich trapowych, gdzieś mocniejszych brzmień, no i Sobla, gdzieś wszyscy spodziewali się jakiegoś bangera, a tutaj dostaliśmy piękną gdzieś balladę, która będzie puentowała album Kubiego, bo dzisiaj wrzucił właśnie setlistę z zakrytymi utworami i dowiedzieliśmy się, że ten utwór będzie miał miejsce 10, czyli już ostatnie, i będzie zamykał trzeci album Kubiego. A jeszcze przechodząc do samego koncertu Kubiego, to bardzo fajnie było obserwować, jak no niespełna 26-letni producent, który na scenie już jest 10 lat, kiedy zaczynał robić bity jako 13-latek i cała jego historia, po prostu ją opowiadał na tej scenie. Jeszcze do tego Bielsko i Wadowice, to naprawdę nie jest aż tak dużo kilometrów odległości, więc było widać, jak mu zależało na tym występie, i szczerze mówiąc, dawno nie byłem na tak dobrym po prostu gdzieś tam warm-upie czy DJ secie. Ale tego dnia oczywiście wszyscy czekali na występ BDS-a. BDS-a, który wrócił do Bielska-Białej po 7 latach, bo właśnie tak się składa, że on grał wtedy na tym festiwalu, na którym ja byłem jako 16-latek. I tak naprawdę nie pamiętam, ile dokładnie grał, ale mi się wydaje, że zaczął gdzieś koncert. Myślę, że to było gdzieś tam po północy, 20 minut po północy, a zakończył gdzieś o 2:20, więc prawie 2 godziny zagrał. I tak naprawdę było widać, jak mu zależy z tym powrotem do Bielska. Zaprosił na scenę swoich przyjaciół, którzy mieszkają gdzieś tam w okolicy. Zaprosił chyba ze setkę swoich fanów, tak naprawdę. Na pewno dzisiaj widzieliście wszystkie posty, jakieś rolki związane z tym, że oddał swojego Rolexa, który jest bardzo, bardzo dużo wart, fance, która śpiewała każde słowo w jego utworach. Więc na pewno ten koncert gdzieś tam BDS zapamięta, na pewno cała publika w Bielsku również. No i reszta koncertów pokazywała, że Bielsko, czyli gdzieś tam miasto, z którego, jak już wspomniałem, pochodzę, jest pragnione koncertów. Do tego też super lokalizacja, bo jak nie wiem, czy kojarzycie, no Bielsko jest u podnóża gór, więc tak naprawdę mogliśmy obserwować z lotniska szczyty tutaj bliskich Beskidów, a do tego w sobotę po prostu była burza i obserwowanie gdzieś tych piorunów, które gdzieś tam były w odległości 15 kilometrów, troszeczkę było straszne, ale z drugiej strony bardzo ładnie wyglądało, jak za sceną pojawiały się te pioruny i dużo osób robiło właśnie zdjęcia. Chyba kojarzę zdjęcie Huberta, który grał na scenie, i za nim taki piorun na całą okolicę się pojawił. Więc było trochę strasznie. Oczywiście, jak to ja mam w tym roku, mam pecha. Na każdym festiwalu, na którym ja jestem, musi być deszcz, musi być błoto. No ale co, nie ma co narzekać, bo to przecież kochamy w festiwalach. Po prostu liczy się dobra muzyka i po prostu zabawa. Te błoto i ta pogoda zawsze schodzi na drugi plan. Najważniejsze też jest bezpieczeństwo. Nie odwołali festiwalu, tak samo jak odwołali męskie granie akurat dzień wcześniej we Wrocławiu, bo były tam trochę większe burze. Tutaj organizatorzy uznali, że będzie bezpiecznie, było bezpiecznie, więc trzymam kciuki za drugą edycję, bo na pewno będę kibicował temu, co pochodzi z mojego miasta i co serdecznie też was zapraszam w przyszłym roku do Bielska. W ogóle polecam wam Bielsko, bo to jest super miasto, które jest w ogóle w tym roku stolicą kultury w Polsce. Jest to w ogóle chyba pierwsza stolica kultury, więc bardzo polecam, bo dużo się dzieje w tym mieście, a to miasto, jak wiecie, jazzem i filmem rysunkowym stoi. Na zakończenie tej historii związanej właśnie z Rap Południem puszczę wam utwór, który chyba dotyczy i gdzieś tam obrazuje, jak wygląda ten klimat, czyli oczywiście góry i utwór, który w tym roku skończy już 8 lat. Jest to przed wami BDS 2115 i utwór Janosik, gdzie gościnnie pojawiła się Goles u orkiestra w Radiu Campus.
0: Pamiętaj, że ludzie to wilki. Miej oczy szeroko otwarte, ciupagę trzymaj w garści, ale nie zapominaj, że moje serce lo biednik, bogatych się wystrzegaj.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pusty.

To był BDOS2115, Janosik i takim góralskim gdzieś akcentem kończymy historię o Rap Południu. No i zaczynamy to, o czym już mogłem wam wspomnieć. Więc zaczynamy pierwsze Q&A w Radiu Campus, pierwsze z moim tutaj wykonaniem. Bardzo dziękuję za bardzo dużo pytań, które mi podesłaliście na Instagramie. Ja wybrałem gdzieś tam około chyba 15 gdzieś tam najciekawszych pytań. Też głównie nie analizowałem ich, jedynie sprawdziłem, czego będą dotyczyć i czy nie będą się po prostu powtarzać. Więc no, chyba zaczynamy, bo będziemy mieli taką pół godziny na to, aby po prostu odpowiedzieć na te pytania, które mogliście mi zadać. No i zaczynamy od pytania, które według mnie jest fajne na jako pierwsze pytanie, czyli twój pierwszy koncert jako dziennikarz. I długo gdzieś się zastanawiałem, jak to można gdzieś tam zastanowić się, jaki był koncert, na którym ja byłem jako pierwszy raz jako dziennikarz, i uznałem, że takim na pewno momentem było po prostu otrzymanie gdzieś tam pierwszej akredytacji dziennikarskiej. Więc wskazałem, że był to rok 2023 i był to, jak się nie mylę, 30 kwiecień i koncert Błażeja Króla w Bielsku Białej. Wtedy dosłownie byłem 2 tygodnie, może z 3 tygodnie w moim poprzednim radiu, w Radiu 1.7. No i jakby na odbycie gdzieś tam praktyk musiałem zrealizować jakby relację pisemną z koncertu. Uznałem, że wrócę wtedy do rodziców, właśnie do Bielska Białej, i w Kawatinie wybrałem się na koncert Błażeja Króla, który był po prostu bardzo gdzieś tam emocjonalny dla mnie, bo w tamtym czasie wychodził jego album W każdym polskim domu, czyli gdzieś tam jeden z moich ulubionych polsko-alternatywnych krążków, i też tam na tej płycie miał miejsce utwór, który za chwilę usłyszymy na antenie Radia Campus, czyli utwór z Quebo na Fide. Przechodząc do kolejnych pytań, kiedy zaczęła się twoja zajawka na koncertowanie? I tutaj też już odpowiedziałem na to pytanie tak naprawdę gdzieś tam między słowami na początku audycji. No myślę, że to się gdzieś tam zaczęło na tym Rap Południu, dlatego jak już poświęciłem właśnie połowę audycji temu festiwalowi w Bielsku, to uznałem, że dzisiaj będzie po prostu bardzo sentymentalnie, więc dlatego też te pytania i odpowiedzi. I wydaje mi się, że gdzieś się to zaczęło w 2019 na tym pierwszym festiwalu, gdzieś na pierwszych koncertach, ale jakbym miał tak powiedzieć, taki gdzieś korowy moment, to na pewno rok 2021 i pierwszy Fest Festival, czyli festiwal, na którym ja byłem stricte sam w obcym mieście, gdzieś tam z wymarzonym line-upem, bo grała wtedy Aurora, miał grać Slowdy, miał grać Younglin, ale niestety zostali odwołani, więc mi się wydaje, że ten śląski festiwal to był moment, kiedy zacząłem gdzieś bardziej koncertować, i wtedy uznałem, że po prostu to jest najlepsza możliwość na spędzenie wolnego czasu. No i rok później już się wszystko tak rozkręciło, bo dałem sobie po prostu taki challenge sam dla siebie. Uznałem, że większość znajomych gdzieś tam po maturze, nie wiem, jeździ gdzieś za granicą czy coś w tym stylu. Ja uznałem, że pojadę na prawie wszystkie polskie festiwale. Pamiętam, że w tamtym czasie pracowałem w kinie i tak przez tydzień pracowałem w kinie właśnie w Cinema City, a jakby przez weekend spędzałem czas na festiwalach, i takim właśnie sposobem byłem na Orange Warsaw, na Openerze tym legendarnym po pandemicznym, gdzie była ewakuacja z Duo Lipą. Potem jeszcze byłem na SB Festiwalu, pierwszy raz byłem na OFF-ie i na jeszcze kilku mniejszych festiwalach, więc jakbym miał odpowiedzieć tak właśnie gdzieś tam w skrócie, to wydaje mi się, że gdzieś na przełomie 2021-2022 gdzieś ta moja pasja do koncertów zaczęła się pojawiać i wygląda cały czas tak samo, że dalej mi się to nie znudziło, i to jest po prostu niesamowite, że mam przestrzeń tutaj z wami rozmawiać o tym, czym się po prostu interesuję i tym, czym po prostu się jaram, czyli koncertem, muzyką
i festiwalem, a teraz przed wami utwór, który przed chwilą zapowiedziałem w Radiu Campus, Błażej Król i utwór Przyszedłem Tu na ficie z Quebo na Fide.

To był Błażej Król i Kwebun na Fide. To jest audycja Fuchs on Tour w Radiu Campus. Ja nazywam się Szymon Fuchs i jeszcze przez najbliższe 25 minut będziemy rozmawiali. A to jest Q&A. Przechodzimy do kolejnych pytań. I teraz bardzo ciekawe pytanie, chyba najśmieszniejsze z tych, które mi zadaliście. Czyli pytanie, które brzmi: ile najdłużej nie myłeś się podczas festiwalowej trasy? I szczerze mówiąc, musiałem trochę wrócić do pamięci i się zastanowić, ile to było godzin, i prawdopodobnie, tak jak sobie przypomniałem, miało to miejsce dokładnie 2 lata temu, jakby chyba nawet dokładnie, bo był to czas, kiedy Taylor Swift grała swój koncert w Warszawie i to był 1 sierpnia 2024. Ja pamiętam, że na ten koncert wyjechałem gdzieś okolica godziny 22 z Katowic i byłem gdzieś nad ranem w Warszawie. I od razu gdzieś o 7 pamiętam, że to było trochę crazy, że uznałem, po prostu nie mam co robić w Warszawie, też nie mam noclegu, no to zajmiemy sobie lepsze miejsce. Jakby ja nie jestem jakimś wielkim fanem Taylor Swift, ale jakoś wtedy po prostu byłem gdzieś tam w rauszu koncertowania, do tego uwielbiam jej płytę Folklore, to mówię, dobra, robimy to i kolejkujemy. I pamiętam, że od razu po tym koncercie gdzieś w nocy miałem pociąg na OFA i tylko nie pamiętam, czy ja miałem jakiś pit stop, aby się ogarnąć. Prawdopodobnie tak, więc jakby to był i od razu pojechałem na OFA, ale prawdopodobnie mogło to być, nie wiem, 30 godzin, kiedy się nie myłem. Mi się wydaje, że niektórzy słuchacze, którzy byli na, nie wiem, Woodstocku czy na jakichś bardziej crazy festiwalach, mają lepszy wynik niż ja, ale też nie ma się czym chwalić tak naprawdę. Przechodzimy do kolejnych pytań. Na jaki koncert wydałeś najwięcej pieniędzy? I to będzie dosyć świeża chyba sytuacja, bo będzie to historia, która miała miejsce ponad pół roku temu, w grudniu zeszłego roku, i był to oczywiście koncert Radiohead w Kopenhadze. I jakbym nie skłamał, tylko nie liczyłem sobie dokładnie, ile wydałem gdzieś na cały ten wyjazd, no to chyba było około, nie wiem, 1300 zł. Ja szczerze mówiąc, jakichś takich bardzo drogich biletów to nigdy nie kupiłem, bo znam historię od moich znajomych, którzy kupowali jakieś VIP-y, jakieś super miejsca pod sceną, albo jakieś elitarne bilety. Ja szczerze mówiąc, chyba najdroższy bilet, jaki kupiłem na jakiś koncert solowego artysty, to chyba było około 800 zł, tak mi się wydaje. I to chyba był Tyler rok temu, który grał w Krakowie. Tak mi się wydaje pod tym względem. Jakby nie liczę festiwali, tutaj było stricte pytanie do koncertów. Tutaj do tego Radiohead też dochodzi kwestia lotu, noclegu, a jak wiemy wszyscy, Kopenhaga to chyba jest najdroższe miasto do życia w Europie, więc po prostu tam było drogo i trochę mój portfel ucierpiał, ale koncert to wszystko zrewanżował i po prostu było warto i cieszę się, że mogłem zobaczyć na żywo Toma Yorka po tylu latach. I jak teraz po tych wszystkich plotkach można się spodziewać, prawdopodobnie będziemy musieli długo czekać na kolejny powrót Radiohead. Jaki koncert lub festiwal zrobił na tobie największe wrażenie i zapamiętasz go na zawsze? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ich jest na pewno wiele, bo z jednej strony doskonale pamiętam festiwal, o którym już wspomniałem, czyli Fest Festival, rok 2021, noc z 11 na 12 sierpnia, kiedy mam urodziny i koncert Tomiego Cash'a, kiedy Tommy Cash równo o północy wjechał Mercedesami na scenie i do tego pojawił się gościnie Kwebun na Fide i zagrali Benz Dealer premierowo na żywo. To na pewno było dziś wspomnienie, które długo ze mną rezonowało i było takim jednym z moich ulubionych wspomnień i w ogóle takich flashbacków, i zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Później na pewno rok później Orange Warsaw Festival, czyli często wspominany przeze mnie line-up tutaj na audycji,
często moi goście też wychwalają tamtą edycję, kiedy pojawił się między innymi Tyler, Nas, Joey Badass. Do tego była Charlie, byli Falsi, był Stormzy, był z polskiej sceny Szczyl, więc naprawdę ten line-up był potężny. I chyba to była gdzieś tam jedna z pierwszych moich podróży samotnych do Warszawy i chęć zobaczenia swojego idola, czyli Tylera. To na pewno zrobiło na mnie jakieś wielkie wrażenie, że jestem sam na wielkim festiwalu. A z takich ostatnich, bo to też nie było jakoś mega, mega dawno, no 3 lata temu, to wyjazd samotny na Billie Eilish i po prostu kolejkowanie od 5 rano na terenie festiwalu Sziget w Budapeszcie. To chyba cały ten teren, jak po prostu miałem gdzieś w głowie, jaki wielki jest teren openera. Słuchacze, którzy byli na openerze, wiedzą, że teren openera jest wielki. Ale jak ja pojawiłem się i przeszedłem ten most właśnie w Budapeszcie i pojawiłem się na tej wyspie, na którym odbywa się Sziget, to po prostu byłem w szoku, bo ten teren jest dwa razy większy, wszystkie sceny, które są dwa razy większe. Pamiętam tent, w którym na środku w ogóle tenta jest postawiony bar, z którego ludzie można podczas koncertu normalnie kupować piwo, czy tam inne napoje, więc jakby to zrobiło na mnie wrażenie i gdzieś tam luz pod względem organizacji, że teren festiwalu był otwarty 24/7, że tak naprawdę można było wnieść swoje jedzenie, swoją wodę, swoje rzeczy. Nikt tak naprawdę nie patrzył, czy masz duży, czy mały plecak, więc na pewno to robiło gdzieś wrażenie. No i sam koncert Billie Eilish i na pewno ten moment i te 4 minuty, kiedy usłyszałem ten utwór, który teraz poleci na antenie Radia Campus. Przed wami Billie Eilish i Ocean Eyes.

wybiła 21:45, a to była Billie Eilish. No i jeden z najwybitniejszych utworów ostatniej dekady. Utwór, który nigdy mi się po prostu nie znudzi i do dzisiaj pamiętam, jak byłem po prostu cały w łzach, jak usłyszałem ten utwór właśnie 3 lata temu na żywo. Przechodzimy do kolejnych pytań, bo ich jest trochę i muszę po prostu zdążyć odpowiedzieć na wszystkie te, które wybrałem dzisiaj na audycji. Jaki koncert cię najbardziej rozczarował? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo chyba spędziłem gdzieś z 15 minut na jakiejś takiej analizie moich emocji po koncertach czy po festiwalach. I szczerze mówiąc, przyszły mi od razu na myśl 2 koncerty. I to są koncerty, które odbyły się na Openerze. I to były koncerty rapowe. Jeden odbył się w 2023, a drugi w 2024. No i pierwszym tym koncertem, który chyba mnie najbardziej rozczarował, był koncert Lil Yachty'ego na Openerze. I to był koncert, który był w dzień, jakby kiedy grał Kendrick i on grał chyba po BDS-ie, jak mnie pamięć nie myli, a przed Labyrinthem, i wtedy był w swoim tak zwanym piku po wolcie stylistycznej, czyli po doskonałym albumie Let's Start Here, którego każdy z nas po prostu uwielbia. I ja chciałem chociaż usłyszeć jeden utwór i niestety nie usłyszałem ani jednego i byłem wtedy bardzo rozczarowany. A tym drugim koncertem jest koncert, który się odbył rok później, również na main stage'u, czyli 21 Savage i jego po prostu, nie, to nawet nie był performance. Bardzo dobrze wiecie, ci słuchacze, którzy byli, co tam się działo. Po prostu, no niestety, nie ta publika, nie ta godzina. Raper, który jest bardzo monotonny, który po prostu nie poradził sobie, będąc bardzo dużym raperem na głównej scenie Openera, i chyba do dzisiaj to był jeden z najgorszych koncertów, na którym byłem w życiu, i też był bardzo krótki i po prostu było widać, że nic mu się nie chce tak naprawdę i chce jak najszybciej uciekać do Stanów Zjednoczonych. I przechodzimy do kolejnych pytań. I teraz czas na jedno z ostatnich pytań. Koncert, na który najdłużej kolejkowałeś. No to za granicą na pewno była Billie Eilish, o której wspominałem. No ta Taylor Swift, o której dzisiaj też było kilka minut poświęcone. No i chyba tak festiwalowo, bo tu też stricte było pytanie o festiwale, to był to Kendrick Lamar i wspomniany Opener 2023. Ode mnie taki hot take, że to był chyba najlepszy Opener, na którym byłem, a już byłem 5 razy na Openerze, więc przed wami Kendrick Lamar i Count Me Out.

To był Kendrick Lamar i utwór, który rozpoczął jego koncert 3 lata temu na Openerze. My przechodzimy do ostatnich trzech pytań, bo zostały nam 3 minuty, więc idealnie minuta na jedno pytanie. I przechodzimy do pytania już, które są związane bardziej z obecnym rokiem. Najlepszy koncert, na którym byłeś w tym roku. Chyba najczęściej gdzieś pytanie, które się pojawiało. Jest to bardzo ciężkie, ale powiem tak bardzo szybko, że jest to z koncertów festiwalowych GIS na Primaverze, a z koncertów solowych będzie to Tame Impala w Gliwicach. Na pewno będziemy o tym rozmawiali, jak już będzie bliżej końca roku, więc wtedy więcej opowiem o tym wszystkim. Ile koncertów masz w tym roku za sobą? To też pytanie, które chyba z 5-6 razy się pojawiało. I szczerze mówiąc, od kilku tygodni przestałem gdzieś to liczyć, bo nie mam na to przestrzeni i po prostu zapominam, ale wydaje mi się, że jest to gdzieś liczba około 280. Ale na pewno jak wrócę ze Shigetu, wrócę z Bittersweeta, wtedy zrobię dokładne liczenie i wtedy wam powiem, ile to jest w tym danym momencie. No i ostatnie pytanko, na jaki koncert się w najbliższym czasie wybierasz? Wybieram się jutro na The Weeknda, więc będę na Narodowym. Jestem bardzo ciekaw tego show i jak w ogóle spisze się Playboi Carti. Również będę w środę na evencie, na którym zagra Playboi Carti na Hałasie. No i już w piątek zaczynamy OFA, więc będą 3 dni święta alternatywy na lotnisku Muchomwiec. Tydzień temu zapowiadałem właśnie najciekawsze gdzieś tam koncerty, więc mam nadzieję, że z wami również się tam spotkam. Porobię trochę sąd, kilka jakichś rozmów, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jak już tak zdradzam, że będę na OFA, no to już za tydzień będzie audycja poświęcona właśnie temu festiwalowi. Również będzie gość, więc naprawdę będzie super. Ja wam bardzo dziękuję za tą 7 już audycję Fukton Tour w Radiu Campus. Ja wam też wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w podesłanie gdzieś tam pytań, to bardzo dziękuję, bo były super pytania i możecie mi dać znać, jak wam się w ogóle podoba taka forma z Q&A podczas audycji. Ja w razie czego na przyszłość mogę coś zmienić, coś rozwinąć, więc czekam na wasz feedback. Ja nazywam się Szymon Fuchs, to była audycja Fuchs on Tour w Radiu Campus i co, do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 21:00. Ja wam życzę miłego tygodnia, dobrej nocy, a przed wami The Weeknd i Tyler, The Creator.

Radio Campus.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

Mm-hmm.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to grupa Bexley i utwór Totko. To amerykański niezależny zespół rockowy, który w swojej twórczości wplata różne rockowe elementy, różne style, podgatunki muzyki rockowej. Grunge będący główną inspiracją. Panowie i pani mówią o sobie po angielsku w ten sposób: grungy, melodic, distortion driven rock. No i sądzę, że to było słychać w tym najnowszym singlu, który najprawdopodobniej zapowiada album numer 2 w ich dyskografii, który na razie nie ma tytułu ani konkretnej daty premiery. Najprawdopodobniej ukaże się na jesień tego roku. Wspomnę jeszcze tylko, że panowie i pani zadebiutowali w 2021 roku, tak więc jest to dość młody zespół. Jedziemy dalej, no i teraz przechodzimy w rejony industrialno-metalowe i stanie się tak za sprawą pana Marilyna Mansona oraz grupy Ministry. Marilyn Manson udostępnił niedawno kawałek Front Toward Enemy. Jest to drugi singiel, który zapowiada 13 album studyjny zatytułowany One Assassination Under God Chapter 2. Ten krążek trafi do sprzedaży 14 sierpnia, także już za moment. No i jak można się domyślić, jest to kontynuacja albumu poprzedniego z dopiskiem Chapter 1, który ukazał się w 2024 roku. A jeżeli chodzi o Ministry, no to tutaj mamy też nowego singla. Ten kawałek nosi tytuł Burned Out. Jest to zapowiedź nowego albumu i, co ważne, pożegnalnego albumu. Będzie on nosić tytuł Hate to Go, Take Out or Delivery. Ten krążek ukaże się 30 października. No i w związku z tym albumem panowie ruszają też w trasę, pożegnalną trasę pod szyldem Goodbye Europe 2027. Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce dokładnie 22 kwietnia w klubie Progresja.

Nowy strzał od Ministry za nami. No i przypomnę, że ten zespół pojawi się na swoim ostatnim koncercie w naszym pięknym kraju. Będzie to 22 kwietnia nowego roku w klubie Progresja w Warszawie. Jedziemy dalej, ale jeszcze zostajemy w takich rejonach industrialnych, a nawet je podkręcę, będzie bardziej cyberpunkowo w tym momencie. Stanie się tak za sprawą Razor Drone i kawałka Resist and Disorder. To jest numer, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej do gry Cyberpunk 2077. Ten kawałek można usłyszeć włączając m.in. radio, jadąc sobie przez Night City w grze Cyberpunk 2077. Powróciłem do tego soundtracku w ostatnim czasie, bo od czasu do czasu też wracam do tej gry, ale wróciłem również dlatego, że natknąłem się na takie newsy, które kojarzą mi się właśnie z tym klimatem. Pierwsza rzecz to jest Ghost in the Shell, nowy serial animowany, który jest nawiązaniem do tej klasycznej mangi. Mi osobiście Ghost in the Shell kojarzy się z filmem z 1995 roku. Podobno ten nowy serial jeszcze nie widziałem, jest już dostępny, ale jeszcze go nie odpalałem. Jest bliższy temu papierowemu wydaniu pod względem stylu, klimatu, jakby humoru też, który się tam pojawia. Ten film z 1995 roku był poważny, ten zdecydowanie bardziej humorystycznie podchodzi momentami do sprawy. Jestem ciekaw, jak to wypadnie. Druga rzecz to Neuromancer, serial, który będzie dostępny na Apple TV, cyberpunkowy serial oparty na powieści Williama Gibsona. No, może być naprawdę nieźle, bo to ciężki cyberpunkowy klimat. No i ostatnia rzecz to zapowiedź serialu Blade Runner 2099, który będzie dostępny na platformie Amazon. I no, będzie to kontynuacja filmu, który ukazał się w 2017 roku, czyli Blade Runner 2049. Tutaj mamy odwrócenie ról, tak? Jakby replikanci przejmują władzę, kontrolę i teraz ludzie są tym, nazwijmy to, podgatunkiem. Bardzo ciekawa koncepcja. Troszkę się jednak obawiam, czy da się to dobrze zrealizować, biorąc pod uwagę klimat filmu z 2017 roku, jak i oryginalnego Blade Runnera z 82. Może być ciężko, zwłaszcza, że Amazon no nie ma dobrej reputacji w adaptacjach niektórych. Ale Fallout im się na przykład udał, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc te ogłoszenia serialowe zrobiły na mnie wrażenie i w związku z tym sięgnąłem po taką muzykę i zostawiam was teraz z mocnym bitem, gitarami, typowy cyberpunkowy klimat.

0: konkretny elektroniczno-gitarowy strzał. No a teraz przechodzimy już do dźwięków czysto gitarowych. Będą rejony metalcore'owe, metalcore wymieszany z post-hardkorowymi brzmieniami, także będzie trochę ciężko, trochę melodyjnie momentami. No i będą dwie propozycje, jedna z nich pochodzi z albumu, który już się ukazał. Druga rzecz to będzie zapowiedź nowego materiału. Na początek coś od grupy Boundaries. Ten zespół niedawno zaprezentował album zatytułowany Yearning the Unbeautiful After. Ten krążek ukazał się dokładnie 17 lipca. No i ja zaprezentuję nagranie tytułowe, a następnie będzie coś od również amerykańskiego zespołu 156 Silence. Ten zespół przygotowuje się do wydania nowego materiału. Będzie on zatytułowany From a Distance i ukaże się 4 września. Ja wcześniej grałem już kawałek No Arms, pierwszy singiel, który się ukazał. Teraz czas na kawałek numer 2, czyli Swept from Under Call of the Void. No i teraz te dwa hardkorowe numery przed wami.
1: Is this all?

Hardkorowa energia w dwóch dawkach 156 Silence oraz Boundaries. No a teraz podkręcam obroty, wjeżdżamy w takie rejony, gdzie groove metalowe brzmienie zderzy się z death metalem i korowym brzmieniem. Na początek coś od specjalistów od groove metalowego grania. Będzie to formacja Devil Driver, która 10 lipca wydała album numer 11, zatytułowany Strike and Kill. Devil Driver, przypomnę, to formacja, na czele której stoi pan Des Fafara, który znany był swego czasu z grupy Cold Chamber. Tam się troszeczkę muzycznie wygłupiał. No, powiedzmy sobie szczerze, jak się teraz tego słucha, no to nie można do końca poważnie podejść do Cold Chambera, ale nie jestem bez winy, sam sięgałem z przyjemnością w tamtym czasie po twórczość Cold Chambera. Devil Driver to zupełnie inne brzmienie, przesiąknięte takim bardziej klasyczno-metalowym stylem, thrash metalowym z mocnym groove'em. Sporo się dzieje w muzyce Devil Driver. Najnowszy album zbiera całkiem pozytywne recenzje. Ja przesłuchałem go na razie raz. Nie jestem zachwycony, ale też dawno nic nie zwróciło mojej uwagi, jeżeli chodzi o Devil Driver. Nie sięgałem po ich albumy, nie odkurzałem, więc może po prostu to już nie ten moment na Devil Drivera, ale jest zdecydowanie kilka fajnych strzałów i też takich kawałków, które świetnie się sprawdzą na koncercie. Będzie można rozkręcać niezłe moszpity do tych utworów. Moim zdaniem takim przykładem jest Ride or Die i ten numer za chwilę, a następnie coś bardziej korowego z rejonów devcorowych, australijska grupa Thy Art is Murder. Ten zespół niedługo pojawi się w naszym pięknym kraju. Dokładnie 5 sierpnia, czyli w najbliższą środę, będzie to koncert w Warszawie w klubie Progresja. No i w ramach nawiązania do tego wydarzenia będzie kawałek Until There Is No Longer, a na zamknięcie tych mocnych strzałów będzie formacja Psychroptic. Zespół, który 17 lipca wydał album numer 9, to jest również formacja z Australii, tak jak Thy Art is Murder. Psychroptic bardziej idą w kierunku technicznego death metalu, chociaż na najnowszym albumie, czyli The Pulse of Annihilation, jest sporo groove'u. Tak więc idealnie się to wpisuje teraz w ten zestaw. Kawałkiem, który wybrałem do promowania tego nowego materiału, jest Ashes of a New Dawn, także jedziemy już, nie zagaduję.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus. Przed chwilą konkretna bomba Groove Def Korowa, a teraz z mojej strony będzie konkretne odkurzenie, bo przeniesiemy się do 99 roku. Za chwilę nagranie z debiutanckiej płyty formacji Slipknot. A odkurzyłem to wydawnictwo, ponieważ natknąłem się na informacje, które wskazują na to, że Sid Wilson został wyrzucony z zespołu Slipknot. Pan Sid Wilson, czyli DJ, klawiszowiec, pan odpowiedzialny za różne efekty na płytach Slipknota, podobno nie jest już członkiem tej kapeli. Nie ma na razie żadnego oficjalnego oświadczenia, ale wszystko wskazuje na to, że panowie się rozstali. Tak czy inaczej, na pewno dobrze nie dzieje się w tym zespole. Także jedziemy, trzymam kciuki, żeby jednak to się wszystko poukładało, bo to zacny zespół, także Slipknot przed wami teraz.

klasyczny strzał od Slipknota za nami, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 będzie nawiązanie do początku programu, ponieważ na otwarciu audycji pojawiła się pani Amanda Hardy z grupy Bexley, a teraz dwie panie zamkną program. Na początek będzie coś od grupy Employed to Serve, tu na wokalu jest pani Justin Jones. Tak się składa, że w ostatnim czasie zespół wypuścił drugiego singla, który na razie nie wiadomo, czy zwiastuje jakiekolwiek wydawnictwo. Ten singiel nosi tytuł A Moment Gone Too Soon. Wcześniej grałem Dead Reckoning, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 będzie In This Moment, czyli

Tutaj też pani na wokalu, jest nią Maria Brink i tak się składa, że ten zespół przygotowuje się do wydania 9. studyjnego albumu zatytułowanego Witch. Ten krążek ukaże się 28 sierpnia, a tym singlem jest kawałek Crawl. Także w takim korowym stylu się z wami żegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Gebetner. Trzymajcie się. Dobranoc.

Płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szat.

transowe, hipnotyzujące, też nieco rytualne, na pewno, a może i nawet nieco bardziej niż nieco. I chyba zarazem tak w sumie nagranie najbardziej charakteryzujące to, czym 6 lat temu Ludwig Swart przyciągnął naszą uwagę, czym nas zaintrygował. I to na tyle, że do dziś śledzimy bardzo uważnie jego poczynania. Nieraz, co na pewno pamiętacie, nie tylko z naszych spotkań, nieraz i nie dwa prezentował swoje pieśni nad Wisłą, ale ta najbliższa okazja, by zobaczyć rzeczonego Szweda raz jeszcze, nadarzy się niestety nie nad Wisłą, nieco bardziej na północ, już 15 sierpnia w ramach tegorocznej edycji festiwalu Midgards Blot. A że melodie, podobnie jak rok temu, wybierają się na to wydarzenie, to dziś usłyszycie wyłącznie wykonawców, którzy w przyszłym tygodniu już pojawią się w norweskim Bore.

Relatywnie mało, a przynajmniej zdecydowanie mniej znana rzecz, ale rzecz jakże ciekawa i de facto również tak na swój sposób nieodległa, może bliska, na pewno sąsiedzka. To nie są Słowianie, to są Bałtowie. W tym przypadku ci litewscy, to jest ich świat. Świat, do którego zaprasza nas grupa o nazwie Veliu Namai. Na ten moment cztery płyty, a tak jak słyszeliście przed momentem, brzmi ta ostatnia, wydana do tej pory w 2023 roku, zatytułowana Alkai. Dla Melodii na pewno będzie to jeden z najciekawszych, takich nieoczywistych koncertów, tych mniej znanych, powiedzmy, punktów programu tegorocznego Midgards. Blot, choć w zestawie wykonawców, których zobaczymy w Norwegii, w Borę, znajdziemy w tym roku, znajdziemy i tych muzyków, którzy, no właśnie, dopiero co zagrali w Polsce. I co ciekawe, w ramach minionego i wspominanego tutaj przecież niedawno przez Melodię Castle Party, zagrali naprawdę bardzo, bardzo dobrze.

melodie muszą przyznać, że były mocno, naprawdę mocno, tak sceptycznie nastawione w stosunku do koncertu Skald na tegorocznym Castle Party, ale występ Francuzów był na tyle energetyczny, znakomicie zagrany, zaprezentowany, zaśpiewany, tam się wszystko zgadzało. I miło, w związku z tym miło naprawdę będzie zobaczyć rzeczoną grupę raz jeszcze i to zaledwie miesiąc później. Po koncercie na Castle Party, kiedy to zaprezentują się w norweskim Bore na tamtejszym Midgard Blot. Folk i okolice, tak szeroko rozumiane, to jest serce, to jest dusza Midgard Blot, to coś głębszego i tam jest dużo tej muzyki, ale paradoksalnie fasada jest trochę inna. To, co widać na festiwalowym plakacie, to przede wszystkim metal. Są i black metalowe trendy, nie da się ukryć, tego gatunku jest zawsze na Midgard Blot dużo, więc jest to, co jest, powiedzmy, nowe, świeże, młode, ale na szczęście są i legendy.

Powiedzieć, że Amerykanie z Wolves in the Throne Room bardzo mocno inspirują się dorobkiem norweskiej sceny, to oczywiście jak nic nie powiedzieć, no ale z drugiej strony, gdy komponuje się takie dźwięki, to trudno uniknąć takich odniesień, no i trudno uniknąć przecież inspiracji, kiedy sięga się do tego gatunku. Inspiracji krajem fiordów przede wszystkim z pierwszej połowy lat 90. A wśród tych inspiracji na pewno jest i Gehenna, która odpowiednio wcześniej, przed Wolves in the Throne Room, i która dla Melodii będzie absolutnie obowiązkową pozycją na tegoroczny Midgard's Blood. Dla Melodii koncert Gehenny będzie czymś, na co czekają chyba najbardziej. Nie jest to takie oczywiste, ale chcą sobie, no Melodie chcą sobie przypomnieć te szczeniackie czasy, kiedy miały kilkanaście lat i zasłuchiwały się taką groźną miną w nagraniach wczesnej Gehenny. Zresztą fani black metalu z pewnością już zacierają racice, no bo przecież nie ręce, na samą myśl także o koncercie takie. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo w Borę, w cieniu skansenu Wikingów, no przepięknie jest położony ten cały festiwalowy teren, trzeba przyznać. Z pewnością usłyszymy również i to niewątpliwie już klasyczne nagranie.

naprawdę dobre, choć niektórzy uznają pewnie wyłącznie Vincenta, no ale to już jest osobny temat, to już są też osobne czasy. A teraz melodią przyjdzie usłyszeć ten klasyk Morbid Angel, odgrywany przez I'm Morbid, czyli grupę Davida Vincenta i Petera Sandovala. A Pete Sandoval to oczywiście były perkusista Morbid Angel. Panowie grają wyłącznie klasyki swojej byłej grupy. No, wszystko się zgadza, w takim razie nie pierwsza to taka historia w przypadku muzyki. Wszyscy są zadowoleni i tak to się toczy. Ale to nie wszystko. Na tegorocznym Midgard's Blood melodie będą chciały przypomnieć sobie również co pewnego zimnego grudniowego wieczoru, to był rok 24, widziały w warszawskiej Proximie.

Oni nie grają słabych koncertów i o tym wie każdy, kto choć raz widział ich na żywo. Są w tym naprawdę dobrzy i melodie mają nadzieję, że i tym razem będzie podobnie. A oprócz Sol Stafir, wśród gwiazd tegorocznego Midgard's Blood zobaczymy m.in. Saxon, Turbo Negro. Będzie i Venom, choć bez Kronosa, więc to takie niepełne Venom, no ale mimo wszystko. Wszelkie informacje na stronie midgardsblood.no. Dwie najbliższe audycje są już nagrane. Na żywo usłyszymy się 24 sierpnia, gdy melodie wrócą z Norwegii. Kamil Mrozkowiak, bardzo dziękuję Wam za listy, za telefony, za obecność, za nadstawianie uszu. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.